0: chociaż tylko jeden Bóg tak z uczucia mego zakpić mógł.
1: Słuchacie Eski Rock.

nowych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk w kolejnej już odsłonie audycji Obrazy z historii Kościoła. Co jakiś czas pewne tematy w różnych odsłonach wracają w naszej audycji. Wraca po raz kolejny sprawa świętości życia, najogólniej rzecz ujmując, czyli kwestie aborcji, dopuszczalności, niedopuszczalności aborcji i tego, jak Kościół patrzył na te sprawy w historii i jak patrzy na nie obecnie. A okazja jest niebłaha, mianowicie Dzień Świętości Życia, który zbliża się do nas już milowymi krokami. W związku z tym postanowiłem po raz kolejny, żebyśmy przyjrzeli się wszyscy, to znaczy ja, państwo, no i moi goście, tym sprawom, które były bardzo ważne w przeszłości i są niezwykle ważne także dzisiaj. Myślę, że warto jest troszkę poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak te sprawy wyglądały kiedyś, żebyśmy mieli po prostu argumenty do rozmów dzisiaj, jak te sprawy dzisiaj wyglądają. Pomogą nam w ogarnięciu tych wszystkich niełatwych kwestii moi i państwa goście, którymi są pani Aneta Ciężarek, witam serdecznie. Pani Aneta jest działaczką pro-life, obrończynią życia, mieszkającą od wielu, wielu już lat w Norwegii, oraz ksiądz Tomasz Kancelarczyk, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Ze Szczecina, organizator Marszu dla Życia, zarazem asystent.
2: Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które to organizuje ten Marsz dla Życia.
1: I oboje państwo jesteście organizatorami, jak to nazwać, liderami fundacji?
2: Liderami Fundacja Małych Stópek, jestem prezesem tejże fundacji, a pani Aneta koordynatorem działającym właśnie w Stavanger w Norwegii.
3: Tak.
1: Przyjrzyjmy się ponownie temu, jak te sprawy wyglądały w przeszłości. Ja przygotowując się do audycji zastanawiałem się wielokrotnie nad tymi dyskusjami, które od właściwie 20 lat w polskich mediach przetaczają się co jakiś czas przy okazji a to jakiegoś projektu sejmowego, a to jakiegoś głośnego wydarzenia, na przykład, gwałt na 14-latce, dopuścić, nie dopuścić aborcji i tak dalej. I w tych dyskusjach najczęściej powtarza się z obu stron pewien zestaw argumentów stałych. Ja zauważyłem, że to wszystko ma odniesienie do przeszłości. Jak przygotowywałem się do naszego dzisiejszego spotkania, czytałem sobie trochę o aborcji w przeszłości i co tu dużo mówić. Aborcja towarzyszy człowiekowi, ludziom, społeczeństwom od zawsze. Jak tylko sięgamy do jakichkolwiek zapisków, wiemy, że takie zjawisko istniało. Pytanie tylko, jak było traktowane? Czy mamy tutaj pewien obraz tego, jak ci dawni, dziwni ludzie kilka tysięcy lat temu w tych pierwszych cywilizacjach, jeszcze przedchrześcijańskich, na to zjawisko, które występowało tam, jak oni na to patrzyli?
3: Mówi ksiądz Tomasz.
2: Tak, spoglądamy w historię, na to, jak wyglądała aborcja, ale to jest takie spojrzenie z punktu widzenia tych, którzy obserwują pewne zjawiska. Jeżeli stajemy się uczestnikami tych zjawisk, tutaj już historia jakby nie ma takiego znaczenia. Ja bezpośrednio w tych dniach przeżywam bardzo mocno sytuację bliskiej mi osoby, znajomej osoby, która jest w szpitalu z ciążą pozamaciczną, i w rozmowie z nią nie odwołuję się do historii, ani ona się nie odwołuje do historii, tylko do tego, co przeżywa ona, zarazem ja, jej rodzina, mąż i cała rodzina. I tutaj to jest jakby najważniejsze nasze odniesienie do wartości życia. Jeżeli spoglądamy na aborcję jako taką, to musimy powiedzieć, że to jest naprzeciw, to jest coś przeciwnego, przepraszam, to jest coś, co neguje wartość życia człowieka, uderza w tą wartość życia człowieka i tak należy spojrzeć na aborcję. Tutaj też historycznie spoglądanie na aborcję może być przez nas trochę przekrzywione poprzez to, że nam ciężko spojrzeć na warunki, sytuację życiową tamtych czasów. To jest bardzo potrzebne, aby konieczne, aby odczytać z przekazów historycznych, jak to tak naprawdę wyglądało. I myślę, że też podstawową sprawą w rozstrzyganiu aborcji jest to, abyśmy mieli świadomość tego, że aborcja to jest zabicie nienarodzonego dziecka. My oczywiście używamy tego słowa tak bardzo, bym powiedział, to słowa, które nie boli.
1: Taki eufemizm.
2: Taki eufemizm, tak jest. A jak już pada sformułowanie no, zabieg, terminacja ciąży, no to już w ogóle jest coś, co naprawdę nie samo w sobie nie dotyka prawdy o tym zjawisku. Chcąc rozważyć prawdę o tym zjawisku, należy mieć świadomość tego, że czym jest właśnie to zjawisko, jak aborcja. I tak jak tu pan powiedział, aborcja była, można powiedzieć, zawsze, tak jak zawsze był grzech człowieka. Zło i dobro towarzyszy życiu ludzkiemu i rozpatrując ten aspekt, który jest zły, my sami musimy mieć świadomość pójścia w tą stronę dobrą. Żeby nie było tak, że spoglądamy tylko i wyłącznie no tak jednostronnie. Jest to też niebezpieczne, bo sami możemy pójść w stronę jakiegoś, nie wiem, usprawiedliwiania, czy też legalizacji w sobie tego zjawiska. Dlatego to trzeba jakby zaznaczyć, że aborcja jest czymś bardzo, bardzo złym. I mówiąc o historii, możemy mówić o tej historii naszej, bliskiej. Mówię o po odzyskaniu tej wolności po 1989 roku. Możemy mówić o historii tej trochę dalszej, po II wojnie światowej. Możemy mówić o historii w naszym kraju przed II wojną światową. Możemy mówić o historii w Kościele katolickim, pierwszych chrześcijan. Możemy dalej mówić o historii, którą powiemy czasy Starego Testamentu z jednej strony, jako tej no, tego życia tak bliskiego naszej wierze katolickiej, ale też możemy mówić o czasach pogańskich. I widzimy, jak szerokie spektrum czasowe tutaj jest tego rozważania aborcji.
1: Dlaczego ja zadałem to pytanie? Ja oczywiście dostrzegam to niebezpieczeństwo takiego usprawiedliwienia, ponieważ była zawsze i jest wszędzie. No to właściwie nie jest czymś jakimś bardzo złym. Nie o to mi chodziło. Raczej o to, żeby ludzie, na przykład nasi słuchacze, mieli pewien zestaw argumentów w ewentualnej rozmowie. Ksiądz użył takiego sformułowania: aborcja jest zawsze złem i jest zabiciem dziecka. Natomiast nie jestem pewien, czy w przeszłości była co do tego pełna zgoda. Tutaj przez długi czas chyba zarówno wśród tak zwanych pogan, tak, czyli tych przedchrześcijańskich jeszcze kultur, jak i najpierw w judaizmie, w samym kościele, nie było pełnej zgody co do właśnie tego, czy to już jest zabicie, czy jest to właśnie czyn ewidentnie zły, ale nie do końca jeszcze pewne, czy jest to zabicie człowieka.
2: To wynikało, te różnice w spojrzeniu na aborcję wynikały z jednego z określeń czasu, kiedy człowiek, od kiedy, co też i teraz jest podejmowane w dyskusjach, od kiedy człowiek jest człowiekiem.
1: Właśnie.
2: Bo jak nie jest człowiekiem, to można, a jak już jest człowiekiem i to...
1: To chyba nawet nie do końca tak, że można, jest to dalej zło, tyle tylko, że innego kalibru nieco.
2: Innego kalibru, tak jest.
1: A jak na to Stary Testament, w ogóle kultura judaistyczna patrzy? No bo kultura judaistyczna, jak się weźmie choćby Pięcioksiąg, jest przepełniona taką afirmacją życia. Czyńcie sobie ziemię poddaną, rozmnażajcie się. To nie jest zachęta, to jest wręcz nakaz Boga w stosunku do ludzi. No więc jak na tym tle aborcja
2: wygląda? Jeżeli spojrzymy na Stary Testament, to możemy powiedzieć, że właśnie tamtego nie ma. Bo jest ta afirmacja życia, jest zwrócenie jakby uwagi, czy uwypuklanie piękna życia, także już tego nienarodzonego. I dlatego możemy powiedzieć, że w tym kontekście Stary Testament jest negacją aborcji, chociaż też, no, może to byłoby trochę przesada, bo nie ma tam mowy stricte o aborcji. Nie? Jest właśnie mowa o świętości życia, i tak też judaizm traktuje to życie nienarodzone, nie? To życie, którego nie wolno, może inaczej, nie tyle, że nie wolno niszczyć, zabijać, nie? Tylko należy je jakby tutaj chronić. A więc to jest to spojrzenie takie bardzo pozytywne na życie, i tak jest też w całym judaizmie. Oczywiście, to możemy powiedzieć, jak to będzie też i w życiu, i w czasach pogańskich, i obecnych, nie? Spojrzenie to jest jedno, praktyka niestety, nie? jest czym innym, ale tutaj warto, żebyśmy jakby też doszukiwali się tych źródeł, nie? Jak było
1: No właśnie, czy jest jakaś na przykład różnica, czy ksiądz spotkał się z jakimiś tutaj postawami ze strony współczesnego judaizmu? Czy istnieje jakaś różnica? Bo wszystko wskazuje na to, że w czasach Pana Jezusa postawa była jednoznaczna, tak? To znaczy, aborcja jest złem, należy afirmować życie, to jest dar Boga, to jest pewien obowiązek nas, ludzi, wobec Boga dawać to życie. Czy od czasów Pana Jezusa w tym akurat aspekcie w judaizmie zaszły jakieś zmiany? Jak judaizm współczesny patrzy na kwestię aborcji, ochrony życia?
2: Co, powiem tak, nie jestem jakby fachowcem od judaizmu, ale z tego, co jako obrońca życia, jakby mamy nieustanne, bym powiedział, takie nieustanną konieczność także rozpatrywania tego zagadnienia z różnych punktów widzenia, czy też właśnie, i czy to religii, i kultur, nie, to widzimy tutaj jasno, że judaizm jako taki, mówię, jako religia, on odrzuca aborcję. To jest jakby jednoznaczne, nie? Jest to inaczej, to jest w praktyce, inaczej to jest teraz w prawie Izraela.
1: Bo prawo Izraela jest mocno prawem świeckim. To trzeba. My często popełniamy ten błąd, patrząc na Izrael, że to jest takie państwo jak za czasów Pana Jezusa czy Machabeuszy, tak. Państwo teokratyczne. To jest zupełny błąd. Izrael był zakładany przez syjonistów, tak, czyli takich socjalistów w gruncie rzeczy żydowskich. I to ja wiem, że istnieją całe grupy ortodoksyjnych Żydów żyjące wewnątrz Izraela, które kwestionują to państwo. Twierdzą, że to jest wręcz państwo świeckie, nie państwo Boże. Ale, co ciekawe, wśród tych grup aborcja jest traktowana jako coś bardzo złego. Oni są silnie trzymają się Tory, prawa Bożego, i tutaj jest pełna zgoda co do obrony życia.
2: Spotkałem się właśnie z takim zdaniem, że judaizm bardzo mocno jakby tutaj pozwala na aborcję, zgadza się na aborcję. To było zdanie osób, które spoglądały na judaizm właśnie przez te warunki prawne dopuszczalności aborcji w Izraelu, nie?
1: Czyli takiego mocno zaświadczonego państwa.
2: Tak, ale to jest naprawdę całkiem inne spojrzenie, bo obecnie na przykład w Izraelu jest tak, że kobieta, która chce dokonać aborcji, staje jakby przed komisją, gdzie jest dwóch lekarzy i jeden pracownik socjalny. To warunki, które tam są, które dopuszczają do aborcji, to jest wiek, nieukończone lat 17 lub ukończone 40, a więc powyżej i poniżej ta dopuszczalność jest, nie? Ciąża jest wynikiem czynu zabronionego przez prawo karne. Jest dziecko, pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i narodziło się z fizycznym lub psychicznymi jakimiś wadami, oraz narusza, i tutaj to jest, daje jakby nieograniczoną możliwość aborcji, narusza fizyczne lub psychiczne zdrowie matki. I tutaj,
1: krótko mówiąc, w każdej sytuacji.
2: W każdej sytuacji. Bo... I wielu spoglądało na to tak, że religia, tutaj judaizm zezwala, no bo tak to jest
1: w Izraelu. Bo tak jest w prawie Izraela, to, a to nie zupełnie.
2: To nie
1: tak.
2: Zupełnie, nie. Wręcz przeciwnie. Judaizm sam sobie bardzo, bardzo tutaj, no, krytykuje, neguje zabrania dokonywania aborcji, nie? I dlatego tutaj możemy powiedzieć, że jest naszym sprzymierzeńcem w obronie życia. I tutaj myślę, że to jest jedna z tych platform
1: porozumienia
2: dialogu międzyreligijnego. Nie mówię o ekumenizmie, bo to ekumenizm to jest
1: zupełnie
2: co
1: innego.
2: To jest zupełnie co innego.
1: Pewne praktyczne porozumienie za
2: tak
1: dobrem.
2: Jest, tak jest. A więc te wartości wypływające z człowieczeństwa. Nie? Także to jest wspaniała platforma do rozmowy. Ja jako człowiek. Nie? Ja jako człowiek.
1: Do rozmowy o obronie życia w przeszłości, w teraźniejszości powrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Wracamy po przerwie do naszej rozmowy o tym, jak wyglądają kwestie obrony życia w przeszłości, jak wyglądają teraz. Rozmawialiśmy o judaizmie i pojawiła się ta kwestia, która w ogóle przez wieki całe się przewijała. Kiedy człowiek staje się człowiekiem? I tutaj jest ogromne pole do różnych nadużyć, tak mi się wydaje. Obserwując te różne dyskusje, jakie toczyły się w ciągu ostatnich 20 lat, na przykład w Polsce, ale nie tylko w Polsce, do różnych nadużyć, dlatego że często przeciwnicy życia, zwolennicy aborcji, jak ich będziemy nazywać, powołują się na jakieś teksty ojców Kościoła, na jakieś ich wypowiedzi, czy to świętego Tomasza z Akwinu, czy to świętego Augustyna, że tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy człowiek jest człowiekiem, w związku z tym do pewnego momentu aborcja nie jest zabójstwem. I ten argument się pojawia. Jak to naprawdę wygląda?
2: Dlatego też na samym początku rozmowy zaznaczyłem to, abyśmy mówili o tym temacie, mieli na uwadze środowisko tamtych czasów, pewne uwarunkowania. I gdy mówimy o tym, co wypowiedzieli chociażby święty Tomasz i święty Augustyn na temat nie tyle aborcji, co początku życia człowieka, musimy sobie zdać sprawę z ich wtedy wiedzy, jaka była na ten temat.
1: Wiedzy medycznej, prawda?
2: Tak. No i teraz to jest kilkaset ładnych lat, niemalże 1000 lat różnicy. I teraz nasza wiedza medyczna to jest ta przestrzeń, różnica to jest kosmos między tym, co oni wtedy wiedzieli, a co my teraz wiemy. I dlatego też posługiwanie się tamtymi tekstami, wypowiedziami tamtych osób w odniesieniu do dzisiejszej wiedzy medycznej nijak się ma. Tego nie można naprawdę przyporządkować. Nie? Gdybyśmy stali na tym samym poziomie wiedzy medycznej, poczęcia człowieku, rozwoju embrionu, płodu ludzkiego, to tak, to byśmy mogli tutaj te teksty uważać jako no, te, które są jakąś tam opiniotwórcze, a tak to one niewiele nam mówią, jeżeli nie weźmiemy tej poprawki, jeżeli nie weźmiemy tej poprawki. Dlatego też myślę, że tutaj najczęściej jakby jesteśmy wprowadzani w błąd przez no, tych, którzy są zwolennikami aborcji i oni tymi tekstami tak szafują na prawo, na lewo, po to, żeby po prostu dać
1: jakieś przyzwolenie.
2: Przyzwolenie. Mhm. Spojrzenie bez kontekstu tego czasowego, kontekstu środowiska, wiedzy tamtejszej jest naprawdę, jakby wyklucza te teksty z dzisiejszego tego dyskursu na ten temat.
1: Bo tam zdaje się, była ta kwestia wcielenia duszy.
2: U świętego Augustyna. Mhm. Tak jest. Zresztą też i tekst świętego Augustyna jest niewłaściwie tutaj jakby interpretowany, nie interpretowany przez bodajże no, bardziej nam współczesnego, chociaż sprzed II wojny światowej, Boja Żeleńskiego, który podaje jeden z tekstów Augustyna jako tutaj argument na aborcję. Akurat to, co wtedy on podawał, nie był tekstem Augustyna, tylko prawnika ze średniowiecza i dotyczył sytuacji, kiedy aborcja, kiedy zostaje zabite dziecko nie bezpośrednio z zamiarem zabicia dziecka, tylko przy pobiciu, przypuśćmy, kobiety. Nie? I to rozstrzygał jako prawnik i wtedy, ten prawnik powiedział, że no, tutaj nie chodziło o bezpośrednio aborcję, nie było taki zamiar, to był przypadkiem to się stało przy tym pobiciu. I podobny tekst był świętego Augustyna i dlatego to zostało tak wymieszane. My jesteśmy wprowadzeni w błąd. W rozmowach bez jakiejś wiedzy, większej wiedzy, no nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Musimy szukać, drążyć teksty świętego Augustyna i to bardzo szeroko,
1: żeby... Które nie to, są tak łatwe, jest, to nie od razu mówię, trudne. To nie są łatwe teksty.
2: To dotyczyło jakby tutaj rozważań. Zaznaczam, że to nie była
1: nauka Kościoła.
2: To nie było na bazie wiedzy medycznej, albo inaczej, na bazie tamtejszej wiedzy medycznej. To jest różnica. Tamtejsza wiedza medyczna, współczesna, to jest wielka różnica. Rozważania, od kiedy jest człowiek. I tutaj no, nie możemy tamtejszych tekstów przypiąć do dzisiejszych rozmów na temat wartości życia, czy poczęcia, początku życia człowieka, bo mamy całkiem inną wiedzę medyczną.
1: Z tym, że też warto chyba tutaj pamiętać, że zarówno i święty Augustyn, i w ogóle cała masa ludzi, którzy pisali o tych kwestiach, i chyba nastawienie Kościoła było jednoznaczne, że aborcja jest złem zawsze. Natomiast było tylko pytanie otwarte, bo tak jak ksiądz powiedział, ówczesna wiedza medyczna nie pozwalała na to pytanie w sposób jednoznaczny odpowiedzieć, kiedy to już jest morderstwo, czyli grzech no bardzo, bardzo ciężki, a kiedy jest to grzech ciężki, ale jeszcze nie związany z morderstwem, tak? Jak, nie wiem, na przykład grzechy, cudzołóstwo, tak? Tego mniej więcej kalibru. Że to nie jest tak, jak często nam się usiłuje zasugerować.
2: To była pochodna tego rozważania początku życia człowieka, nie? Dlatego mówię, że to jest całkiem inna sprawa, całkiem inny kontekst wiedzy, tamtejszy, a dzisiejszy. Dzisiaj jesteśmy w stanie wniknąć bardzo głęboko w ciało człowieka. I
1: podsumować tą naukę, czy to judaizmu, z którego Kościół wyrósł, czy właśnie pierwszego Kościoła, tych pierwszych stuleci, pierwszego tysiąclecia, było jednoznaczne stwierdzenie, to jest zło. A jak to wygląda na przykład już po rozpadzie, drogi kościołów zaczęły się rozchodzić, prawda? Mamy schizmę wschodnią, prawosławie, mamy reformację. Pani Aneta mieszka od wielu lat w kraju protestanckim, czy postprotestanckim, czyli w Norwegii, tak?
3: No,
1: jak to pierwotnie, no teraz pogańskim, czy neopogańskim, ale jak to pierwotnie wyglądało w protestantyzmie? Czy ojcowie reformacji tutaj dokonali jakiejś wielkiej reformy? Jak patrzyli na sprawy aborcji?
3: No właśnie, odnośnie historii, to bardzo ciekawa rzecz, że na mocy dekretów Chrystiana V z 1687 roku aborcja była karana śmiercią w Norwegii.
1: Czyli to jest król luterański, protestancki, tak. Król Norwegii, ale zdecydowanie mówi aborcja ciężkie przestępstwo.
3: Tak. Tylko...
2: No rozumiem też, jakie wtedy było związanie religii i wiary protestanckiej z władzą, a więc to dużo mówię o tym, jakie było odniesienie poszczególnych kościołów, bo też trzeba powiedzieć na przestrzeni wieków, no protestantyzm to jest bardzo duże tutaj rozbicie na wiele wspólnot. Nie?
1: No ale tutaj mamy wiek XVII i ten luteranizm jest jeszcze taki, nazwijmy, dość ortodoksyjny i postawa jednoznaczna. To jest bardzo ciężkie przestępstwo i bardzo ciężki grzech.
3: Morderstwo, tak.
1: No i w pewnym momencie to wszystko zaczyna się zmieniać. Ja, kiedy przygotowywałem się do naszej dzisiejszej audycji, zacząłem sobie zadawać takie pytanie. W pewnym momencie aborcja przestała być traktowana przez, nazwijmy to, zwolenników aborcji jako mniejsze zło, a zaczęła być traktowana jako dobro. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, ale ja dostrzegłem, nie potrafię postawić cezury historycznej, kiedy, ale choćby tutaj przywołany przez księdza Tomasza Tadeusz Boj-Żeleński, postać bardzo istotna w naszej dzisiejszej audycji, on traktował aborcję jako dobro, wręcz dobro. Jeżeli cofniemy się pamięcią do lat 90. i do polskich realiów, bo to wtedy, w latach 90. przetoczyła się chyba pierwsza fala takiej mocnej dyskusji na temat za aborcją, czy za życiem, przeciw aborcji i tak dalej. Bardzo często ludzie, którzy bronili ówczesnego prawa dozwalającego aborcję praktycznie w każdych warunkach, starali się to argumentować w ten sposób, że aborcja jest złem, ale jest mniejszym złem. Bardzo trudno mi wyobrazić sobie, że urodzenie człowieka jest jakimś złem, a już zwłaszcza większym złem, ale powiedzmy, no była to jakaś tam argumentacja mówiąca wprost, że aborcja jest jakimś tam złem, które nas chroni przed złem jeszcze większym. Natomiast pojawia się w tej argumentacji dużo, dużo wcześniej taka postawa, że oto nie, aborcja nie jest złem, jest dobrem.
2: Prawem,
1: tak. Czy potrafimy taki moment w historii wychwycić? I dlaczego tak się stało?
2: Myślę, że to jest ten XX wiek. To wtedy ja jakoś tak nie znajduję wcześniejszych takich sytuacji, w których byłoby się takie dopominanie się o to prawo.
1: Prawo, tak. Prawo, czyli coś dobrego.
2: Tak, nie tylko zgodę, ale jako prawo do aborcji. I tutaj bym bardzo mocno to wiązał z usankcjonowaniem aborcji w prawie państwowym, bo tutaj to trzeba powiedzieć, że to dało pewien argument aborcjonistom, tak mówiąc, środowiskom, które nakłaniały do tego, dało argument, aby nie tylko to mówić o prawie, które jest w tym państwie, ale to jest także prawo, które nam się
1: należy.
2: Nam się należy, nie? I myślę, że tutaj to było zdecydowane. Zauważmy, no, Boś Żeleński, dwudziestolecie międzywojenne, pierwszy kraj, w którym prawnie zalegalizowano aborcję, Związek Radziecki. To jest bodajże 18 listopada 1920 rok, nie? To jakby ta... No, zresztą, mówiąc o Boju Żeleńskim i środowisku związane z nim, bodajże chyba Wiadomości Literackie,
1: tak,
2: czy takiego,
1: tak, Wiadomości,
2: no,
1: Literackie,
2: bardzo bym powiedział lewicujące i tutaj propagujące idee komunistyczne, a więc tutaj widać, że to nie było bez wpływu na ich postawę. Ja bym nie przywiązywał wagi do Boja Żeleńskiego i tego środowiska.
1: On jest cały czas swoistym, no, świętym patronem, tak, o ile tak można powiedzieć, dla tego środowiska.
2: Dzisiaj byśmy powiedzieli, może to przesada przenosić w tamte czasy, ale właśnie celebryta tamtych czasów. No, ludzie, którzy, tak można powiedzieć, byli z tych sfer osób intelektualistów, no to literaci, wykształceni, z salonu.
1: Salon, tak
2: jest. Tak. I ja bym tutaj, no, tak powiedział, to tak jakby dzisiejszych naszych polskich, bym powiedział, aborcjonistów, także tutaj brujących w mediach, ich za 100 lat mówić, że tutaj są jacyś, no, tak ważne osoby, które...
1: Znaczy, postać Boja Żeleńskiego trudno jest zamieść pod dywan, dlatego że to rzeczywiście był, nazwijmy, w paru dziedzinach człowiek wybitny.
2: Tak,
1: on też całą literaturę francuską praktycznie, która do jego czasów wyszła, przetłumaczył na język polski. On się naprawdę na paru rzeczach autentycznie znał, co w moim odczuciu potwierdza taką wielką tezę, że można być świetnym i wybitnym specjalistą w jakiejś dziedzinie, a, mówiąc kolokwialnie, pleść straszliwe głupoty,
2: tak jest,
1: w innych sprawach.
2: No niestety, inteligencja nie zawsze, to nie jest powiązane z dobrem. Ja pamiętam ksiądz, nie? Szatan jest bardzo inteligentny.
1: Tak jest.
2: Dlatego tutaj to nie jest wcale argument, że na to, że...
1: Że ktoś inteligentny popiera jakiś pogląd. Tak.
2: Nie, no, i, no też to jest taka pułapka, w którą się tutaj łapiemy. Współcześnie, że ktoś, kto pięknie mówi, pięknie wygląda, nie? On nam coś powie, sprzedaje nam.
1: To jest to zapewne prawda.
2: Tak, tak, jest, to jest, no właśnie, sprzedane, bardzo ładnie to jest opakowane, no ale w środku jest to coś bardzo B. Nie? Mhm.
1: Ale niestety w tej chwili tak to wygląda. Mówię w tej chwili, czyli po... w II wojnie światowej, pewne standardy stały się ogólnie obowiązujące. Tak? W Stanach Zjednoczonych, w Europie, tej Europie
2: lata 60., 70., tak. XX wieku. Tutaj, to też jest znamienne. Zauważmy, kto jako pierwszy zalegalizował aborcję. To jest naprawdę, to dużo nam mówi. Lenin, jeden ludobójca, później Hitler. Oczywiście to była aborcja, no, bardzo eugeniczna, zresztą taka do dzisiaj też i u nas, można powiedzieć, jest, nie? Która mówiła, tych należy zabijać, a tych to nie wolno, i to nawet kary były, jak zdrowych Niemców ktoś by tutaj chciał zabijać przed narodzeniem, nie? I to jest Hitler, Stalin, Lenin, Hitler i Stalin. Mówię, tak, to jest, no Stalin, mówię tutaj, stalinowskie prawo u nas, 56 rok, nie? I później za tym poszły Stany Zjednoczone, lata 60, 70 i kraje europejskie. To jest naprawdę jakby wyznacza aborcyjny standard, nie? Na kogo my się powołujemy, przepraszam, na kogo się powołują ci, którzy dzisiaj głoszą właśnie to dobro, prawo do aborcji.
1: Właśnie prawo do aborcji, mnie przypomina to trochę sytuację w Polsce, no na tuż przed upadkiem dawnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, kiedy brać Szlachecka traktowała liberum veto jako taką źrenicę wolności. Jeżeli zabiorą nam liberum veto, to poniesiemy straszliwą krzywdę. Liberum veto okazało się w końcu elementem, który dobił tą Rzeczpospolitą. I że tu jest podobnie, tak, że nagle środowiska, czy to feministyczne, czy jakieś właśnie libertyńskie, uważają prawo do aborcji za koronę wszystkich praw, za coś, co jest w ogóle nieprawdopodobnie ważne i dobre. No jak tu rozmawiać z takimi osobami?
2: Jest bardzo ciężko rozmawiać, bo ja nie mam jeszcze takich doświadczeń, żebym kogoś przekonał. Nie. Naprawdę. Argumenty, także i te historyczne, odwołanie się do tego wszystkiego jest naprawdę jakby tutaj bezskuteczne. Nie? Jedyne, co przekonuje nas, to takie odwoływanie się do poszukiwania dobra w każdym człowieku.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Mamy sytuację po II wojnie światowej, tak jak ksiądz Tomasz wspominał, kolejne kraje powprowadzały prawo do aborcji, ale powprowadzanie tego prawa to jest tylko jeden z elementów ruchu. Drugim jest powszechna zgoda, wręcz promocja. Zaprasza się autorytety, tak zwane autorytety do różnych mediów. One się wypowiadają o tym, że prawo do aborcji jest w ogóle koroną wszelkich praw. No tutaj środowiska feministyczne, choć trzeba przyznać, że nie wszystkie, ale znaczna część środowisk feministycznych uważa to znowuż za swoistą źrenicę wolności kobiecej, tak, że kobieta, jeżeli nie ma prawa do zabicia własnego dziecka, no to jest w jakiś sposób upośledzona. No i jak na to wszystko kościoły po II wojnie światowej, jaka jest kontraakcja ze strony obrońców życia?
2: Najpierw co do tego spojrzenia tych środowisk na aborcję, to jest coś, no, przedziwnego. To jest to przedziwne, że tak naprawdę pewne środowiska tutaj promują aborcję, która tak naprawdę uderza w nich samych. Mówię tutaj o środowiskach, no, chociażby feministycznych. Ostatni eksperyment, czy

0: kobiet. Tak samo gdy przeprowadzono badania, w których pytano się, co byś, czy jesteś za aborcją, jeżeli by się urodziło dziecko, no co jest teraz niewykrywalne, powiedzmy, nie? Dziecko homoseksualne. Ponad 90% zgadzało się na taką aborcję. Będąc na marszu dla życia w Berlinie, to jest z młodymi obrońcami życia ze Szczecina, pojechaliśmy dość taką dużą grupą, mamy niedaleko do tego Berlina, zobaczyliśmy, jak tam bardzo marsz, tak bardzo pokojowy, no naprawdę w ciszy, w modlitwie, jak on jest atakowany przez środowiska homoseksualne, tak bardzo, to bardzo, moje bardzo, są wyzwiska, to jest...
1: Agresja,
0: ale taka, ja raczej jestem odporniony na takie, tak mi się przynajmniej wydawało, na takie zachowania. Byłem bardzo szokowany tym, co tam zobaczyłem, nie? To jest przedziwna jakaś, no nie wiem, schizofrenia tych środowisk, które nie potrafią jakby zobaczyć w tym, że tak naprawdę też i gdzieś bardzo, bardzo szkodzą sobie. Co tak, wracając do tematu, Kościół. Ja tutaj bym nie rozgraniczał tego po II wojnie światowej, czy przed, czy... Stanowisko Kościoła od samego początku jest jednoznaczne. To jest stanowisko wyrażone w pierwszych synodach, które się odbyły. To jest stanowisko wyrażone w kolejnych soborach, wypowiedziach papieży. Tego jest naprawdę masa. To stanowisko, które obecnie możemy wyczytać w katechizmie Kościoła katolickiego. Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. Konsekwencja, to też zapisane w prawie kanonicznym, a więc sankcje, które są, czy też odpowiedź Kościoła na aborcję, czy też popieranie aborcji, uczestniczenie w aborcji, to jest jakby jednoznacznie mówi, jak Kościół się do tego odnosił. I myślę, że te twarde stanowisko, takie jednoznaczne, nie tylko wypowiadane jakby to katechizmowo, ale także i odpowiedź w postaci kodeksu tutaj, no, prawa kanonicznego, ono sprawia, że my jako katolicy jesteśmy tak bardzo aktywni w obronie życia. Czego tutaj pani Aneta powiedziała o tym, z jednej strony ojcowie protestanci przeciwko aborcji, a no Norwegia dzisiaj jest krajem, jak tam to wygląda?
1: Właśnie, przenieśmy się na chwilę do Norwegii. Pani tam już od 10 lat przebywa. Taki modelowy kraj, właśnie liberalny, państwo opiekuńcze, całkowitą dopuszczalnością chyba, tak, aborcji?
2: No, to jest przerażające, ale z moich obserwacji wynika, że aborcja w Norwegii jest traktowana przez większą część społeczeństwa jako taki niegroźny, ogólnodostępny zabieg. A w chwili obecnej kobieta ma prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży, do 18 tygodnia z przyczyn medycznych, prawnych, eugenicznych i społecznych za zgodą odpowiedniej komisji może poddać się aborcji bez żadnych komplikacji prawnych. Po 18 tygodniu ciąży aborcja jest dopuszczalna jedynie z racji medycznych, eugenicznych. A jeszcze taka sprawa, że to naprawdę dramatyczne, ale obecnie prawo w Norwegii mówi, że jeśli pacjentka ma poniżej 16 roku życia, wystarczy tylko zgoda pisemna rodziców.
1: No i jest to, o czym pani mówi, jest takim swoistym punktem docelowym polskich zwolenników aborcji. Właśnie taka sytuacja. Oni twierdzą, że dopiero będzie dobrze. Wtedy.
0: Dopiero będzie dobrze.
1: Ale to nie jest tak, że tam nie ma żadnych głosów sprzeciwu wobec tej sytuacji, bo pani chociażby jest przykładem, że no nie do końca, nie wszyscy, nie 100% zgadzają się z takim stanem rzeczy.
2: Bardzo mało osób w ogóle chce poruszać ten temat. Raczej tak staram się to robić delikatnie, ale... Nie chcą o tym rozmawiać, aczkolwiek w chwili obecnej jest głośno na temat aborcji od jakiegoś czasu. Są debaty, czytam właśnie na forach. Dużo osób jest przeciwna. O tym się mówi głośno, dużo...
1: No i także Norwegów?
2: Tak. Chodzi o norweskie fora. Różne dziwne sytuacje, jak ostatnio z zeszłego tygodnia, że na przykład co najmniej 14 gmin zatrudnia lekarzy, którzy nie chcą zakładać kobietom spirali, ani dawać skierowań na aborcję. Jeśli wójtowie gmin będą mogli o tym decydować, wielu z tych lekarzy straci pracę. I teraz jest właśnie ta debata. Wójtowie gmin będą decydować o tym, czy będzie można dokonywać aborcji, czy nie.
1: A jak wygląda kwestia, jest pani reprezentantką środowisk pro-life'owych, tak, w Norwegii. Jak to wygląda? Skąd biorą się w ogóle ludzie w Norwegii, którzy nie tylko są przeciwko aborcji, ale starają się też

0: w jakiś sposób organizować, coś w tym kierunku robić?
1: W chwili obecnej działam w naszej Polonii polskiej. Głównie staram się dotrzeć do młodzieży, ogólnie do każdego człowieka, indywidualnie. No, dzięki naszemu duszpasterzowi, ojcu Zygmuntowi, mam właśnie taką możliwość, bo pozwolił mi na organizowanie duchowej adopcji, prowadzę prelekcje. Jeżeli chodzi o środowisko norweskie, jeszcze próbuję. Niedawno nawiązałam kontakt właśnie z grupą norweską ProLife, Yatil Livet. No i nasze pierwsze spotkanie odbędzie się 10 maja, więc jeszcze muszę troszkę poczekać, zanim dojdę do tych norweskich środowisk, ale jest to mocna
0: grupa. Ale są również Norwedzy, są w mniejszości, tak jak pani powiedziała, dużej, ale Norwedzy, Norwegowie, którzy nie zgadzają się na aborcję, którzy dostrzegają, że jest to zło, że jest to zabójstwo. Warto chyba o tym mówić, bo przedstawiany jest nam obraz całej w ogóle Skandynawii jako swoistego monolitu, że tam absolutnie wszyscy są mili, uśmiechnięci, pogodzeni z aborcją i szczęśliwi.
2: Szczęśliwi, na to szczęście trzeba chyba spojrzeć. Trudne jest, bo pewne dane nie są publikowane. Teraz jak wygląda demografia w Norwegii, w Szwecji, jak wygląda demografia we Francji? Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Pięknie. Tylko jest jedno ale. Byłem w Stavanger rok temu. Ile tam mszy było? Dwie czy trzy msze święte? Tak?
1: Dwie.
2: Kościół, można powiedzieć, przepełniony Polakami. Nawet ten kościół był rozbudowany ze względu na obecność tych Polaków. Tak jest w wielu, wielu miastach, dużych miastach w Norwegii. I nie tylko ze względu, powiem tak, to Polacy, ale to są też inne grupy narodowościowe. Jest tak w Wielkiej Brytanii, jest tak we Francji. I dane statystyczne o demograficzne jakby nie mają tego czynnika tej emigracji. Nie mówią, ile tych rodzin wielodzietnych, napływowych jest, no a na przykład dane z Francji wcale na przykład nie mówią o jednym. O tak. Tego, nie wolno tego podawać w statystykach. To, gdy są badania przeprowadzone, to nie wolno brać tego pod uwagę, a więc narodowości, pochodzenia i tutaj i religii, nie? Dlatego też to wszystko jest bardzo mocno, bardzo zniekształcone. Ja myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy no, oby nie było za późno, kiedy i w tych krajach się obudzą, że coś tutaj nie gra, że jednak godzimy sami sobie. A co do Polaków w tych krajach, to powiem, z jednej strony jest mi bardzo smutno. Ja chodząc po kolędzie w tym roku widziałem, jak wiele mieszkań było zamkniętych. Sąsiedzi mówią, no za granicą są tam, no właśnie Norwegia, ze Szczecina mamy, można powiedzieć, że blisko Wielka Brytania, Irlandia i też różne inne kraje. I to napawało mnie pewną takim przerażeniem, smutkiem na pewno, że tak jest, że tylu Polaków wyjechało. Dostaję informacje od moich byłych uczniów, którzy są za granicą. Także mam tego świadomość, ale z drugiej strony mam też taką nadzieję, że są oni pewną siłą, która tam będzie zmieniała tamtą rzeczywistość. Że my Polacy będziemy mieli taki wkład wartości w tamtych krajach i to jest coś naprawdę bardzo pozytywnego. Miałem kilka takich zgłoszeń z Wielkiej Brytanii z prośbą o jakąś pomoc, bo oni tam, Polacy, chcą się organizować i chcą tworzyć ruch pro-life tam, bo widzą, co tam jest, nie? Czy pytają się, co mają zrobić, czy jakieś wystawy, czy mają się modlić przed...
0: No to na pewno, to zawsze.
2: Tak, ale chodzi, czy mają się modlić przed klinikami, w jaki sposób to organizować i tak dalej. I to dla mnie jest jakaś taka nadzieja i jakaś radość, że tam tylu Polaków wyjechało, ale dla życia człowieka, dla obrony życia człowieka jest też jakaś nadzieja. Myślę, że tak też należy spojrzeć tak pozytywnie na tą emigrację polską obecnego czasu.
0: Skoro mówimy tutaj o pozytywach, to wróćmy z emigracji do Polski. I powiedzmy chwilę, to już są bezpośrednie sprawy związane z działalnością księdza. Jak wygląda w ciągu ostatnich 20 paru lat, tak? 89 rok to jest ten moment przemian. I jak wygląda sprawa obrony życia w Polsce w ciągu tych lat? Padło tutaj na samym początku audycji hasło Marsz za życiem. Tak? To jest jedno, nie jedyne, ale jedno z takich zjawisk dość charakterystycznych, z którym ksiądz jest bardzo silnie od początku związany.
2: Może nie od początku. Ja jestem tak wtedy, kiedy te pro-life w Polsce odżyło. Rok 93. Tutaj ta ustawa, która można powiedzieć była już tym pójściem do przodu w obronie życia. Ja wtedy dopiero wstępowałem do seminarium duchownego. Wcześniej jakby w swoim środowisku szkoły średniej, studenckim, nie miałem kontaktu z obroną życia. Zresztą w głowie wtedy były inne sprawy solidarnościowe i tak dalej. dalej, to przemiany. Chociaż dyskusje aborcyjne, o ile pamiętam, i w szkole średniej wtedy, i w gronie studentów były bardzo często podejmowane właśnie w tym temacie. I trzeba powiedzieć, że tutaj po 89 rozwój ruchów pro-life u nas w Polsce, przede wszystkim to ośrodek krakowski z panem inżynierem Ziębą, można powiedzieć ikoną pro-life, pani Ewa Kowalewska z Gdańska, Human Life International i Klub Przyjaciół Życia Ludzkiego, także pan Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. To są te ośrodki, które bardzo mocno zaciążyły na dalszym rozwoju tego, co jest w Polsce, a teraz możemy powiedzieć jeszcze o dalszym rozwoju też Fundacji tutaj Warszawskiej, Narodowy Dzień Życia i rozwoju tak zwanego ruchu marszowego przez nich inicjowanego. To jest coś niesamowitego. Około bodajże 150 takich marszów w Polsce corocznie. Corocznie jest. No, mam nadzieję także, że to, co ja prezentuję w Fundację Małych Stópek, związaną z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, które to zainicjowało w Szczecinie, też wyrośniemy na kogoś, o kim ktoś inny powie, oni też się liczą w obronie życia, bo chcemy jak najwięcej robić. I dużo się dzieje, dużo naprawdę dobrego, ale ja jestem, z reguły jestem takim pesymistą. I to ja bym powiedział, patrzę na to w kontekście ogromu zła, które się dzieje. Tak, robimy dużo roboty, wspaniałej, ale ogrom zła jest tak wielki, że to jest przygnębiające. Ciągle nas jest za mało. Dlatego tutaj bym powiedział apel do wszystkich obrońców życia, czy też do każdego, kto w sobie odnajduje to doświadczenie, poczucie wartości życia człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci, aby włączył się w jakikolwiek sposób do obrony życia. Tam, gdzie tylko będzie jakaś okazja. Ta obrona życia jest wielowymiarowa, wielowarstwowa. To naprawdę można na temat struktury obrony życia można długo rozmawiać. I to są organizacje, w tych organizacjach to są ludzie, to są też ci, którzy w jakiś sposób do tych różnych organizacji formalnych, nieformalnych są związani, czy nawet sympatyzują. Sam też sposób organizowania obrony życia jest wielowarstwowy, to znaczy różne sposoby, to konferencje, wydawnictwa, marsze dla życia. To chociażby to, co tutaj leży u nas na stole, taki mały model nienarodzonego dziecka. Jeżeli ja wraz z moimi współpracownikami takich modeli w ostatnich 2 latach rozpowiedzieliśmy 40 tysięcy, to ja wiem, że 40 tysięcy osób dowiedziało się, że tak wygląda człowiek w 10 tygodniu ciąży, co nie jest oczywiste. Ja to nie mówię tylko dlatego, że wiem, że młodzież nie wie, gdy chodzę, jestem w szkołach, ale przyznam się, że kilka lat temu jeszcze dla mnie to było zdziwienie, że tak rzeczywiście wygląda dziecko w 10 tygodniu ciąży, mało tego, jeszcze ma paluszek w ustach, w geście stania. Mówię, to niemożliwe jest, nie? Ale to jednak tak jest. To są różne działania i dlatego podejmujemy i propagujemy każdy sposób. Po co? Po to, żeby było to, co tak też jest i w naszej działalności, to polsko-norweskie, można powiedzieć, taka działalność konkretna, bliska sytuacjom aborcyjnym, bo co innego, kiedy my działamy przeciwko aborcji, tak ogólnie mówiąc o aborcji, a co innego, gdy działamy przeciwko aborcji, która ma dokonać...
0: Tej konkretnej osoby.
2: Tak jest. Mhm. To jest...
0: Rozumiem. Proszę Państwa, audycja nasza powoli ku końcu zmierza i zawsze w tej części ja proszę moich gości, żeby wskazali jakieś miejsca, na przykład w internecie, albo jakieś publikacje, z których nasi słuchacze mogliby dowiedzieć się czegoś więcej. Jakie byście polecili, nie wiem, strony, portale internetowe, takie, z których nasi słuchacze dowiedzą się o obronie życia, o jakichś inicjatywach, czy to w Polsce, czy w Norwegii, czy na świecie?
2: Powiem tak, to może trochę jest... Nie, to trochę nie w porządku jest, bo to nie jest tak, że jesteśmy tutaj kimś, to ja oczywiście bardzo zachęcam do udziału w tym, co my nazywamy Bractwo Małych Stópek. Sama nazwa powstała właśnie od tego symbolu ogólnie przyjętego, stópki nienarodzonego dziecka. I ktoś kiedyś z młodych obrońców życia powiedział, wszyscy mamy stópki przypięte, jesteśmy ekipa, Bractwo, nie? Małych Stópek. No i od tego powstała już nieformalna organizacja Bractwo Małych Stópek, które wymagało czegoś formalnego, bo działalność wymaga finansów, założyliśmy Fundację Małych Stópek, która jest tutaj jakby już działa od kilku lat. To z powodzeniem w różnym wymiarze, takim edukacyjnym wśród młodzieży, ale nade wszystko widzimy, że tym najważniejszym wymiarem jest to są te bezpośrednie sytuacje, taka praktyka antyaborcyjna konkretna, nie? I to jest najważniejsze, chociaż tego nie jest tak dużo, bo jesteśmy w stanie robić tego w skali tysięcy, zaledwie dziesiątków, tylko takiej sytuacji, ale to jest bardzo ważne też dla nas, żebyśmy mieli motywację wewnętrzną do obrony życia. I siebie polecam, czy też fundację na stronie fundacja Fundacja Małych Stópek, razem pisane bez znaków polskich.pl, a najlepiej dlażycia.info, bo tam jest i fundacja, i wiele innych spraw. Dlażycia.info, staramy się tam też umieszczać informacje i przekierowywać do innych organizacji pro-life. Dlatego powiem tak, wchodząc na stronę dlażycia.info, także znajdziemy kontakt do innych organizacji, które u nas na polskim terenie działają, i w ten sposób możemy jakiś nawiązać kontakt. To bardzo ważne, żeby ten kontakt był w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu. Przyjdą niedługo marsze dla życia. Tak to jest, że Jan Paweł II w Ewangelium Vitae prosił o takie marsze, wystąpienia właśnie. To, co papież Franciszek mówi, wyjdźmy na ulicę. To Jan Paweł II mówił w Ewangelium Vitae, Ewangelia Życia, w encyklice, wyjdźmy na ulicę z obroną życia. Kolejny szczeciński marsz dla życia będzie dopiero 18 maja, to w ramach dziękczynienia za kanalizację. I to jest, pochwalę się, to jest największy w Polsce marsz dla życia, ale mam takie marzenie. W tamtym roku na tym marszu było 18 tysięcy osób. Mam marzenie, żeby w Szczecinie było nie 18 tysięcy, ale 40 tysięcy i żeby to był najmniejszy w Polsce marsz dla życia. Także naprawdę życzę, żeby tutaj w Warszawie z racji Dnia Świętości Życia również...
0: Przypomnijmy może datę.
1: Dzień Świętości Życia, 25 marzec.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, którą zaprosiłam do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale jeszcze jej nie przedstawię. Dajcie mi proszę jeszcze moment, dlatego że chciałabym zacząć od zacytowania fragmentu książki, która stała się pewnym przyczynkiem i będzie osią naszej rozmowy. Cóż, ktoś mógłby mi zarzucić, że ja tej książki nie przeczytałam, dlatego że to są słowa z jej samego początku. Temat czy zjawisko, później pewnie doprecyzujemy słownictwo, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, pojawiło się na styku potrzeby bycia uznanym, a lękiem przed odrzuceniem. Termin narcyzm od czasu Freuda wyewoluował i zrobił ogromną karierę. Czy taką karierę pozytywną, czy nie do końca? O tym także będziemy rozmawiać. On stał się bardzo łatwo obelgą, a także taką kolokwialną diagnozą. To także jest cytat z tego wstępu. No i właśnie o tym narcyzmie, narcyzach będziemy dzisiaj rozmawiać. Powiedziałam to już jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie, że to spotkanie zorganizowałam trochę ze złości. Ze złości, która ze mnie narastała wraz z kolejnymi rozmowami, które się tutaj w drogowskazach odbywały, wraz z tym, jak obserwowałam, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale także w internecie ogólnie, ze złością na tę łatwość, z jaką etykietujemy ludzi, przyklejamy łatki. Narcyza ostatnio szczególnie często, w sposób moim zdaniem, to jest moja teza, którą ja tutaj rzucam na stół, ale mam też gotowość, żeby usłyszeć, że ona nie ma z rzeczywistością nic wspólnego, ze zbyt dużą łatwością. I moje pytanie będę kierowała dzisiaj do pana profesora Marcina Zajenkowskiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest także noblistą, jest laureatem IG Nobla. Mam nadzieję, że o tym także porozmawiamy, bo ten Nobel został przyznany właśnie za badania związane z narcyzmem. Panie profesorze, dziękuję, że pan przyjął zaproszenie, że trochę zmierzy się pan z tymi moimi różnymi obawami, z obserwacjami, ale przede wszystkim, że zgodził się pan opowiedzieć o książce pod tytułem Narcyz w każdym z nas. Podtytuł Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Zacznę z grubej rury, ale to znowu jest wynik lektury tego, że ja tę książkę przeczytałam. Czy pan jest narcyzem?
2: To jest oczywiście przewrotne pytanie, ale w jakimś sensie myślę, że mogę odpowiedzieć na nie tak. Tak jak i każdy z nas, bo w książce przedstawiam narcyzm jako cechę osobowości, czyli cechę, która opisuje każdego i każdą z nas. Każdy z nas może gdzieś być ulokowany na spektrum tej cechy, od niskiego nasilenia po wysokie czy średnie, ale gdzieś tam możemy się ulokować.
1: Dodam, że miałam też wersję alternatywną, bo chciałam zapytać, czy ja jestem narcyzem, właśnie dlatego, żeby podkreślić, że z książki możemy się dowiedzieć, że no, w mniejszym lub większym nasileniu u każdego to się pojawia, ale tu już jesteśmy przy pierwszym, wydaje mi się, ważnym rozgałęzieniu. Mianowicie, czy my mówimy o cesze, czy o zaburzeniu? Bo wrócę do początku, do wstępu, który zrobiłam, do tej mojej złości. No przede wszystkim się mówi o narcyzmie jako o zaburzeniu, że to są te okropne osoby, które robią te okropne rzeczy, których my tak okropnie nie lubimy.
2: Mhm. Kilka myśli mam tutaj, bo po pierwsze w ogóle użycie tego słowa narcyz też jest w psychologii nie do końca oddaje to, co, jak my to patrzymy na to. Bo narcyz to jest taka etykieta, która wiele już zamyka. Narcyzm z kolei to jest pewne zjawisko, które możemy pewne cechy przejawiać z tego zjawiska, więc narcyzm jest takim mniej etykietującym określeniem. Więc ja wolę mówić osoby narcystyczne, osoby posiadające wysokie nasilenie narcyzmu. To też sprawia, że nie patrzymy na to tak bardzo kategorycznie, że ktoś ma lub nie ma tego. To co pani pyta na temat zaburzenia narcystycznego, rzeczywiście mamy takie zjawisko, które jest częścią zaburzeń osobowości i nazywamy je właśnie narcystycznym zaburzeniem osobowości. Ono jest dosyć stare już, jak na psychologię, ma ponad 100 lat w ogóle tradycji badań. Natomiast zaburzenie to jest taka skrajna forma narcyzmu, bo narcyzm może być właśnie też cechą, o której już wspomniałem, czyli czymś, co opisuje każdą czy każdego z nas i właśnie dopiero jakieś takie bardzo silne nasilenie tej cechy może utrudniać funkcjonowanie i może być określane jako zaburzenie właśnie.
1: Tych rozgałęzień będzie dzisiaj więcej, bo można mówić o tym narcyzmie w przynajmniej dwóch rozumieniach, pod kątem wielkości i pod kątem wrażliwości. Zanim powiemy o tym, to czy to nasze najprostsze skojarzenie? Osoba narcystyczna to jest ta, która permanentnie szuka poklasku, szuka uznania, ta, która sytuuje się jako najważniejsza, jako ta osoba naj. Czy to jest słuszne skojarzenie, czy to jest dobry punkt wyjścia, czy z kolei zbyt duże uproszczenie?
2: Nie, myślę, że to jest dobry punkt wyjścia i jakbyśmy sobie zamknęli oczy i tak pomyśleli, osoba narcystyczna, to pewnie ktoś taki by nam przyszedł do głowy. Czyli osoba, która się popisuje, można powiedzieć, której wszędzie pełno, która trochę dominuje w przestrzeni takiej społecznej. Osoba, która szuka poklasku, podziwu, która przyciąga uwagę. To jest taka prototypowa osoba, o której myślimy, jeżeli myślimy o sobie narcystycznej. Może dla precyzji jeszcze dodam do tego, że po 100 latach myślenia o tym koncepcie, ostatnio stworzono taką definicję w psychologii, czym w ogóle jest narcyzm, co jest istotą narcyzmu. I istotą narcyzmu jest nadmierne skupienie się na sobie i postawa roszczeniowa. Nadmierne skupienie się na sobie, czyli w ogóle każdy z nas lubi skupiać się na sobie, natomiast w narcyzmie jest to przesunięte do granic możliwości, takie bardzo skrajne odnoszenie wszystkiego do siebie i postawa roszczeniowa, czyli takie myślenie, że mi należy się więcej niż innym z tego powodu, że to właśnie ja. I to jest trzon. Natomiast ten trzon narcystyczny może się realizować na różne sposoby. I taki prototypowy właśnie to jest ten wielkościowy, ten, który pewnie nam właśnie przychodzi do głowy jako ten najbardziej oczywisty. Ale w psychologii właściwie też już od dawna rozróżnia się też taki drugi wymiar narcyzmu, który nazwano wrażliwym, nadwrażliwym narcyzmem, który jest bardziej wycofany i skryty.
1: Skrytość, wycofanie nie kojarzy się w takim szerokim, bardzo dostępnym wyobrażeniu z osobą narcystyczną. O ile pierwszy wariant, o który pan mówił, wydaje mi się, że no zaryzykuje, że kojarzymy czy z popkultury, czy z kultury w ogóle, czy też z własnego otoczenia, to ta druga opcja, ta druga możliwość wydaje mi się, że wymaga nawet nie doprecyzowania, co szerszego opisania.
2: Rzeczywiście to jest osoba, której nie widać tak na pierwszy rzut oka. To jest osoba, której byśmy mogli nawet nie pomyśleli, że ona może być narcystyczna. Natomiast kluczowe jest to, że to jest osoba, która jest bardzo skupiona na sobie i tak jak ta nazwa wskazuje, jest przewrażliwiona na swoim punkcie. To znaczy myśli o sobie wielkościowo, że jest predysponowana do wielkich rzeczy, do wielkich osiągnięć, natomiast z jakichś powodów nie jest w stanie tego osiągnąć i nie ma pewnej takiej siły w swojej osobowości, żeby to pokazać. I czuje się taka niedoceniona. To jest jakby kluczowa rzecz, że ta wielkościowa osoba po prostu się popisuje, pokazuje swoją wspaniałość, natomiast ta osoba narcystyczna wrażliwie, w taki wrażliwy sposób, ma poczucie, że świat jej nie docenia. Że ona jest wielka, wspaniała, natomiast ludzie z jakiegoś powodu nie chcą jej uznać, czy nie dostrzegają jej wielkości. Wiem, że tak może sucho mówić teoretycznie, więc ja czasami staram się szukać jakichś przykładów, najlepiej fikcyjnych.
1: W książce padają bardzo niefikcyjne przykłady i tutaj zachęcam, odsyłam do lektury wszystkie osoby, które śledzą chociażby politykę międzynarodową, bo myślę, że można się trochę zdziwić, czytając, jakie przykłady pan podaje.
2: Aczkolwiek zawsze staram się mówić o tym, że to są pewne przykłady zachowań i my nie wiemy, jakie są te osoby, natomiast pewne ich zachowania pasują do tych opisów narcyzmu. Natomiast ja wolałbym trzymać się takich przykładów bardziej fikcyjnych, żeby nie diagnozować nikogo.
1: Ja też celowo ich nie przywołałam. Drogowskazy z założenia są apolityczne, więc żadnych polityków nie przywołuję. Także bardzo jestem ciekawa tych fikcyjnych. Zwracam uwagę, z jak dużą ostrożnością pan mówi, mimo bycia ekspertem, naukowcem, badaczem i to docenianym, jak ostrożnie pan mówi, żeby różnych etykiet, uproszczeń uniknąć. I myślę, że właśnie taki sposób mówienia, zwłaszcza w kontekście czyjejś konstrukcji psychicznej, warto, żebyśmy wszyscy sobie przyswoili.
2: Szukając takich przykładów bardziej, powiedzmy, z popkultury, ale fikcyjnych, to przychodzi mi do głowy Joker, ale Joker z tego filmu z 2019 roku, film poświęcony tylko temu bohaterowi. Ja myślę, że tam jest więcej trudności, których on doświadczał, ale jakiś rys tego narcyzmu wrażliwego gdzieś w nim też dostrzegam. On był właśnie dosyć wycofany. Jakbyśmy tak popatrzyli na niego z boku, to tam nie było takiej chęci oczywistej popisywania się. Natomiast on miał dużo fantazji na temat siebie, że jest wspaniałym komikiem. Miał też takie urojenia, na przykład, że postać z telewizji jest jego ojcem. Na co dzień wykonywał taki zawód klauna, którym gardził. I gardził tymi innymi ludźmi, z którymi pracował. Bo miał poczucie, że jest predysponowany do czegoś większego, a musi robić coś takiego, co no, nie dorasta do jego talentu. No ale niestety musiał to robić. I to myślę, że dobrze pokazuje ten mechanizm w tym narcyzmie wrażliwym, że jest takie zranienie związane z tą swoją wielkościowością, którego nie da się w jakiś sposób pokazać i spycha tę osobę w taką przestrzeń wycofania właśnie i pielęgnowania tej swojej urazy.
1: Kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, próbowałam także wypisać sobie różne cechy, czy nawet hasła, pojęcia, które jakoś wokół osób narcystycznych krążą, które nam się z nimi kojarzą, które być może czasem jesteśmy w stanie u nich wskazać. Pan już o tej roszczeniowości powiedział. To, co też się pojawia i co może przychodzić do głowy, to jest lęk. Że w tych osobach, mimo pewności, zwłaszcza przy tym wariancie wielkościowym, której wydaje się, że jest bardzo dużo, to wszystko jest podszyte lękiem.
2: Tak, to jest też dobry trop i wielu badaczy zwraca uwagę na to, że być może w ogóle u podłoża całego narcyzmu leży lęk, a właściwie jeszcze można powiedzieć inna emocja, wstyd. Wstyd to w ogóle też jak zacząłem badać tę emocję, to jest bardzo ciekawe, to jest emocja, która po polsku to słowo ma różne odcienie. Po angielsku mówimy na przykład czasami zakłopotanie, ale wstyd definiuje się w psychologii jako ta główna emocja związana ze wstydem, jako uderzenie czy podważenie globalnej samooceny człowieka. To mówi się, że w narcyzmie może właśnie jakby być u podłoża, napędzać cały narcyzm, żeby przykryć z lęku przed tym wstydem, doświadczeniem wstydu, zakłada się taką maskę po to, żeby radzić sobie no, ze światem. Czasami podaję taki przykład z filmu Człowiek z blizną. To jest film z Alem Pacino, w którym myślę, że dobrze pokazuje takie działanie właśnie, tak jak pani powiedziała, w lęku przy pewnej masce. W tym filmie Al Pacino gra takiego imigranta, który przybywa z Kuby na Florydę i trafia do takiego świata gangsterskiego. No i ma dwie drogi. Pierwsza droga jest taka, że się podda temu i być może szybko zginie, bo będzie musiał jakby słuchać innych i być podwładnym. Albo druga opcja, którą on wybiera, przybrać pewną taką arogancką maskę. Czyli grać wyżej niż to jest w rzeczywistości, niż ma zasoby. I ja myślę, że to bardzo dobrze obrazuje właśnie ten narcyzm wielkościowy. Czyli taka maska arogancji, za którą jest lęk i pustka. Czyli gram bardzo wysoko, bo boję się, że jeżeli się odsłonię, to w tym przykładzie akurat stracę życie, ale może być taki lęk właśnie przed wstydem, przed tym, że się odsłonię, że pokażę swoją słabość i że to może być dla mnie bolesne.
1: Myślę, że tych cech, zachowań i właściwości jest o wiele więcej i mam nadzieję, że uda nam się o nich porozmawiać w kolejnych częściach naszej rozmowy. A to dlatego, że dzisiaj zaproszenie do drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Narcyz w każdym z nas, skąd się biorą zachowania narcystyczne. O cechach i osobach narcystycznych dzisiaj rozmawiamy. Przed nami jeszcze dwie części tego spotkania. Mam nadzieję, że w kolejnych częściach skupimy się trochę bardziej na relacjach, na tym, jak osoby narcystyczne w te relacje wchodzą, jak w nich funkcjonują, z czym się mierzą, a także z czym mierzą się ich partnerzy i partnerki. Rozmowa jest ciekawa, a będzie tylko lepiej, dlatego zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami, zostać z drogowskazami. No i mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami już po raz drugi. Po raz drugi też przedstawię gościa dzisiejszego spotkania, bo zaproszenie do dzisiejszych drogowskazów przyjął pan profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja się nazywam Aleksandra Galant, jestem po lekturze książki Narcyz w każdym z nas, skąd się biorą zachowania narcystyczne i to właśnie ona jest osią i podstawą naszego dzisiejszego spotkania. W pierwszej części dzięki pana wiedzy udało nam się trochę przybliżyć to, w jaki sposób osoby narcystyczne funkcjonują, co jest podstawą tego, że one zachowują się w taki, a nie inny sposób. Miałam też wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy, pojawiał się w wielu wątkach temat narastania, że te emocje, że te potrzeby, że te obawy, że one narastają i ten balon rośnie. I tutaj pojawia się gama określeń czy wątków, które są związane z tym, co się dzieje, kiedy ta złość, kiedy ta wściekłość jest zbyt wielka, kiedy dochodzi do obrony narcystycznej.
2: Mm-hmm. Może powiedzmy sobie tak, że...
1: Chyba, że proszę mnie poprawić, jeżeli ja tą obronę błędnie łączę właśnie z tym, że czegoś w pewnym momencie jest za dużo i być może w czyimś doświadczeniu pojawia się taki zamach na to, co on sobie zbudował, na to, jak siebie widzi.
2: To bardzo dobre określenie. W ogóle dynamika, zwłaszcza w tym narcyzmie wielkościowym, jest taka opisywana przez badaczy, że generalnie osoby o wysokim poziomie narcyzmu dążą do tego, żeby jak najbardziej potwierdzać swój wielkościowy obraz. I to w ogóle jest ciekawe, że oni szukają tylko informacji, taki filtr mają w głowie, że szukają informacji, które tylko to potwierdzą. Moją wielkościowość, to, że jestem najbardziej inteligentny, najlepszy, najwspanialszą osobą i tak dalej. Wszystkie inne informacje będą ignorowane. Czyli jeżeli ktoś przedstawi jakieś krytyczne informacje, to starają się je filtrować. I w momencie, w którym świat wokół nich to potwierdza, czyli inni ludzie im przyklaskują, to wszystko jest w porządku i właściwie możemy w ogóle tego narcyzmu nie zobaczyć. Stąd też w ogóle mówi się, że w relacjach pierwsze wrażenie jest znakomite osób narcystycznych, ponieważ oni są czarujący.
1: Charyzma tutaj się chyba kłania.
2: Tak, to jest taki element charyzmy, bym powiedział, który przyciąga, który jest energetyczny, który jest uwodzący. Natomiast moment, w którym inni ludzie nie zgadzają się z tą osobą, to jest ten moment krytyczny. To nie musi być jakaś jawna krytyka, to czasami oczywiście, jeżeli się bardzo nie zgadzamy z osobą narcystyczną, to jest oczywiste, ale czasami to może być zwykłe inne zdanie na jakiś temat, to już jest element, który osoby narcystyczne ciężko znieść.
1: Czyli to nie musi dotyczyć ich samych, tylko rozmawiamy o kwestiach światopoglądowych, rozmawiamy, nie wiem, o książce, o filmie i nawet tutaj już może się pojawić jak ogromny zgrzyt?
2: Tak, dokładnie. Czyli mogę powiedzieć, że mi się podobał ten film, a osoba narcystyczna może mieć inne zdanie na ten temat i to już jest jakiś problem. W ogóle niezgoda, niezgodność, to, że ktoś ma inny pogląd na coś, już jest pewnym takim elementem, który też z moich badań wynika, że biorą to do siebie, że to jest jakby atak trochę. Ktoś myśli inaczej. I oczywiście w momencie, w którym ktoś jawnie się z nami nie zgadza z taką osobą narcystyczną, to już jest bardzo duży poziom zagrożenia. Dlatego, że w tym momencie ktoś podważa, dla osób narcystycznych to jest takie myślenie, ktoś podważa moje zdanie, ktoś podważa w ogóle mój cały obraz, który sobie zbudowałem, tak, mojej wspaniałości, więc tam nie ma przestrzeni na jakąkolwiek krytykę, na jakiekolwiek informacje negatywne. W książce daję też taki przykład, myślę, że on jest, dobrze to obrazuje, fragment serialu Czernobyl, opisujący katastrofę w Czernobylu. I tam jest taki moment, w którym szef zmiany, na której wystąpił wybuch reaktora, dostaje informację od swojej załogi, że coś jest nie tak z tym reaktorem. Natomiast on tam przyszedł, powiedział, że ma być dzisiaj przeprowadzony test tego reaktora i nic go nie interesuje. Co oni mu przynoszą jakieś dane na kartkach, on je po prostu wyrzuca. Taki mobbingujący szef, prawda? Idealny przykład. Czyli żadnych informacji sprzecznych z jego widzeniem, z jego perspektywą nie jest w stanie przyjąć, nawet za cenę doprowadzenia do katastrofy. Więc to jest ta siła też tego odrzucania wszelkich negatywnych informacji.
1: Powiedział pan o mobbingującym szefie i rzeczywiście tutaj ten przykład świetnie to obrazuje. Natomiast myśląc o relacjach, często myślimy o tych relacjach niekoniecznie zawodowych, niekoniecznie koleżeńskich, a o tych najbliższych, romantycznych, nazwijmy to już domowych. I tutaj być może trochę wykaże się naiwnością, takim naiwnym myśleniem, ale no, stwórzmy sobie jakąś bazę. Wydaje się, że ta osoba najbliższa, ta, z którą tworzymy związek, relację romantyczną, to jest osoba, przy której czujemy się swobodnie, przy której czujemy się bezpiecznie, przy której nie udajemy, przy której nie gramy, z którą jesteśmy szczerzy. Zastanawiam się, jak takie osoby, o których wcześniej rozmawialiśmy, jak one funkcjonują, jak ta dynamika relacji wygląda, bo mam wrażenie, że utrzymywanie, bronienie siebie, bronienie tego własnego wyobrażenia siebie pochłania jakieś gigantyczne zasoby energetyczne.
2: Tak, i w relacjach jest podobnie, takich romantycznych, czyli pierwsze wrażenie w ogóle jest bardzo dobre. Często potrzeba czasu, w którym wyjdzie ta druga strona, a ta druga strona, czyli ta konfliktowa, ta strona, w której wszelka niezgoda jest traktowana jako atak, to wymaga czasu, zanim ta część wyjdzie, prawda? Bo czasami jak, nie wiem, spotykamy się z kimś na kilka pierwszych randek na przykład i tak dalej, to tego nie widać. Dopiero w jakimś momencie dłuższego spotykania się to może wyjść.
1: Tu się pojawiają te słynne red flagi.
2: Tak, tak. I jest taki moment, w którym właśnie zaczyna wychodzić ta druga część, ale on też, myślę, że nie jest tak szybko widoczny, ponieważ osoby narcystyczne mają dużo strategii kamuflowania tego i technik, które będą próbowały na przykład wzbudzać poczucie winy w drugiej osobie, czyli wszelkie takie problematyczne kwestie będą potrafiły też manipulować tym. Wymaga to dużo czasu, zanim się to zobaczy. To, co jest ciekawe, to to, że osoby o wysokim poziomie narcyzmu mają tendencję do wybierania osób również narcystycznych. I to jest ciekawe, bo
1: szukają osób perfekcyjnych.
2: Tak. W ogóle w psychologii to jest taki efekt doboru na zasadzie podobieństwa. Ludzie mają tendencję do dobierania się na zasadzie podobieństw. I to pod względem wszelkich możliwych cech. To znaczy, wiadomo, od takich fizycznych po poglądy, ale też nawet i takie cechy, które byśmy powiedzieli nawet aspołeczne. I tak samo jest z narcyzmem, czyli osoby narcystyczne często szukają osób narcystycznych. Dlaczego? Jedna z teorii mówi coś takiego, że oni szukają takich osób, które są perfekcyjne, tak jak pani powiedziała, i nie szukają bliskości. Tylko są, powiedzmy, doskonałe w jakimś sensie zewnętrznym, można powiedzieć. Często to są poszukiwania takiego trofeum. Pod względem, nie wiem, atrakcyjności, statusu społecznego, pieniędzy, bycia celebrytą, czy w ogóle kimś, kto dla nas się wydaje taki wspaniały, to często właśnie te osoby szukają też takiej osoby, takiego trofeum nawzajem.
1: Bardzo zatrzymało mnie, jakoś tak zaniepokoiło, jak pan powiedział, że to są osoby, które nie szukają bliskości, bo to już jest oczywiście bardzo ocenne z mojej strony i być może powinnam się od tego powstrzymać, że takie relacje, związki bez bliskości są, muszą być czymś takim pustym po prostu. Jak jest z tą bliskością?
2: To jest w ogóle ciekawe. Też zastanawiałem się nad tym, tak jak pani zacytowała wstęp do naszej książki, to staram się w tej książce odnosić to do siebie też, do różnych własnych zachowań, że w ogóle ludzie boją się bliskości. To znaczy, bliskość mi się kojarzy też z tym, że trzeba się trochę odsłonić. Być w pewnej wrażliwości wobec drugiej osoby. To znaczy, odsłonić swoje, jak to się mówi, takie miękkie podbrzusze trochę. To wtedy jest taka prawdziwa bliskość, w której no, pokazujemy siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I to może wzbudzać lęk, ponieważ możemy być wtedy zranieni, prawda? I myślę, że w narcyzmie to musi być bardzo silny mechanizm. To dotyczy pewnie każdego, każdą z nas, takie doświadczenia, takiego lęku odsłaniania się, ale w narcyzmie wydaje mi się, że to może być bardzo silna tendencja z obawy przed właśnie może tym wstydem, może lękiem przed odrzuceniem i lepiej grać, przybierać taką maskę arogancji, czy twardziela, czy takiej osoby, która będzie w bardziej takiej powierzchownej relacji, niż takim odsłonięciu się przed drugą osobą, w której narażamy się na zranienie.
1: przyszło mi to do głowy teraz, być może jest to pytanie, które powinnam była zadać na samym początku tej rozmowy. Na ile to, o czym rozmawiamy, te przede wszystkim motywacje, na ile one są świadome czy uświadomione? Myślę, że łatwo można znów myśleć, że to są osoby wyrachowane, które świadomie manipulują, które uprzedmiotawiają osoby, z którymi w te relacje wchodzą. Dlatego też myślę, że warto się nad tym zastanowić, czy to są świadome działania, czy to jest coś, co jest trochę poza nami, po prostu schemat działania, który mamy.
2: Trudno właściwie odpowiedzieć na to dobrze, na to pytanie, bo myślę, że mogą tu być różne mechanizmy. Z jednej strony wydaje mi się, że osoby o wysokim, bardzo wysokim poziomie narcyzmu, no myślę, że inaczej nie potrafią. Cały czas próbują wszystko interpretować na swoją korzyść i taką mają już tendencję do tego. Natomiast czasami podejrzewam, że mogą to być takie manipulacje, które są zaplanowane. Natomiast ja mam wrażenie, że to może być taka tendencja, która jest nawykiem trudnym do zmiany dla nich. Czyli rzeczywiście robią to trochę automatycznie, bym powiedział. Nawet jeżeli wydaje się to wyrachowane, to podejrzewam, że po prostu nie mają innych opcji, że to jest, naturalnie przychodzi im tego typu zachowania, tego typu reakcje.
1: W książce pada też takie sformułowanie, że dla osób narcystycznych związek to jest pole bitwy.
2: Mhm. Znowu mi się ten przykład z tego filmu Człowiek z blizną przychodzi mi do głowy, bo on przyjął tą maskę grania takiego twardziela, ale przecież to był ogromny koszt. To cały czas trzeba było bronić tego swojego obrazu, który się stworzyło przed innymi. I tak jak pani powiedziała, że w narcyzmie, w wysokim narcyzmie związek, relacje są ciągłym takim przepychanką, żeby moje było na wierzchu. Mhm. I to oczywiście musi się wiązać z takim wydatkiem energetycznym, że cały czas muszę myśleć, czy jeżeli się na coś zgodzę, to wyjdę na osobę uległą. Być może to nawet jest nieświadomie robione, ale że musi zawsze być moje na wierzchu. Zawsze moja opcja musi wygrać. Nawet jeżeli się zgodzę pozornie, to będę dążył do tego, żeby jednak i tak wyszło na moje. I to musi być też okupione pewnym kosztem podtrzymywania cały czas tego obrazu siebie i tego, że cały czas mogę mieć poczucie, że gdzieś przegrałem. W związku nie ma czegoś takiego jak wygrać lub przegrać. Natomiast w wysokim narcyzmie jest taka tendencja do tego, żeby właśnie rozpatrywać to na zasadzie wygrałem, ja dominuję, ja
1: rządzę. Moje na wierzchu.
2: Moje na wierzchu.
1: Myślę, że nie tylko ja zrobiłam bardzo szybki przegląd różnych spięć, do których dochodzi w każdej relacji. Nie ma się co oszukiwać, to jest chyba zupełnie naturalny element wspólnego funkcjonowania. Bardzo to jest ciekawe, jakie są refleksje i wrażenia, ale też sądzę, że z jakichś pojedynczych zdarzeń niekoniecznie należy wyciągać duże, jednoznaczne wnioski. Warto się na pewno zastanowić i warto sięgnąć po książkę Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Ja mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem Marcinem Zajenkowskim z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w tej książce swoją wiedzą się dzieli w ramach wywiadu Rzeki. Przed nami finałowa odsłona drogowskazów, w której chciałabym się trochę zastanowić nad tym, w jaki sposób taki szeroki, społeczny odbiór osób narcystycznych, a raczej ich postrzeganie, etykietowanie wpływa właśnie na te osoby, wpływa także na osoby, które z nimi w tych relacjach pozostają, a także co to mówi o nas jako społeczeństwie, o nas jako o ludziach, którzy czasami no zbyt chętnie z takich dosyć dużych uproszczeń korzystają. Mam nadzieję, że tylko czasami. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
7: Zaprasza SK Rock.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finał drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci z dużą radością przedstawiam profesora Marcina Zajenkowskiego, psychologa związanego z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który swoją wiedzą podzielił się w książce Narcyz w każdym z nas. Skąd się biorą zachowania narcystyczne? Tak jak powiedziałam, książka jest zbudowana w formie wywiadu bardzo pogłębionego i szczegółowego. W dwóch pierwszych odsłonach drogowskazów koncentrowaliśmy się na, jak mam nadzieję, zrozumieniu sposobu, w jaki funkcjonują osoby narcystyczne, tego, co nimi kieruje, skąd być może pewne zachowania się biorą. Tak jak mówiłam, czymś, co bardzo mnie kłuje i uwiera, jest pewna lekkość, z jaką różnych psychologicznych pojęć używamy. Pewnie to jest dużo szerszy temat, temat, który zahacza o tak zwaną pop-psychologię, o to, jak język z gabinetów terapeutycznych wypłynął i nagle wszedł do języka prawie że potocznego, przynajmniej do języka towarzyskich rozmów. Zastanawiam się, może mnie pan zganić za słowo, którego użyję, ale ono jakoś tutaj mi najbardziej pasowało. Co jest takiego pociągającego, a może kuszącego w tym, żeby tak lekko, łatwo nazwać kogoś, powiedzieć, a to jest narcyz, a to jest narcystyczny związek, uciekaj z tego. Dlaczego my tak łatwo tego narcyza? Pamiętam, o czym mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy, ale tutaj cytuję tak naprawdę. Mówimy narcyz, wskazujemy palcem, że ten jest narcyzem, trzymaj się od niego z daleka. Dlaczego robimy to tak łatwo? Co nam to daje?
2: To jest też taki wątek ciekawy, który ostatnio badam, że nasz umysł dąży do uproszczeń i lubimy mieć łatwe odpowiedzi. W ogóle lubimy wiedzieć, jak jest, jak wygląda świat, dlaczego się ludzie tak zachowują, a nie inaczej, i nadawanie takich etykiet daje nam łatwość od razu przypisania temu pewnego znaczenia i wyjaśnieniu tej sytuacji, także swoich doświadczeń. Ja w ogóle zachęcam też w tej książce, tytuł w ogóle jest, który wydawnictwo zaproponowało, Narcyz w każdym z nas, ale on oddaje to, co starałem się tam przekazać, to, że żeby czasami przyglądać się sobie też i zastanawiać się nad tym, że narcyzm w ogóle można rozpatrywać jako chwilowy stan. Nie tylko jako cechę długotrwałą, ale też chwilowy stan, w który każdy z nas wpada czasami. Pomyślmy o takich sytuacjach, w której jesteśmy do czegoś święcie przekonani, że my mamy rację. Czy to może być spór polityczny, czy to może być relacja rodzinna, romantyczna i tak dalej. Czasami mamy takie chwile, w których myślimy sobie, tamta osoba jest głupia, ja na pewno mam rację, ja wiem, jak jest. I to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że czasami możemy wpaść w taki narcystyczny stan, w którym nie dopuszczamy perspektywy drugiej osoby. My na pewno się nie mylimy. No i myślę, że jak sobie w ten sposób zrobimy trochę taką zabawę mentalną, to zobaczymy, że nadawanie tych etykiet nie do końca jest dobre, bo każdy z nas może w tej sytuacji być. I to nam daje trochę takie ćwiczenie mentalne. Jaka jest moja rola w tym czymś? Żeby nie zrzucać całej odpowiedzialności na kogoś i nadać mu etykietę, tylko pomyśleć też o sobie. To wtedy daje nam większe pole widzenia.
1: No zdecydowanie łatwiej mówić o tych słynnych nich, o jakichś osobach z zewnątrz, sytuując się w tym takim bezpiecznym obszarze, który nie jest naznaczony tego rodzaju zachowaniami.
2: Jeżeli nadamy etykietę, to zamykamy i mówimy, to jest osoba narcystyczna, koniec. I jakby zła,
1: to
2: z gruntu
1: prawda,
2: zła.
1: To stwierdzenie narcyz zamyka rozmowę.
2: Dokładnie.
1: To już jest wszystko powiedziane.
2: A przecież nie ma ludzi złych z gruntu, prawda? Substancjalnie złych, jak to się mówi. Tylko każdy ma swoje różne zachowania i ktoś może przejawiać takie zachowania, które rzeczywiście są aspołeczne i są bardzo narcystyczne, ale ma też pewnie inne cechy. Ma też inne zachowania swoje, które sprawiają, że jest złożoną osobą. I tutaj też może jeszcze dodam do tego, że nawet w psychologii klinicznej, czyli takiej, która zajmuje się zaburzeniami, odchodzi się od zero-jedynkowego określania ludzi, jeżeli chodzi o zaburzenia, a bardziej mówi się znów, że jest to pewne spektrum i że same zaburzenia narcystyczne rzadko same w sobie występują. One często mają też inne jeszcze towarzyszące trudności i tak dalej, więc odejście od takiej prostej łatki,

0: taki daje nam więcej zrozumienia i siebie, i drugiej osoby.
1: Ja nie do końca mam kompetencje, żeby stawiać jakieś społeczne diagnozy i jestem od tego absolutnie daleko, ale też w toku naszej rozmowy pomyślałam, że takie proste określenie kogoś, przyklejenie tej etykietki trochę nas usprawiedliwia, trochę zwalnia, zdejmuje z nas różne mniejsze lub większe odpowiedzialności. Mówię tu nawet o jakichś prostych, codziennych sprawach, sytuacjach. Stwierdzenie, że to jest narcyzm, przesądza o tym, że sytuacja, w której znajdujemy się, jest zawiniona właśnie przez czyjś sposób bycia, przez czyjeś zachowanie. Trochę łatwiej się żyje, wiedząc, że coś jest winą jednej osoby.
0: Dokładnie. I wtedy nie muszę szukać w sobie jakichś trudności, tylko zrzucam to wszystko gdzieś na kogoś innego i nie zadaję sobie pytań, co mogę w sobie zmienić, dlaczego wchodzę w taki związek. Jeżeli nawet ta osoba wydaje się narcystyczna, to dlaczego wchodzę w takie związki? No to zamyka trochę taką drogę rozwoju.
1: Pomyślałam też o jeszcze jednym zjawisku, które zapewne też jest szersze, ale w przypadku tego etykietowania narcyzem to jest bardzo dobrze widoczne, że można tym oberwać w zupełnie błahych, codziennych sytuacjach. Zaczęliśmy od tego, że każdy z nas jest narcyzem, a ja bym powiedziała też, że nie zawsze trzeba być narcyzem, żeby być z siebie dumnym, żeby być z siebie zadowolonym, żeby chcieć się czymś podzielić. Natomiast mam wrażenie, że trochę doprowadziliśmy się do punktu, w którym po obronie dyplomu pochwalenie się tym wśród znajomych czy w jakimś tam dowolnym gronie może skutkować tym, że usłyszymy, że ty lubisz tak o sobie pogadać. Tutaj ktoś może powiedzieć, że ten to jest narcyzem, on ciągle gada o sobie. Trudno jest zapewne obiektywnie uznać, czy i w jakiej proporcji mamy do tego prawo. Natomiast takie mam wrażenie, że trochę zjadamy własny ogon na tym polu.
0: To jest też bardzo dobre pytanie, bo ja sam się zastanawiam, gdzie jest ta granica, że mogę się czymś pochwalić, a gdzie to już będzie, że tak powiem, kolokwialnie przegięcie, prawda? Czyli innymi słowy, gdzie jest taka zdrowa samoocena, taka, w której chciałbym też usłyszeć od ludzi jakieś uznanie i jakiś podziw, że to jest też normalny odruch człowieka, a gdzie jest ten moment, w którym to jest niebezpieczne społecznie. I jak opisywałem tę dynamikę w narcyzmie, to mówiłem, że z jednej strony jest to uwodzenie, popisywanie się i tak dalej, i szczerze mówiąc, ta część nie ma w sobie nic złego. No bo to, że człowiek pokazuje siebie, swoje osiągnięcia, swoje zasoby, swoje możliwości, nie jest czymś społecznie złym. Natomiast ten moment, w którym włącza się ta część agresywna, konfliktowa, która jest istotą też narcyzmu, że te dwie rzeczy idą w parze. Albo mnie podziwiasz, albo cię zniszczę. Jedna opcja albo druga. To jest niebezpieczne. Czyli w momencie, w którym pokazujemy czy promujemy siebie, ale jeżeli ktoś nam powie coś, że się nie podoba i tak dalej, to nie reagujemy na to agresją, trudno nazwać to narcystycznym.
1: Na sam koniec chciałam zapytać o pana badania, dlatego że zaczęłam rozmowę przedstawiając pana jako laureata IG Nobla i zadałam to pytanie, pan później zwrócił mi uwagę, że powinno brzmieć inaczej, ale zapytałam, czy jest pan narcyzem? Tak naprawdę być może powinnam zapytać pana, czy pan powiedziałby, że jestem inteligentna, bo przecież takie pytania publiczność czy osoby zgromadzone od pana czy od autorów badań słyszały.
0: Tak, w tych badaniach, które prowadziliśmy, chcieliśmy zobaczyć, na ile powiedzenie komuś, że jest inteligentny czy inteligentna, wpłynie na taki chwilowy stan narcyzmu. Już o tym trochę wspominałem, że może być takie chwilowe doświadczenie narcyzmu. I rzeczywiście tak było. Osobom, którym mówiliśmy, że są ponadprzeciętnie inteligentne, ich chwilowy stan narcyzmu wzrastał. Dlaczego w ogóle ten temat? Otóż od dłuższego czasu w ogóle badam inteligencję i to, jak ludzie myślą o swojej inteligencji. I to w ogóle też jest ciekawy wątek, bo większość ludzi widzi siebie nadmiernie optymistycznie. Nie tylko osoby narcystyczne, ale większość ludzi uważa, że jest bardziej inteligentnych niż to jest w rzeczywistości. I tutaj chyba też wchodzimy w taki wątek, który wcześniej dyskutowaliśmy, że ta część myślenia o sobie nie musi być koniecznie zła, ponieważ badania pokazują, że jak ktoś myśli o sobie trochę bardziej optymistycznie niż to jest w rzeczywistości, to jest to dosyć adaptacyjne. Takie osoby lepiej się w ogóle czują. Czyli trochę takiego nierealistycznego optymizmu wydaje się być w ogóle kluczowe dla dobrostanu człowieka. ważne jest właśnie, żeby nie włączać tej części agresywnej, ale takiego lekkiego przeszacowania swoich zdolności, swoich umiejętności, myślenia o sobie wydaje się być tutaj akurat dobrą cechą.
1: Myślę, że to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, także tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że nie każda pewność siebie, nie każde poczucie dumy czy zadowolenie z siebie od razu musi być w taki czy inny sposób klasyfikowane i nie zawsze musi być powodem do niepokoju swojego lub cudzego. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za to, że podzielił się pan swoją wiedzą i mam nadzieję, że w bardzo spokojny i konkretny sposób zgodził się o tych cechach narcystycznych osoby, narcystycznych opowiedzieć i przez to trochę pomóc lepiej je zrozumieć, lepiej, bardziej niż stosując tylko proste etykietki, co niestety bardzo często się zdarza.
0: Dziękuję bardzo.
1: Waszym i moim gościem był dzisiaj profesor Marcin Zajankowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat IG Nobla właśnie za badania, o których przed momentem opowiadał. To jest nagroda przyznawana za badania, które może najpierw śmieszą, a potem wywołują refleksję. Polecam wam zapoznać się w ogóle z tą nagrodą, bo też mam wrażenie, że badania profesora Zajankowskiego na tle różnych innych, które tam są nagradzane, są takimi najmniej śmieszącymi, tak bym powiedziała oględnie, za to wywołującymi bardzo dużą refleksję. Ten odcinek Drogowskazów dobiega już końca. Pożegnałam naszego dzisiejszego gościa. Dodam jeszcze tylko gwoli ścisłości, że zachęcam was do tego, żeby wrócić do tej rozmowy. Trochę może ostudzić nastroje, które macie lub które panują wokół tematu osób narcystycznych. Rozmowa jest oczywiście dostępna na naszych kanałach na YouTubie, a także na Spotify. Możecie jej słuchać dowoli i wysyłać dowolnej liczbie zainteresowanych osób. Nasz profil znajduje się także na Facebooku. Staramy się tam wrzucać zdjęcia, informacje i zapowiedzi kolejnych rozmów. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Była to dla mnie nie tylko bardzo ciekawa, ale też bardzo ważna rozmowa. Takie mam wrażenie, że udało nam się jakąś niszę chociaż trochę zagospodarować, wypełnić. Mam nadzieję, że jesteście podobnego zdania, a tak naprawdę to najbardziej mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo w kolejnych drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.

Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock.

0: na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Przegląd wydarzeń.
5: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
6: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
7: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
8: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
9: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
10: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
11: Zdecydowanie.
12: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
5: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulice w centrum Zakopanego. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W Kujawsko-Pomorskim rusza oznakowanie punktów schronienia. Pierwsze tabliczki jeszcze w tym tygodniu mają trafić do samorządów, które zamontują je wspólnie z zarządcami budynków. Wszystkie punkty mają być oznaczone do końca roku. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Województwo przygotowuje oznakowanie. Pierwsze tabliczki jeszcze w tym tygodniu mają trafiać do samorządów w Kujawsko-Pomorskim. To niebieski trójkąt na pomarańczowym tle i napis punkt schronienia.
14: Żeby nie szukać, czy to jest na przykład ta piwnica, parking, myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
13: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie w ich okolicy znajduje się taki punkt.
15: Ja nic nie wiem na ten temat. Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać w sytuacji oczywiście zagrożenia.
13: Tabliczki zamontują samorządy wspólnie z zarządcami budynków. W Kujawsko-Pomorskim jest prawie 4000 punktów schronienia.
5: W całym kraju jest ponad 86 tysięcy takich punktów. To miejsca, gdzie będzie można szukać schronienia w razie ataku z powietrza czy zagrożenia pogodowego. Blisko 600 operacji robotycznych na koncie. Katowickie Centrum Onkologii świętuje przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Oprócz operacji ginekologicznych w asyście robota Da Vinci, od roku możemy ratować życie pacjentom z całej Polski z rakiem jelita grubego oraz walczyć z endometriozą, mówi szef szpitala dr Włodzimierz Migacz.
16: Robimy 4 dziurki, zamiast rozpłatać pacjenta od spojenia łonowa do łuków żebrowych. Pacjent, który po 3 dniach wstał, jechał do domu, czy pacjentka po endometriozie głęboko naciekającej, drugiego dnia idzie do domu. No to jest coś niesamowitego. Nie trzeba go wtedy rehabilitować. On od razu wraca do życia, do rodziny i do pracy.
17: Jacek Sztylc, jestem chirurgiem onkologicznym Katowickiego Centrum Onkologii. Jest to precyzyjna chirurgia. Nie uszkadzamy praktycznie żadnych tkanek związanych z powłokami ciała. Realnie mniej powikłań.
5: System robotyczny Da Vinci rewolucjonizuje współczesną chirurgię onkologiczną i ginekologiczną oraz leczenie endometriozy. System filtruje naturalne drżenie dłoni lekarza, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych. Na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nazwą nową. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
18: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
5: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet.
18: Wszyscy zawsze nam mocno kibicowali i nas w tych działaniach wspierali. Myślę, że najtrudniejszy był początek, to znaczy rozpoczęcie na większą skalę działalności naukowej.
5: Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. prawa, informatyki, a także lekarskim. Dąbrowa Górnicza ma dziś jedną z najbardziej ekologicznych szkół w całym całym regionie. W podstawówce z numerem 26 w toaletach do spłukiwania zamiast wody z wodociągów wykorzystywana jest deszczówka zbierana do kilkunastu ukrytych pod ziemią zbiorników.
11: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły, tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
19: Grzegorz Prusek, ja jestem tutaj konserwatorem. 180 metrów w sumie sześciennych są zbiorniki w stanie przyjąć. Będzie to znaczący oszczędność tej wody takiej bieżącej, pitnej.
5: Inne ekologiczne rozwiązania w szkole to panele fotowoltaiczne i magazyn energii. W placówce nie używa się też detergentów. Do sprzątania wykorzystuje się wyłącznie samą wodę.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Na Żeroniu, gdzie rodziła się polska motoryzacja, dziś zaczyna się nowy rozdział dla twojego BMW. Autoryzowany serwis BMW Zdunek Premium Warszawa zaprasza na Pragę. Na terenie dawnej fabryki FSO zespół najlepszych certyfikowanych techników zadba o twoje BMW szybko i profesjonalnie. Wolne terminy w naszym serwisie dostępne od zaraz, a do tego łatwy i szybki dojazd i ogromny parking. BMW Zdunek Premium Warszawa. Twój nowy partner w podróży na północy Warszawy. Wpadnij do nas na Jagiellońską 92. Dawne FSO. Do zobaczenia.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Planował zamach na premiera i szefa MON. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka. Zabarakło prezydenta. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału. 600 operacji w asyście robota Da Vinci. To w katowickim Centrum Onkologii.
9: SK Rock. Raport.
8: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miał szykować zamach na premiera i szefa MONU. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka. We wtorek Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Informacje o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza policja otrzymała w niedzielę. Wieczorem w tej sprawie zatrzymano 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska.
9: To jest raport.
8: Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po wczorajszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Doszło do niego w Sejmie w obecności notariusza, bo prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
10: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
11: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
10: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
12: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
10: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
13: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
8: Przypomnijmy, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. We wtorek Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Zarzuty dla 5 osób z prywatnego zoo. Jest ruch śledczych po wydarzeniach w Łącznej pod Mieroszowem. Zdaniem śledczych zatrzymani w tej sprawie znęcali się nad zwierzętami, doprowadzili do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.
14: Biegli z udziałem policji, z udziałem prokuratora, który tam uczestniczy na miejscu zdarzenia, dokonują oględziny tych zwierząt i w zależności od tego, jaki jest stan danego zwierzęcia, podejmowana jest decyzja o tym, czy zwierzę jest zabierane, czy może być pozostawione na terenie zoo.
8: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Z placówki wywieziono już kilkadziesiąt zwierząt. W sumie jest tam ich ponad 500. Właściciel ogrodu od początku odpierał oskarżenia dotyczące niewłaściwej opieki.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Precyzja, minimalna inwazyjność oraz szybszy powrót pacjentów do zdrowia. W katowickim Centrum Onkologii lekarze i pacjenci świętowali przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Już blisko 600 operacji w asyście robota Da Vinci. Od niedawna pomoc otrzymują chorzy z całej Polski na raka jelita grubego oraz kobiety cierpiące z powodu endometriozy.
15: Nie miałem w ogóle pojęcia, że takie operacje robotyczne są robione z rakiem jelita grubego. Miesiąc po operacji robotycznej miałem chemioterapię i miałem do czynienia z pacjentami, którzy byli operowani metodą klasyczną. Widziałem, że niektórzy mieli stomię, bo ja na przykład nie miałem stomii, nie miałem nic. Po 3 dniach po zabiegu odchodziłem. Tydzień po zabiegu zostałem wypuszczony do domu.
16: Choroba, tak jak endometrioza, jest chorobą bólu. Jest to jedna z bardziej bolesnych chorób świata. Miałam możliwość bycia zoperowaną. Na dobrą sprawę nie wiedziałam, że można żyć bez bólu.
8: O pacjentów katowickiego Centrum Onkologii wysłuchał nasz reporter Darek Brombosz.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Pogoda.
19: Jest i on, jest i Wojtek, będzie prognoza pogody.
20: Proszę Państwa, przez chwilę mnie nie było, a tutaj co się wyprawia? Deszcz, burza. Co byście narobili?
19: Słuchaj, no trochę się działo.
8: Był nawet śnieg.
20: No właśnie.
19: Widzisz? Ale teraz, jak rozumiem, ty przyszedłeś, słońce nastanie.
20: No, bo tutaj
19: rainbow,
20: bym aż tak nie szalał. Tutaj bym aż tak nie szalał. Poranek dosyć chłodny, 3 stopnie w Jeleniej Górze, ale 12 w Ustce, więc jeżeli ktoś wybrał odpowiedni kierunek, no to ma cieplo o poranku. Tak mniej więcej od 5 do 9 stopni powyżej zera sytuacja klaruje się w Polsce o poranku. W ciągu dnia temperatury wzrosną do stopni 15 w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Na wschodzie możliwe opady deszczu.
21: Cudownie. Nie brakuje wam tutaj czegoś, drodzy? Tak się rozejrzyjcie.
19: Kawa jest, poczekaj.
21: Nie brakuje wam czegoś?
19: No.
21: Bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
22: No, ale może tradycyjnie umyjmy rączki.
23: A no właśnie, bo czegoś mi brakowało już od wejścia, to właśnie o ręce chodziło. Chodź, pomogę ci.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Eskarok 6 na 9.
26: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
25: Od 6 do 9
26: w Eskarok.
21: Dzisiaj powspominamy nasz pierwszy samochód.
19: Tak, bo w 81 roku z taśmy montażowej FSM zjechał milionowy Fiat 126P. Dzisiaj będziecie mi musieli wyłączać mikrofon.
20: No, czyli jak codziennie. Proszę Państwa, dzisiaj też będziemy rozdawali kolejne zaproszenia na Rocktoberfest. Ten już 22 października, czyli dokładnie za tydzień.
21: Co w raportach?
8: 3 gerezy angolańskie przyjechały do Zoborysewa w województwie łódzkim.
19: Gereza.
21: Angolańska.

0: Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy programu, a tutaj dyskusje o naszych pierwszych samochodach cały czas już trwają, jak
1: dajcie spokój, ja teraz nie wiem kompletnie od czego zacząć, bo oczywiście mój pierwszy samochód to była akurat stara Mazda 323, którą kupiłam od brata i na szczęście była w dobrym stanie, nie musiałam po prostu się na niego gniewać. Bardzo kochałam tę Mazdację, to naprawdę była fantastyczna sztuka, ale w ogóle tych pierwszych samochodów w rodzinie i zwariowanych samochodów w rodzinie, to myśmy mieli po prostu od zarąbania i oczywiście taki pierwszy samochód, który ja pamiętam, który się przewijał przez nasze życie zawsze, to był właśnie Fiat 126P.
2: Czyli jednak, Kondzia, u ciebie jak to wyglądało?
0: Ja nie miałem Fiata 126P. Zresztą pierwszą osobą w rodzinie, która zrobiła prawo jazdy, byłem ja.
1: Co ty mówisz? No, ale numer! No nie, ja przede wszystkim zrobiłam prawo jazdy na Fiacie 126P i to wszyscy chyba wtedy się uczyli na Fiacie 126P i to był naprawdę, to był taki dobry, porządny kaszlak.
0: Ja już Fiat Uno, to była, wiesz, wyższa półka. To na tym zdawałem egzamin.
1: Gdzieś, słuchajcie, jest jakiś Fiat Uno, którego wiem, że kiedyś kupił mój ojciec. Ja się trochę boję, po prostu kiedyś będę zamiatać te różne historie, co on tam gdzieś porozrzucał, ale gdzieś ten Fiat Uno jest. Ja wiem, że on gdzieś jest. Ja nie wiem, czy on tratował.
2: Te historie czy materiał genetyczny? Proszę Państwa, jakie historie z samochodami Wy zapamiętaliście? Szczególnie pytamy o ten pierwszy.
0: O maluszkach też Państwo mówiliście, tylko z jakimś takim, no właśnie takim niezaangażowaniem, może w ten sposób.
3: Malucha? No był to samochód na tyle niezawodny, że nawet miałem awarię ciśnienia oleju. Kontrolka mi się świeciła i mimo wszystko dojechałem.
0: No to człowiek zaskakuje się całe życie. Ja nie wiedziałem, że w maluchu w ogóle było coś takiego jak kontrolka ciśnienia oleju, nie?
1: Nie wiem właśnie, ale fakt, że po prostu ten samochód zawsze jeździł i był z gumy, bo można było tam włożyć 4 osoby, dużego psa i bagaże i pojechać na miesiąc na wakacje.
2: O, tak samo zawsze uważałem o Deutico. Czekamy na Państwa.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Błonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad milion kandydatów i tysiąc doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: The Wild Stripes i oczywiście Jack White. Krąży, proszę Państwa, historia, nawiązując do tematu dnia samochodowego, że Jack White jest wielkim wielbicielem pojazdów zabytkowych i podobno zakupił sobie Forda Bronco, czyli takiego wielkiego, no prawie
1: że
0: ciężarówkę.
1: To on taki średnio zabytkowy jest, ale generalnie Bronco to jest jeden z moich absolutnie ulubionych samochodów. Mój brat kiedyś miał starego Forda Bronco, a współczesny to jest po prostu mistrz świata Walery Sałata.
0: No i on zakupił sobie tego zabytkowego, dokładnie z 1975 roku, ponieważ dowiedział się, że jego rodzice przywieźli go ze szpitala właśnie tym autem i kupił dokładnie auto wyprodukowane w lipcu 1975 roku.
1: Ale fajnie, miał takie...
2: musiał Jelcza kupić normalnie.
0: Ale autobus?
2: Autobus.
0: A państwo?
3: Cześć, Skorok, pani Dziętarska. No my nie jesteśmy aż tak starymi dinozaurami. Nie zdawaliśmy na Fiacie 126B. Ja to zdawałem na Fiat Punto, a mój pierwszy samochód to Cinquecento.
1: Nie no, na Punto to na bogato.
4: Zawodowo, normalnie. Drodzy Państwo, pierwsze samochody wasze wspominamy z tego prostego powodu, że w 1981 roku z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P. Milionowy, niewiarygodna jednak. No tyle tego się kulało po naszych drogach.
1: Wiesz, ile się przekulało przez moją rodzinę?
4: No to za moment pewnie o tym usłyszymy.
0: Połowa życia w tym pomarańczowym pierdzielu.
5: 6 na 9.

0: 6.31, a to najwyższa pora, żeby przejść do raportu Eski Rok. Ania Kruszyńska przed państwem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Wielogodzinne rozmowy, ale bez przełomu. Brak porozumienia w sprawie protestu głodowego w sanockim szpitalu. Dwa związki zawodowe nadal domagają się odwołania dyrektor placówki i nie zgadzają się na mediację. Zarząd powiatu nie widzi na razie podstaw do jej odwołania.
3: Myśmy złożyli tyle dokumentów, które mówią o tym, że są to naruszenia, poważne naruszenia. Rozważamy kwestie pozwów do sądu i zawiadomienia prokuratury. Nie ma platformy do porozumienia akurat z osobą pani dyrektor.
2: Mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Związkowcy nie zamierzają odpuszczać na przyszły tydzień, zaplanowali już pikietę. Odpowiedzią na niebezpieczeństwo w szkołach może być przycisk. W podstawówkach na warszawskiej Woli od 2 lat działa system SOS. W razie pojawienia się zagrożenia nauczyciel lub uczeń może wezwać pomoc wciskając przycisk. Jak mówi Michał Stępień, dyrektor szkoły podstawowej nr 221, przez niecałe 2 lata system wykorzystano już kilka razy.
4: Na przykład jeden uczeń stracił przytomność, nauczyciel wcisnął ten przycisk, sekretariat został powiadomiony i szybko wezwaliśmy karetkę pogotowia.
2: Obecnie system SOS obejmuje 18 placówek na Woli.
1: To jest raport.
2: I jeszcze ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł 5 groszy. A to oznacza, że ceny maksymalne benzyny są niższe niż w środę, a diesla wyższe.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Niesamowity powrót Realu Madryt. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Królewscy na kilka minut przed końcem przegrywali z Romą już 1-3. Później w 7 minut strzelili 3 bramki i odwrócili losy spotkania. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodø/Glimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna odniosła 4. zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała 2. porażkę.
5: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski.

0: Dzisiaj razem z Państwem wspominamy Wasze pierwsze samochody i zapraszamy chętnie do Waszych wspominek.
1: O maluchu też zaczęliśmy rozmawiać, no jak się okazuje, Państwo używaliście tego samochodu bardzo często, ale także i tego nieco większego Fiacika.
2: No ja trochę przycebuluję z samego rana. Ziętara, twój pierwszy samochód Mazda 323F, chciałam cię nazwać resortowym dzieckiem. Pierwszy tak. samochód, jaki miałaś, w ogóle nie powinnaś w ogóle takich rzeczy mówić, tylko wymyślić coś, zmyślić, nie wiem, jakiś kurczę Fiaciora, naprawdę 126P. Mój pierwszy samochód Fiat 125P, jak przyznało na człowieka z normalnej średniozamożnej rodziny. Później miałem Golfa 1 GTI, którego kupiłem za własne pieniądze pożyczone od mamy, których nie oddałem do końca. A dodam jeszcze, że jak sprzedawałem Fiata 125P, który był moim samochodem także używanym rajdowo, latałem po kaszubskich szutrach nielegalnie bukami i kilka dzwonów zaliczył, plus był także wypożyczany na dyskotekach przez znajomych kuzynów i koleżanka jedna, jak go sprzedałem, płakała.
3: Ja przepraszam bardzo, to nie F-ka, tylko MD, normalny kanciaczek, więc jakby bez przesady, ale to było cudowne auto.
0: No bo dzisiaj to wiadomo, albo jesteś resortowym dzieckiem, albo od urodzenia chodzisz boso.
4: 6/9 ESTRO. Reklama.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie, masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Połczyńska. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Połczyńska. Ulica Połczyńska 118A. Oferta ograniczona czasowo.
4: Reklama.

0: dzisiaj o samochodach sobie rozmawiamy w Esterok. Często jak kupuje się auto używane, to informacja zawarta w ogłoszeniu mówi o tym, że w aucie było niepalone i nie przewożono nim zwierząt. Tak mi się wydaje, bo to wtedy jest zwierz, nie trzeba dodatkowo odkurzać. Dlatego Asia opowie o owczarku, który poradził sobie sam.
1: Bo to się naprawdę jakoś jedno z drugim klei. Na przykład musieliśmy kupić wielkie, stare Volvo Kombi 245, żeby przewozić Bernardyna, więc jakby to są ważne sprawy. Teraz o psie, który też mały nie jest. Rasowy owczarek niemiecki, mądre zwierzę, bardzo ładne. Pani na Florydzie zgubiła tegoż owczarka. Czy owczarek wyszedł, nie wrócił, nie wiedziała, co ma zrobić, ale okazało się, że owczarek jest naprawdę myślącym owczarkiem. Co zrobił, jak stwierdził, że krzyczy, nie wiem, gdzie jak do domu. Wparował na komisariat policji, zamerdał ogonem, zameldował problem, że jednak chyba się zgubiłem. No i policja zawiozła go do weterynarza, odczytali czip i zadzwonili do właścicielki. Taki to pies.
2: Ciekawe, czy jak już go wieźli, to czy wieźli go suką.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Premiera tego krążka 30 października. Aha. Nazywają się Nickelback, Make Me Love You. Tak nazywa się ten numer.
1: Dałeś radę, Kondzie.

0: już w przyszłym roku na żywo w Łodzi 1 lipca.
1: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Margaret z Kochaj albo wróć uznała, że chcecie wiedzieć, jak wyglądają jej figle z młodszym o 32 lata Mohamedem. On mógłby non-stop. Też tak kiedyś mogłem.
3: Tak.
2: Z Mohamedem?
3: Na pewno.
4: Asiu, co u ciebie?
3: Przepraszam, ale teraz tego nie odzobaczę. Dramat Justyny z Rolnika. Niby zostało dwóch kandydatów, ale fajnie nie wierzą, że znajdzie miłość w programie Zero Chemii. Tam nic nie iskrzy. A ja sobie myślę, bardzo dobrze, jak z Rolnika i nie ma chemii, no to plony będą bardziej eko.
0: U mnie dramat Andziaks. Chciała kupić sobie czapkę Chanel, ale miała za duże logo. Ale czapka czy Andziaks?
1: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
8: Zaprasza SK Rock.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Ślubowanie Berka, polityczna burza po wydarzeniach w TK i Sejmie. To pozostałość po ćwiczeniach. W Karwi znaleziono szczątki polskiego drona. Nowe gwiazdy z Afryki w Zoo Borysew w raporcie Gerezy Angolańskie.
15: SK Rock. Raport.
14: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
4: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
16: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
4: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
17: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
4: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
14: Relacjonował Michał Skolimowski.
15: To jest raport.
14: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na brzeg. To informacje od szefa MON w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
18: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morze. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład nie, że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
14: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął zatrzasnął się przypadkowy spacerowicz, powiadomił służby. Działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a diesla o 20 groszy. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 7 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 8 zł 5 groszy. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
20: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
19: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
14: Przypomnijmy, kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Są tylko dwa miejsca w Polsce, gdzie można zobaczyć te małpy. Jednym z nich jest Zoo Safari Borysew w województwie łódzkim. Do ogrodu przyjechały 3 gerezy angolańskie, 9-letni samiec i 2 samice w wieku 3 i 5 lat. Nowych mieszkańców odwiedziła Julia Niewiadoma.
21: Co je wyróżnia, bo ja widzę tutaj na przykład długi ogon.
22: Te małpy mają ogon, który jest dłuższy od całej reszty ich ciała. Natalia Zawisza, lekarz weterynarii w Zoo Borysew. Zakończony na biało, tak samo jak mają takie delikatne płaszczyki białe na ciele, więc to jest takie charakterystyczne właśnie to czarne futerko z białymi falbankami, powiedzmy.
21: Ci się one podobają?
23: No, bardzo fajne akurat. Te akurat mi się najbardziej podobają z tych.
21: A dlaczego?
23: No bo mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
21: Te chyba różnią się trochę od takich zwykłych małp.
23: Mają inny jakby trochę kolor, bo mają białe tutaj po bokach. Takich to jeszcze nigdy nie widziałam.
14: Dodajmy, że gerezy angolańskie są zagrożone wyginięciem między innymi przez wycinkę lasów i polowania.
24: W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bób, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
25: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
26: Pogoda.
3: Nie, no spoko, taka gereza, właśnie tak na nią patrzę teraz, tylko minę ma nie tęgą i może dlatego, że jak patrzę, to jest rodzina koczkodanowate, to tak trochę patrzę z podełba.
0: A,
3: no taki koczkodan.
0: Myślisz, jak ktoś jest z rodziny koczkodanowatych, to jest
3: nie,
0: po prostu...
3: Nie słyszałeś, nigdy nie mówili ci w domu na szkole, wyglądasz jak koczkodan.
0: Nie, mi tak nie mówili.
3: A mi mówili.
0: Jeśli tak miałeś doświadczenia, to też fajnie. Dzisiaj, proszę Państwa, od 13 do 15 stopni, dosyć pochmurno, na wschodzie szczególnie, tutaj możliwe opady deszczu, a na zachodzie z przejaśnieniami.
25: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
27: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Jest jeszcze abisyńska, trójbarwna, angolska, ale jednak o samochodach dzisiaj pogadamy, a nie o małpach.
3: No ale czekaj, przewożenie zwierząt w samochodzie to jest w ogóle jeszcze oddzielny temat.
0: To prawda, no, zwłaszcza jak to jakaś głupia małpa. Proszę Państwa, historie samochodowe, na te dzisiaj czekamy. Aniu, co u Ciebie w raportach?
14: Historie rowerowe. Rowerzysta na drodze to nie duch, choć jesienią łatwo go przeoczyć.
2: Tak, odblaski, pamiętajcie.

0: przez całe swoje życie miałem mniej samochodów niż Aśka ma w miesiąc. Przed chwilą to sobie policzyłem.
1: No to tak.
0: Tak.
1: Może tak być.
0: Tak
1: rzeczywiście.
0: Jest.
1: Znaczy ma. To jest mocno powiedziane, którymi jeździ. Rzeczywiście. Coś w tym jest. Ja bym chciała jeszcze do tych psów wrócić, bo myśmy rzeczywiście psy wozili zawsze w samochodach i nasz fantastyczny Bernardyn Audi wsiadł kiedyś do Volvo i tam jeździł z tym Volvo i zapluł głośniki tak, słuchajcie, że niestety szlak je trafił. I jak się włączało radio, to on robił takie... No bo zakleił je swoją
2: śliną. Wasz Bernardyn miał na imię Audi?
1: Tak, no. Miał tak w rodowodzie,
0: ja,
1: żeby było śmiesznie. Myśmy go tak
0: Audi
1: kupili.
0: Audi wsiadło do Volvo.
1: No.
2: Przez bagażnik od tyłu.
1: To jest dobre swoją drogą, no.
0: Drodzy Państwo, ponieważ Asia o samochodach ma dużo do powiedzenia, co oczywiste jest po prostu, no to Państwo ciągle odnosicie się do pani Joanny.
3: Temat, że Aśka króluje, ale pierwszy samochód, no niezapomniany. Marzę o tym, żeby kupić znowu sobie taki samochód. BMW E28. 2.0 w benzynce. Arctic Blue Metallic. Od pierwszego właściciela. 82 rok. Ten sam rocznik. Ja 8.2, on 8.2. Kupiłem go z ambasady EWG od pierwszego właściciela. I tam nie jest przysłowie, że Niemiec płakał, jak go sprzedawał. Pan ambasador przenoszony został do RPA i stwierdził, że tam już jej ciągnął za sobą nie będzie, bo zabierałem ją zawsze ze sobą. Piękna historia.
1: Boże, jak mi się łezka wokół zakręciła, taką E28 śliczną, niebieską wziąć i sprzedać, to aż boli.
2: Kondziak, jak myślisz, kto jeszcze zadzwoni do Asi dzisiaj?
0: Wszyscy.
4: 6 na 9.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. Like you was cruising for bruising.
2: Dzisiaj rozmawiamy sobie o pierwszych samochodach, ale to temat, który zawsze rodzi w ogóle wspomnienia związane z jazdą samochodem, zrobieniem prawa jazdy, więc myślę, że do samego prawa jazdy pewnie kiedyś wrócimy w innym temacie dnia. Dzisiaj zapraszamy Państwa do wspominania swoich pierwszych automobilów.
3: No to drodzy Państwo, na co macie ochotę? Słucham i pytam. Syrenka, Volkswagen, co tam jeszcze? Skoda, Mitsubishi.
1: Steyr.
3: Od dziadka?
1: Tak, dajesz.
3: Lecimy.
4: No. Cześć, jeśli chodzi o pierwsze samochody, to pierwszym samochodem w naszej rodzinie to był osobowy Steyr mojego dziadka, który zakończył żywot, czy samochód na drzewie, dziadek wypadł przez dach, otwierany. Pierwszym autem mojego ojca to była Zastawa 750, którą jako dziecko nazwałem Zitka i ta nazwa funkcjonuje do dziś, jeśli czasami wspominamy, a moim pierwszym samochodem był Trabant 601.
3: O.
1: Tak się fajnie pan ośmiał w samochodzie. Mój ojciec z moją mamą jechali do ślubu Trabantem, a potem mój ojciec upalał tego Trabanta na rajdach, sadzając tę moją biedną matkę na prawym fotelu i każąc jej robić za pilota.
3: A taki Trabant to na co miał napęd? Na jedną oś, na przód, na tył, na lewe koło, na co?
1: Na przód na plastik to napędzane było.
3: Mhm. O. Plastikiem napędzany samochód. Takie to były czasy.
2: Widzisz, jaka ekologia?
1: Dzisiaj. Po prostu normalnie. Trochę plastiku, trochę napędu i jedziesz.
3: Dzisiaj już tak nie wolno.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza. Za firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
12: Play. Rozwiązania dla biznesu.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Papa Roach, przepiękny zespół, ale kolejny przepiękny zespół pojawi się dzisiaj w kawałkach mojego życia. Zawsze pytam artystów tych takich bardzo rockowych, jak to było rzeczywiście rock'n'rollowo po tych koncertach. No i w końcu dziś wieczorem, proszę Państwa, nieco na ten temat będzie.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Był hotel, po prostu wziąłem hydrant, odkręciłem ten hydrant i tą sztycę. Nie zdawałem sobie sprawy, że ma to takie ciśnienie. No i dużo lałem tej wody do tego pokoju, aż zaczęła falować wykładzina.
1: Kawałki mojego życia.
2: Hej, tu Wojtek Owczarek zespołu Ira, gram w nim na bębnach.
3: Ja również z zespołu IRA, Piotr Sujka, bas.
2: Czyli sekcja rytmiczna. Zapraszamy Was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. 5 osób nie żyje, 13 zostało rannych w wyniku nocnych rosyjskich ostrzałów Ukrainy. Drony zaatakowały m.in. obwód Dniepropetrowski na wschodzie kraju. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Przez całą noc zaatakowane były także Równe na zachodzie. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Część miasta została pozbawiona prądu. W związku z rosyjskimi atakami na energetykę w części ukraińskich obwodów także dziś będą obowiązywać harmonogramy wyłączeń prądu. Teraz Rumunia i pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym. Ogień pojawił się wczoraj późnym wieczorem. Załoga została ewakuowana. Na razie nie wiadomo, czy statek został trafiony przez drona. Sprawa została objęta dochodzeniem. To kolejne z serii zdarzeń na Morzu Czarnym, które pokazują, jak duże ryzyko związane jest z żeglugą w pobliżu wschodniej flanki NATO.
4: To jest raport.
5: Spacer po mieście to dla nich prawdziwe wyzwanie i tor przeszkód. Znaki drogowe, kosze na śmieci, ale przede wszystkim hulajnogi elektryczne mogą być dla osób niewidomych bardzo niebezpieczne. Jednoślady pozostawione w przypadkowych miejscach utrudniają im poruszanie się i mogą doprowadzić do upadku.
6: Osoby z dysfunkcją wzroku bardzo narzekają na te hulajnogi, które leżą na chodnikach i po prostu utrudniają im przejście. My jako osoby widzące moglibyśmy być bardziej czujni i zwracać uwagę na to, co pozostawiamy po sobie. Biała laska na pewno ułatwia poruszanie się, no ale też nie rozwiązuje wszystkich problemów. Powinniśmy być czujni, uważni.
5: Mówi Magdalena Bigorowska-Pietkiewicz ze szkoły Braille'a w Bydgoszczy. Na dziś przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli święto osób niewidomych i niedowidzących.
7: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: SK Rock. Sport.
5: Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, który zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Wiemy, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18.45. Z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Vinicius Junior został zawieszony na 4 spotkania po tym, jak w meczu z Villarrealem pociągnął rywala za włosy. To oznacza, że nie pomoże królewskim spotkaniu z Barceloną. El Clasico zaplanowano na 25 października.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock. 6 na 9.

0: dzisiaj o tym, jaki był wasz pierwszy samochód i w ogóle te opowieści jest po prostu całe mnóstwo. Pamiętam, mieliśmy kiedyś takiego Citroena BX-a, który się rozpadł pod domem, bo już taki był mocno przegniły. No i pamiętam, wpadli kiedyś do nas sąsiedzi, mówią: panie Włodku, dzieci bawią się w pana samochodzie. Mówiła: tak, dobra, niech się bawią. No i tak dokonał żywota pod tym blokiem.
1: Ale Asia, ty nie zrozumiałaś tematu programu dzisiejszego. Mówimy o pierwszym, a nie o każdym kolejnym.
0: Ja już powiedziałam, przepraszam.
2: Każdy,
0: ja
2: jak mi

0: wiadomość.
1: Właśnie każdy był pierwszy.
0: I wyszło na to, że jestem resortowym dzieckiem.
2: Podobno każde auto jest pierwsze.
1: No właśnie.
2: Nawet jest to prawda.
1: A jak tam u Państwa?
3: Pierwszym samochodem w naszej rodzinie była syrenka. Pamiętam, jak mój ojciec wsiadał zawsze do niej, trzaskał drzwiami, bo inaczej się nie zamknęły, a w tym czasie otwierała się klapa tylnia. I tak było z 10 razy, zanim ruszyliśmy. Jeszcze jak ona otwierała się, to pamiętam taki charakterystyczny pisk wydawała z siebie. Później przesiadł się na Corsę GSI. Po iluś tam latach ja ją przejąłem. No, na pierwsze auto Corsa GSI, to nie ukrywam, że to było moje marzenie i no super. Szło to jak burza.
1: Ale patrzcie, pan trzaskał syrenkę i dziwi się, że piszczała.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
3: Zaprasza SK Rock.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
10: Węzeł Salomea czyni cuda. Wolam o kotu w centrum. Moment i jesteś.
9: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
11: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
9: Szczegóły na sprawia.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Rocktoberfest 2026.
1: No, jest fantastyczne. Mamy urodziny. Urodziny obchodzimy 22 października, czyli już niebawem w warszawskiej progresji z zespołem Happy Set i oczywiście z naszymi wspaniałymi słuchaczami.
2: Dzwonimy do Roberta, który stawił ciekawe zgłoszenie. Dzień dobry, Robercie.
3: Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Ja tylko, witam. Proszę Państwa, przybliżę. Na początku zgłoszenia, Robercie, od Ciebie czytamy. Chciałem pozdrowić Panią Joannę. Dzięki jej początkom w pewnym radiu przestałem go słuchać, wybierając Was. No i zobacz, i teraz znowu musisz jej słuchać.
1: No właśnie, i teraz ja mam nadzieję, że nie wyłączasz, jak mnie słyszysz.
3: Nie, nigdy w życiu teraz zrobiła takie postępy, a słucham właściwego radia i myślałem, że się obrazi.
4: Dobra, chłopie, koniec!
3: Ale udało się.
4: Słuchaj, masz to, po prostu nagroda leci do ciebie.
1: Dzięki,
4: jest
1: stary,
4: twoja,
1: naprawdę.
4: Baw się znakomicie, no.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję. Moja żona będzie bardzo usatysfakcjonowana.
5: Ale to doskonałe. Myśleliśmy, że tam było jakieś, wiesz,
1: ale
5: takie...
1: Ale poczekaj, czyli jednak postępy robię, tak?
3: Ogromne.
1: Dziękuję.
5: No, wyjdziesz jeszcze na ludzi, Asia.
3: Drugi raz nie będę radia zmieniać.
5: Całe szczęście. Młoda dziewczyna jeszcze ma dużo czasu przed sobą, jeszcze się wszystkiego nauczy.
3: Tak,
5: obiecujemy. Obiecujemy. Na Rocktoberfest super, zapraszamy super. Przy okazji. Dobre to było, podobało nam się. Pozdrawiamy, trzymaj się, zostań z nami koniecznie przez chwilę jeszcze.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: A tak na ostatnią chwilę, bo jeszcze sobie rozmawialiśmy o naszym przesympatycznym słuchaczu.
0: Szkoda drodzy gadać. Państwa.
2: Chłopczyki ucieszyły w ogóle po prostu, widzę tutaj. Humor im się poprawił.
1: Ubawiło nas to.
2: Słuchajcie, biorę urlop. No dobra.
1: Kto zaczyna? Ja zaczynam, uwagę. Natsu i Wojciech Kucina dyskutują o kontrowersyjnych zasadach w związku. W ogóle przy sobie nie sikamy. No, drodzy państwo, po kilku latach to nawet już wspólna dwójeczka się zdarza.
2: Ja mam coś, czego ja kompletnie nie rozumiem, naprawdę. Margareta in Tunisia, Tunisia smile, Margareta in Polanda, Tunisia kraj. Tak brzmi tytuł. Jak 58-letnia łodzianka dogaduje się z młodszym o 32 lata ukochanym Mohamedem. No właśnie tak się dogaduje. I wtedy Margareta smile.
3: Jezu, w jakich my czasach żyjemy. U mnie, proszę państwa, Angelika Mucha zafundowała sobie prasowanie czoła. No i pewnie ma teraz gorącą głowę.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Cieślik.
5: Mieć możliwość pogadania ze współautorem jednego z najsłynniejszych rockowych numerów w historii to mój absolutny tegoroczny top. I usłyszeć z ust samego Rogera Glovera z Deep Purple, jak pomysł na tytuł kultowego singla Smoke on the Water przyśnił mu się pewnej nocy. To coś, co na długo pozostanie w mojej pamięci.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, elektrowit Six.
7: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
19: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Mamy dość, mówi Zełenski. Ukraina wznawia ataki na rafinerię w Rosji. MEN zapowiada zmiany. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Ważne są sprawne oświetlenie i odblaski w raporcie Jesień na rowerze.
9: SK Rock. Raport.
11: Minęła 8, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, podczas gdy Rosja masowo uderzyła w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Mamy dość, powiedział Zełenski. Zaznaczył, że Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty na Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów.
20: To jest raport.
11: Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Przy Alei Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek z wczorajszym ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zostanie sprawdzone?
21: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
22: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
21: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
11: MEN zapowiada zmiany. Mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON i ABW przygotowały instrukcje postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
23: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
24: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
23: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
11: Rowerzysta jesienią musi bardzo uważać. Krótsze dni, coraz wcześniej zapadający zmrok i mgły sprawiają, że miłośnicy dwóch kółek są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego tak ważne są sprawne oświetlenie i odblaski.
25: Warto, żeby być widocznym, a więc nie tylko takie symboliczne lampeczki, które cokolwiek tam tylko ledwo, ponieważ to służy naszemu bezpieczeństwu. Odblaski, tylny odblask czerwony, niech on będzie czysty, bo wtedy działa. No i oczywiście jazda bardziej rozsądna, bardziej rozważna.
11: Radził olsztyński specjalista od rowerów Mirek Arczak.
20: Słuchacie raportu.
11: Na koniec Dąbrowa Górnicza, która ma jedną z bardziej ekologicznych szkół w regionie. W podstawówce numer 26 w toaletach do spłukiwania zamiast wody z wodociągów wykorzystywana jest deszczówka zbierana do kilkunastu ukrytych pod ziemią zbiorników.
26: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
27: Grzegorz Prusek. Ja jestem tutaj konserwatorem. 180 metrów w sumie sześciennych są zbiorniki w stanie przyjąć. Będzie to znaczący oszczędność tej wody takiej bieżącej, pitnej.
11: Inne ekologiczne rozwiązania w szkole to panele fotowoltaiczne i magazyn energii. W placówce nie używa się też detergentów. Do sprzątania wykorzystuje się tylko wodę.
28: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
29: Pogoda.
3: Dzisiaj, proszę Państwa, na termometrach od 13 stopni na wschodzie, przez 14 na południu i do 15 w centralnej, zachodniej i północnej Polsce. Na wschodzie, przy samej granicy, możliwe przelotne opady deszczu w pozostałej części albo z przejaśnieniami, albo z zachmurzeniem. Zależy, co się wylosuje.
28: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
30: 6 na 9. Siętarska, Olszewski.
29: Góralski od 6 do 9
3: w Estero. Tak, to wszyscy tacy wyrywni do mikrofonu, a teraz każdy pomyślał sobie, a męcz się, Wojtku, sam. Taka precyzyjna pogoda, że za mnie nie mówiliście, co?
2: Nie no, bardzo proszę, teraz ty masz głos. W 81 roku zjechał milionowy Fiat 126P i o pierwsze samochody was dziś pytamy.
3: O co pytać będziemy w raportach?
11: O to, czy będą białe święta, czy kolejna zima bez śniegu?

0: Obejrzałem wczoraj połowę Mniej obcego o Borysewiczu.
1: A czemu połowę?
0: Bo na więcej zabrakło mi czasu.
2: Mhm. I co, bardziej mniej czy bardziej obcy, skoro tylko połowa?
0: Bardziej mniej póki co, ale zobaczymy. To jest podobno jak w tym filmie, co to się działo dawno temu we Florencji. Facet był w łódce, rozkręci się jeszcze.
2: Aha. Dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj z kolei wspominamy piękną datę, bo dokładnie w 1981 roku, 15 października, z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowej zjechał milionowy Fiat 126P. Dla wielu z nas, dla wielu słuchaczy, to było jedno z pierwszych aut w rodzinie, w ogóle w życiu. No i dziś o tych pierwszych samochodach sobie rozmawiamy.
3: Cześć robaczki, wspominacie pierwsze auta?
4: Moje pierwsze autko to był kaszlak. Kaszlak, piękny kaszlaczek.
3: Oglądam te recenzje youtuberów, tam na przykład wspominają auta i wszyscy tak jadą na tego kaszlaka, a ja mam z nim tak ciepłe wspomnienia. Nie wiem, wyjazd na dyskotekę do sąsiedniej wioski w 9 osób na przykład. Miałem Eleganta, czyli ten ostatni wypust. Super auto. Pozdrawiam.
1: Kaszlak to kaszlak, wiadomo, prosto tak. Jednak, mistrzostwo świata.
0: Elegant miał Eleganta. No i właśnie o tym kaszlaku Państwo przede wszystkim dzisiaj.
5: Adam przykłania w tę stronę. Nie wiem, czy ktoś już podawał dzisiaj definicję tego samochodziku pierwszego w moim życiu. To był taki jednoosobowy, dwucylindrowy i w tamtych czasach 6P sześciokrotnie przepłacone.
2: Ale jedyny dostępny, no to no, też jakby trudno było wybierać.
0: Bardzo mi się podoba też, jak Państwo w taki sposób zapamiętujecie swoje pierwsze auta.
6: A moim pierwszym samochodem było czerwone auto służbowe. Pozdrawiam.
2: Auto służbowe, moja ulubiona marka.
1: No i czerwone, szybkie.
7: 6 na 9 w Esterok.

0: Reklama.
1: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
6: We must fight together.
5: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
7: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Błonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Zespół Scorpions. Kurczę, moje rockowe wspomnienie, bo tak cały czas wspominamy o tym, że o samochodach i o rockowych wspomnieniach, no to jest oczywiście wywiad z Pawłem Mąciwodą zespołu Scorpions, który jest tam basistą i zawsze będę z rozrzewnieniem do tego wracał.
1: Ja myślałam, że powiesz, jakim Paweł Mąciwoda jeździł samochodem, ale...
0: Ciężarówką. Był kierowcą ciężarówki w Stanach.
1: Co ty mówisz?
0: No, naprawdę.
1: Ale fantastycznie, pewnie miał taką wielką, chromową ciężarówkę.
0: Tak, i słuchał tam Boba Dylona.
2: Słuchajcie, to a propos wielkich samochodów, chyba, że się mylę, wyprowadźcie mnie z błędu. Lublin to był taki dostawczy samochód, dobrze mi się wydaje?
1: Tak, ja zawsze mówiłam na niego Lublin 2, no czyli to... Lublin 2.
0: Ale nim można było dojechać tylko do jednego miasta w Polsce.
2: Ciekawe do jakiego, to może pan więcej.
3: Pierwsze autko to był pomarańczowy Lublin 2. Śmigałem po Warszawie rozwożąc towar, a jak trzeba jechać w trasę, trzeba mieć przygotowane dwa odpowiednie młotki. Kładło się na pedał gazu i był tempomat 88.
2: A i sprawa się wyjaśniła, chodziło o Warszawę.
0: Nie no, pan z Warszawy do Lublina przemówił, że w trasę.

0: 8.30. Dajcie nam, drodzy Państwo, jeszcze dosłownie minutę i przez garaż już zmierzamy w stronę raportu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Według ustaleń policji kierująca osobówką w chwili wypadku była trzeźwa. Ulica Hallera jest zablokowana. I kolejna tragedia, tym razem na Krajowej Dziewiątce w Krzyżanowicach w powiecie radomskim. Zginął mężczyzna, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
8: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od i już w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala.
7: Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga na tym odcinku jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
6: To jest raport.
7: Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system, którego stworzenie zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W siedzibie resortu podpisano wczoraj list intencyjny w tej sprawie, a do tematu wrócimy o 9.
5: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
6: SK Rock Sport.
7: Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej przeciwniczką jest Amerykanka Iwa Jowicz. A po południu czeka nas spotkanie Igi Świątek, która w 1/8 finału zagra z Ashlyn Kruger. To będzie ich pierwszy mecz w karierze. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 13. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolej już podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań. A na koniec jeszcze siatkarskie emocje. Jutro rusza Tauron Liga, czyli Liga Mistrzów Europy. Kto w tym sezonie powalczy o mistrza?
9: Zawiercie, myślę, że i Lublin absolutnie mają paki z kosmosu. Warszawa, Rzeszów też będą się biły o medal. To trafi w odpowiednią formę fizyczną w te najważniejsze mecze. Może się pokusić o medal, chociaż dzisiaj w tym sporcie naprawdę te niuanse są bardzo małe.
7: Mówi były reprezentant Polski, a obecnie kapitan Skry Bełchatów Grzegorz Łomacz. Ligowe zmagania rozpocznie jutrzejszy pojedynek GKS-u Katowice z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
5: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
1: 6 na 9 w SC

Dzień dobry, ja wstawiam samochodu, a moim pierwszym samochodem był Zaporożec. Takie T34 z nadwoziem sportowym, bo to nie był ten uszaty, tylko taki już, powiedzmy, z krzelami rekina. Czarna limuzyna.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Zapraszamy na nasze urodziny 22 października do Warszawskiej Progresji.
2: Jedna rzecz mi się przypomniała.
1: Co się stało?
2: To co powiedział Wojtek z pół godziny temu mniej więcej. Drodzy Państwo, wiecie, nad czym zastanawia się dziennikarz rokowego Radia SK Rock? Zapytał nas dzisiaj. A wy już wiecie, jak się ubieracie na tą imprezę?
3: No bo po prostu się ubierzecie inaczej niż ja.
1: Poczekaj, ja chyba wezmę sukienkę. Nie wiem tylko, czy buty na obcasie, bo jeżeli ja wezmę buty na obcasie, to wtedy ty też powinien wziąć buty na obcasie, żeby nie było tak, że ja nagle będę wyższa od ciebie. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że szpilka, Wojtek. Szpilka.
3: No. Uznajmy, że nie było pytania. W takim razie zastanowię się nad tym jeszcze.
2: Pani Ado, droga, niech pani już się zastanowi, co pani na siebie ubierze.
4: Mój młody, dzisiaj rano odprowadzałam córę do szkoły. Siedział cały poranek od godziny 7.30 do 8.10, za 45 minut dopiero zaczyna. Przed szkołą, puszczając taki piękny kawałek Pink Floydów związany z edukacją, jakby nie było. Niestety mają dyrektora, który jest do zmiany i po prostu, który tak jak było w teledysku, z tych właśnie jest, niestety.
3: O, to współczujemy bardzo. Na pocieszenie w takim razie zapraszamy na dobrą imprezę.
2: Wysyłamy, a co?
1: Niech się urwie ze szkoły, chłopak.
3: Oczywiście. Niech pani bierze młodzież i deprawuje, a jak?
2: To jest czwartek, dobrze pamiętam? 22 dzień października?
3: Oczywiście.
1: No ale po co do szkoły iść w czwartek?
2: Otóż to. Niektórzy z nas nie przyjdą w piątek do roboty nawet od rana.
3: No tak, niektórzy z nas. Jarosławy sobie najewicze.
2: Tak, tego się trzymajmy. Pozdrawiamy.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.

pierwszym autem w naszej rodzinie był Polonez, składak. Mój stary miał kontakty w FSO i przez jakiś czas, wiecie, to były takie czasy, że tam rączka rączkę, ten tekes, ja panu przysługę, pan mnie coś tam. No i stary złożył z wujaszkiem i z kumplem Poloneza niebieskiego. 6 na 9.

0: Wspominając nasze pierwsze samochody i w ogóle samochody, wspominamy także o podróżach, które tymi samochodami odbywaliśmy. Jakaś taka podróż, która zapadła wam w pamięć?
1: Oj, całe mnóstwo podróży. Ja ostatnio akurat wspominałam, bo miałam przyjemność jeździć ostatnim egzemplarzem, że tak powiem, ostatnim modelem Land Cruisera. I ja kiedyś zrobiłam Land Cruiserami podróż po RPA. I to było fantastyczne. Wszystkie generacje Land Cruisera miałam do dyspozycji, żeśmy się przesiadali z auta do auta i rzeczywiście od pierwszego siermiężnego po ostatni wtedy, najnowszy. I naprawdę to była przepiękna podróż po przepięknych krajobrazach i absolutnie fantastyczna.
2: Ja z kolei to nie było moje pierwsze auto, ale Volkswagenem T3, takim przerobionym z budowlanki. Chłopaki odbudowali i taką wyprawę dookoła Europy zrobiliśmy, zahaczając o Maroko i na wysokości, już wracając we Francji, nam się auto zepsuło i ostatnie tysiące kilometrów pokonaliśmy na lewecie.
1: No ale fajnie, że nie w Maroku.
2: Silnik nam wybuchł.
0: No właśnie, o tych podróżach waszymi samochodami też dzisiaj nam się nagrywaliście.
3: Dzień dobry, w temacie pierwszego samochodu był to oczywiście maluszek i z takich opowieści o maluszku to nie mając 18 lat, z ówczesną dziewczyną pojechaliśmy z Warszawy do Paryża i z powrotem. To był 92 rok. Przyjechaliśmy 5000 km, samochód się nie zepsuł ani razu i 7 nocy spaliśmy w nim w środku.
2: No to musi być dopiero przygoda, co?
0: Absolutnie
1: ja
0: tak.
1: Ja lubię spać w samochodzie.
0: I drodzy Państwo, na absolutnie sam koniec, absolutnie muszę tego dźwięku posłuchać, gdyż albowiem nasi koledzy radiowi, nie wiem czy to Joanna, czy może pan Wojtek, nazwali go Srajcygiel. Posłuchajmy.
4: A dzień dobry, a dzisiaj garaż, eski rok, tak wcześnie, a pierwszy samochód to srajcygiel, jeżeli wiecie o co chodzi, gdzie kijem od szczotki można było wypędzić dzieci na dwór, jak i poprawić życie rozrusznika, gdzie mieściło się prawdopodobnie więcej pasażerów niż do Jeepa Wranglera, no i gdzie było sanie na środkowym tunelu jako protoplasta dzisiejszego nosa. Co to było za auto? Pozdrawiam.
1: Srajcygiel to bardzo ładne. Zawsze się mówiło kaszlak. Ale można było spalić rzeczywiście kijem od szczotki.
0: Właśnie jako niemotoryzacyjny gość nie miałem zielonego pojęcia, o jakim aucie pan opowiada, ale
1: nie
0: to było maluszku.
1: Nigdy? No,
0: nigdy.
1: Kijem od szczotki? Nie, no. Nigdy
0: pamiętaj,
1: w życiu?
0: Fiaduno, od tego się zaczęło.
2: Jestem, że niby motorower był srajcyklem nazywany. One

0: No to tak, when we stand together, więc jakby razem, do kupy.
1: Wstańmy, idźmy.
0: Idźmy.
1: Pięknie dziękujemy za dzisiaj.
2: Tak, byliście Państwo jak zwykle niesamowici. Mnóstwo historii samochodowych otrzymaliśmy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, no i będziemy przez najbliższy tydzień je teraz na antenie wodować. No otóż to.
0: To jest fajne, ja sam miałem dzisiaj garaż. Hej.
1: Do jutra.
3: To nie ma co. Mam musiało wracać do domu.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Zginęły dwie osoby, wypadek na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Cierpliwość się skończyła, Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Rewolucja, w razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową.
4: SK Rock. Raport.
3: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Były na pasach, gdy wjechała w nie osobówka. Dwie starsze kobiety nie żyją. Białostocka policja bada okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. Służby wezwano na ulicę Hallera tuż po 6.00.
5: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa.
3: Relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji. Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Mundurowi zatrzymali kobietę kierującą osobówką.
4: To jest raport.
3: Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
7: That's it. Block is out.
6: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli. To ich decyzja. A to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka. Może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenie zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
3: A głos w sprawie zabrał też szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Elona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system Cell Broadcast, którego stworzenie zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W siedzibie resortu podpisano wczoraj list intencyjnie w sprawie budowy tego systemu.
8: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
3: Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński i dodawał, że sprawny system alarmowania musi opierać się na wielu filarach.
8: To i system cell broadcastingu, i system syren alarmowych, i tradycyjne alerty RCB, i aplikacje dedykowane do tego. Tylko mnogość rozwiązań w tym zakresie pozwoli nam stworzyć taki system, który będzie w 100% efektywny i ja nie mam wątpliwości, będzie najlepszym tego typu systemem w Europie.
3: Resort zakłada, że nowy system zacznie działać tuż po wakacjach 2027 roku.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? O tym Krzysztof Płowecki.
9: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
10: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
9: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
10: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
9: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
2: Pogoda.
3: A dziś na wschodzie przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Najcieplej teraz w Warszawie 10 stopni, a najchłodniej w Zakopanem 5. 9 stopni w Lublinie i Gdańsku, 7 w Bydgoszczy, a 6 w Kielcach. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hektopaskali.
2: Z Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie.
12: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
13: Za niecały miesiąc na rynku pojawi się najnowszy krążek zespołu YouTube o tytule Karnawal Deluxe. Dziś podobno premiera trzeciego singla z tej płyty. Zobaczymy, czy będzie fajny, czy będzie tak dobry jak ta piosenka, która 26 lat temu w przypadku YouTube trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. I o tym numerze i o innym pewnym skandalu związanym z YouTube opowiem w tej godzinie. Zapraszam.

0: Ależ to była piękna piosenka. I ten niespodziewanie pojawiający się w mainstreamie Nick Cave obok Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. No dobrze, przenosimy się do Nowego Jorku.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Każde, nawet polskie miasto ma swój legendarny, kultowy klub muzyczny, ale nie wszystkie z tych klubów stają się słynnymi klubami w Polsce, a co dopiero mówiąc o świecie. W Nowym Jorku był taki klub, który nazywał się CBGB, otwarty w roku 73 przez Hillego Krystala. To była kolebka amerykańskiego punka i nowej fali. Dała start karierom takim zespołom jak Ramones, Talking Heads, Blondie czy Patti Smith, która ten lokal zamykała dokładnie 20 lat temu. Jak się okazało, jak często bywa, doszło do sporu o czynsz i umowę najmu z właścicielem budynku. No bo wiadomo, kluby fajna sprawa, ale czasem można wziąć więcej pieniążków od banku albo od innego podmiotu, który chętnie zapłaci więcej za dobrą lokalizację. Ponieważ pan Krystal z właścicielem się nie dogadał, więc klub trzeba było zamknąć. I dokładnie 20 lat temu Patti Smith grała na koniec ponad 3-godzinny set, w którym połączyła swoje autorskie utwory z coverami tych, o których mówiłem, którzy też grali w tym klubie i zaczynali swoje kariery, czyli Ramones, Blondie i Television. A obok Patti Smith na scenie pojawiali się m.in. Flea czy Richard Lloyd, właśnie ze wspomnianego zespołu Television. Gdyby Państwo dziś trafili na 315 Bowery na Manhattanie, to w miejscu tego legendarnego klubu jest dziś ekskluzywny butik odzieżowy.

0: Tak jak polscy muzycy kopiowali wzorce nowofalowe, tak jak próbowaliśmy i graliśmy punk rocka i różne odmiany także rocka czy metalu, tak próbowaliśmy także przenieść odrobinę tego słońca z Jamajki nad polską ziemię, nad Wisłę, Odrę i Wartę. No i pytanie, czy się udawało? Co Państwo myślą? W moim ogrodzie zespół DAP w SC Rock. Cóż jeszcze przed nami? Obiecywałem opowieść o YouTube. I spokojnie, będzie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 40%.

0: Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
2: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
3: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Hej Ania, dokąd jedziesz?
6: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
5: Opowiadaj!
6: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
7: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
8: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Reklama.
9: Hi, how's it going? We're called Muse.
10: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
11: My name is Trey and I play bass.
12: My name is Wolf, I play the drums.

to rosły dzieci i zespół Turbo w Esce Rock. A teraz cofniemy się do roku 2014, gdy YouTube wydawali płytę Songs of Innocence. No i 9 września tego roku każdy użytkownik iTunes znalazł w swojej bibliotece właśnie najnowszą płytę YouTube. Tyle, że żaden z nich nie zapłacił za nią ani centa. Taki prezent wciskany ludziom się wydarzył. Nie spodobało się to innym muzykom, a także wielu zwykłym słuchaczom. Bono po ponad miesiącu od premiery, 15 października, a więc 12 lat temu w końcu się ugiął i płytę kazał usunąć. Przepraszam za to, miałem piękny pomysł, wszyscy byliśmy podekscytowani. Artyści są skłonni do takich rzeczy. Kropla megalomanii, dotyk hojności i odrobina autopromocji. Ale też wielki strach, że piosenki, którym poświęciliśmy kilka lat życia, mogą zostać niesłyszane. Czy YouTube naprawdę żałowali decyzji? Na początku października Apple podało, że tylko 5% użytkowników ostatecznie pozostawiło album na swoich odtwarzaczach. Mało? 5% z 500 milionów to 25 milionów, no i w ten sposób płyta wskoczyła na 32 miejsce w rankingu sprzedaży płyt wszechczasów. Ale czy naprawdę było im to potrzebne, to całe zamieszanie? Przecież 14 lat wcześniej, bez takich szachrajst, ich Beautiful Day szturmem zdobyło brytyjski top listy przebojów.

0: Fighters i The Pretender w Polskim Radiu SK Rock. Polskim Radiu SK Rock, które za moment, dokładnie za tydzień, będzie świętować w klubie Progresja w Warszawie swoje 22 urodziny. I Państwo mogą być na tej imprezie. Jak najbardziej zapraszamy. I ogarniemy wejściówki za zupełną darmożkę. Trzeba tylko wykonać pewien krok w postaci wypełnienia formularza na stronie roktoberfest.skrock.pl. A potem być może, to bardzo prawdopodobne, że będziemy do Państwa odzwaniać. Gdybym to był ja, to przed 12 proszę patrzeć, czy na telefonie nie wyświetla się numer, który zaczyna się od kierunkowego z Poznania, czyli 61.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Nasz fantastyczny Bernardyn Audi wsiadł kiedyś do Volvo i tam jeździł z tym samym Volvo i zapluł głośniki tak, słuchajcie, że niestety szlak je trafił.
4: Wasz Bernardyn miał na imię Audi?
3: Tak, no. Miał tak w rodowodzie, żeby było to śmieszniej.
5: Jak
3: myśmy go tak
5: Audi
3: kupili.
5: Wsiadło do Volvo.
6: Asia, ty nie zrozumiałaś tematu programu dzisiejszego. Mówimy o pierwszym, każdym kolejnym.
3: A, to ja już powiedziałam, przepraszam.
5: Każdy,
3: ja już
5: jak powiedziałam miłość, o moim... Właśnie każdy był pierwszy.
3: I wyszło na to, że jestem resortowym dzieckiem.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
10: Zaprasza SK Rock.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
14: Play. Rozwiązania dla biznesu.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Okęcie. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Okęcie. Ulica Sekundowa 1. Oferta ograniczona czasowo.
20: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
0: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
21: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
22: Reklama.
23: Karambol w Warszawie w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji. Na ławie oskarżonych 29 osób. Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Coraz więcej szukających pracy prezentuje się z CV wygenerowanym przez AI.
24: SK Rock. Raport.
23: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Karambol w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Których dokładnie miejsc powinni unikać kierowcy?
25: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
24: To jest raport.
23: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób. Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. Proces właśnie się rozpoczyna w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
26: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski, Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
23: Pracownicy ZOO skarżą się na sposób działania policjantów. Ci mieli tarczami spychać ludzi z drogi. To w Łącznej na Dolnym Śląsku. Około 100 osób protestujących przeciwko wywożeniu zwierząt zablokowało wczoraj wieczorem przejazd i mimo wielokrotnych wezwań przez megafony nie zeszło z jezdni.
27: Cztery osoby naruszyły nietykalność funkcjonariuszy. Jedna z nich rzuciła jajkiem policjantom na mundurze. To jajko się rozbiło. Dzisiaj zostaną z niej przeprowadzone czynności procesowe. Usłyszą zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
23: Relacjonuje Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu. Pracownicy ZOO skarżą się na sposób zabierania zwierząt z ogrodu, gdzie jak uznano dochodziło do zaniedbania.
28: Byliśmy dzisiaj wcześniej świadkami dziwnego zdarzenia w naszym ogrodzie zoologicznym, ponieważ policjanci wynosili z tego ogrodu biały worek oklejony czarną taśmą. Musiał być ciężki, ponieważ przyczyniło się do tego kilka osób, aby go wynieść stamtąd. Prawdopodobnie przypuszczamy, że mogłoby być jakieś po prostu zwierzę, które padło im podczas odłapywania. Myślę, że to może być nawet kangur, ponieważ kangury bardzo źle znoszą odłapywanie. A na wybiegu ustrusi chodzili z łopatami i pakowali coś do czarnych worków.
23: W zoo wciąż trwają czynności. Wywieziono już około 30 zwierząt.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
23: Coraz więcej szukających pracy prezentuje się z CV wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Lepiej stworzyć wyjątkowe z doradcą zawodowym, mówią eksperci. Dwóch dostępnych jest w Urzędzie Pracy w Iławie, mówi Beata Furmanek z inkubatora technologicznego.
29: Możliwości wyciągnięcia czegoś, co zwykłemu Kowalskiemu nie wydaje się, że jest to kompetencja istotna do poszukiwania pracy. Potrafią to wyciągnąć, tak żeby to było to, co może faktycznie przekonać przyszłego pracodawcę o tym, że to my jesteśmy tym najlepszym kandydatem.
23: A indywidualne i darmowe spotkania w Urzędzie Pracy w Iławie odbywają się raz w miesiącu.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes. SK Rock Biznes.
23: Ponad 2 600 000 złotych kary dla FinCapital. Chodzi o wprowadzanie konsumentów w błąd, poinformował UOKiK. Zgodnie z ustaleniami urzędu, spółka informowała konsumentów o tym, że w przypadku problemów finansowych mogą odroczyć spłatę pożyczki o 30 dni pod warunkiem, że zamówią płatny raport, w którym oceniana była ich zdolność kredytowa. Firma prezentowała to jako rozwiązanie ekspresowe i bez formalności. 30% badanych deklaruje, że łatwiej opowiada się o swoich problemach sztucznej inteligencji niż komuś bliskiemu, a 45% nie rozmawia o nich ani z ludźmi, ani z AI, wynika z badania Instytutu Humanistyki. Brak bliskości lub osoby do szczerej rozmowy odczuwa 40% respondentów. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,89 zł, za euro 4,36 zł. Aktualny kurs franka to 4,69 zł, a funta 5,16 zł.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
23: Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej. A dziś parasole przydadzą się na wschodzie. W Tatrach i w Bieszczadach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie, a ciśnienie w południe wyniesie 1012 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
4: W tej godzinie będziemy mówić o połączeniu polityki z muzyką, a raczej o niepołączeniu i o tym, jak to czasem politycy muzykę wykorzystują, na co muzycy się często nie zgadzają. Będzie też o tym, że niekiedy warto zmienić trochę styl grania muzyki, żeby osiągnąć sukces na listach przeboju. Zapraszam.

0: No to pobiegaliśmy razem z zespołem Iron Maiden.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Rok 2008 i kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych. I 18 lat temu protest Johna Bon Jovi'ego, który oficjalnie potępił wykorzystanie jednej ze swoich piosenek, a dokładniej Who Says You Can't Go Home w kampanii prezydenckiej republikanina Johna McCaina. Sytuacja miała miejsce po tym, jak piosenkarka i zespół jakiś tam zagrali utwór podczas wieców wyborczych kandydatki na wiceprezydenta Sary Palin. Przypomnijmy, że artysta jest znanym zwolennikiem partii demokratycznej i wspierał na przykład organizację zbiórek funduszy dla Baracka Obamy. A co do protestu, który złożył, to nie był jedynym muzykiem, który sprzeciwił się sztabowi Johna McCaina w tamtym czasie, bo podobne protesty pisali także Heart za użycie utworu Barracuda, który zdaje się był nieoficjalnym hymnem kampanii pani Sary, no i Foo Fighters za bezprawne puszczanie piosenki My Hero. Tylko że te protesty, z punktu widzenia prawa w USA, sztaby polityczne wykupują tak zwane licencje zbiorowe, które pozwalają na publiczne odtwarzanie milionów utworów w obiektach zamkniętych lub na zgromadzeniach, nawet jeśli sam autor piosenki nie popiera danej opcji politycznej. Więc takie protesty to sobie artyści mogą wsadzić wiadomo gdzie. To bardziej kwestia wizerunkowa niż prawna. I'll be there for you. Bon Jovi, SC Rock.

0: jakie to szczęście, że jeszcze zdążyłem posłuchać tych piosenek na żywo na koncercie, bo już więcej okazji nie będzie. Znaczy, będą oczywiście, ale w innych wersjach, jak na przykład Metallica. Słyszeli Państwo, prawda? Ich wykonanie Kocham Cię, kochanie moje. To jednak ja wolę Marka i Olgi. Zespół ma nam na antenie Jeski Rock, a teraz opowiedziałem Olga? No to niech zabrzmi głos Olgi na antenie.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale to nie pani Kora, prawda? Z zaświatów?
2: Nie.
0: Chociaż ona może skończyć, bo ona napisała mi, że idzie na ścieżkę wojenną z ZUS-em. No i to będzie jazda bez trzymanki, prawdziwy rock'n'roll. Czy ty, Olga, zrobiłeś tak to samo, co ja? Bo ja postanowiłem na 50. urodziny pójść do ZUS-u i powiedzieć: dzień dobry, jestem gotowy na emeryturę. Proszę już mi ją przyznać. Nie przyznali, wyobraź sobie.
2: Nie,
0: no powiedzieli, jest pan młody. Ja mówię, ja jestem młody, przecież żona mnie wyzywa od starego grzyba, więc chyba już zasłużyłem. Nie śmiej się.
2: U mnie zupełnie co innego.
0: Okej.
2: Okay. Ale szykuję się na niezłą batalię.
0: Okej, okay, rozumiem. I potrzebujesz takiego trochę, nie wiem, momentu odpoczynku umysłowego, trochę rozrywki, żeby do tej batalii się przygotować, tak?
2: Jeszcze jak. Przydałby się jakiś reset.
0: Dobrze. Słuchaj, Olga, to bez zbędnych tutaj, bez zbędnego przeciągania, bez owijania w bawełnę, chciałbym cię serdecznie zaprosić na nasze urodziny z osobą towarzyszącą. Możesz wziąć kogoś z ZUS-u oczywiście.
2: Nie, wezmę męża, ale super, cieszę się. Uwielbiamy Happy Seat, a słuchamy was codziennie jadąc do pracy.
0: Bardzo ci w związku z tym współczuję. Czy nie, cieszę się, bardzo się cieszę, że nas słuchasz. Dobrze, no to fantastycznie, dobrze. Olga, dziękuję i do zobaczenia już za tydzień w warszawskiej progresji.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. 22 października w warszawskiej progresji na urodzinowym koncercie SK Rock zagrają Tribute Band, 4 Sznery oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy, rockowy wieczór. Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumyko.

0: blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
1: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
2: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum.
10: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
9: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
11: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
9: Szczegóły na sprawia.pl.
12: Reklama.
13: Eska Rock. Radar.
14: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Giganci progresywnego metalu z Dream Theater nie zwalniają tempa. Muzycy poinformowali właśnie, że rozpoczęli pracę nad swoim 17. albumem studyjnym. W sieci pojawiły się wymowne zdjęcia ze studia. Panowie już na koniec przyszłego albo początek 2028 roku planują także światowe tournée. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
13: Eskarok. Radar.
15: This is Alice Cooper.
16: This is Marilyn Manson.
17: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Eska Rock.

Children of the Revolution, zespołu o nazwie T-Rex. A teraz jesień roku 83 i grupa Genesis, która 3 października wydawała swój 12 album studyjny o tytule takim, jaki miał też zespół, czyli po prostu Genesis, choć fani nazywają go czasem Shapes, od tych klocków na okładce, które tam się znalazły. I płyta dotarła na pierwsze miejsce i była najchętniej kupowanym albumem już po 12 dniach od wydania w Wielkiej Brytanii. Pierwsza napisana i nagrana w ich własnym studiu nagraniowym w The Farm, Surrey. I też taka płyta, wyjątkowa, przełomowa, która ostatecznie przypierdolała przejście formacji od skomplikowanego rocka progresywnego w stronę bardziej przystępnych dźwięków, nawet czasem pop-rockowych. Ale klimaty na tej płycie też są, jak na przykład ta opowieść o duchach. Home by the Sea.

0: Sen o Wiktorii. No ja śnię o Wiktorii dzisiaj wieczorem w meczu mojego kolejorza z Bayerem Leverkusen, choć to będzie bardzo, bardzo trudne. No ale skoro Bodo udało się wczoraj wygrać w Lidze Mistrzów, a Viking zremisował z inną, jeszcze nawet lepszą niemiecką drużyną, to może uda się także i Poznaniaką. Trzymam za nich mocne kciuki. Trzymać będę po 18 na stadionie. I teraz jednak 11 i raporterski rok przed nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
10: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
9: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje. A,
15: ktoś tu zdrapnął wygraną.
14: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
15: O.
16: Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
18: We must fight together.
17: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
19: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
20: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Błonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
22: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama.
15: Rosyjski atak na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski. 22-latek zatrzymany w raporcie Kielce i pościg jak z filmu akcji. Pokonała 11. rakietę świata Maja Chwalińska w ćwierćfinale.
23: SK Rock. Raport.
15: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Myśliwce wracają do baz. Ostatnia godzina z alertem RCB wydanym dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią część Ukrainy. Drony zmierzały w kierunku Wołynia. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cele. Alert RCB we wschodniej Polsce właśnie został odwołany. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, poinformował Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
24: Ukraina wznowi atak na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
25: To jest raport.
15: A w nim pościg pod Kielcami. Rano w miejscowości Radlin 22-latek nie zatrzymał się do kontroli. Kierowca uderzył w radiowóz. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 74.
26: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
15: Relacjonuje Artur Majchrzak, rzecznik świętokrzyskiej policji. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary 3 lat i 3 miesięcy więzienia. Mężczyzna nie miał też prawa jazdy, był trzeźwy. Spacer po mieście to dla nich prawdziwe wyzwanie i tor przeszkód. Znaki drogowe, kosze na śmieci, ale przede wszystkim hulajnogi elektryczne mogą być dla osób niewidomych bardzo niebezpieczne. Jednoślady pozostawione w przypadkowych miejscach utrudniają im poruszanie się i mogą doprowadzić do upadku. O szczegółach Dawid Olszewski.
27: Hulajnogi, ale też rowery pozostawione w przypadkowych miejscach utrudniają poruszanie się niewidomym. Magdalena Bigorowska-Pietkiewicz ze Szkoły Braille'a w Bydgoszczy apeluje, by osoby widzące zwracały uwagę na to, gdzie zostawiają jednoślady.
28: Powinniśmy być czujni, uważni, zwracać uwagę na to, co pozostawiamy po sobie.
27: W codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym coraz częściej pomaga nowoczesna technologia. Dzięki specjalnym aplikacjom mogą rozpoznawać otoczenie na zdjęciach czy odczytywać zwykły druk.
29: Pismo Braille'a praktycznie odchodzi do lamusa.
27: Uważa Grzegorz Dudziński, który stracił wzrok kilkanaście lat temu. Technologia już dziś pomaga niewidomym, a jej rozwój może dać im jeszcze większą samodzielność.
15: Dziś także przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli święto osób niewidomych i słabowidzących.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata Amerykankę Iwę Jowicz, o czym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
30: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
15: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
0: Popraw mnie, jeśli się mylę. Wuhan to jest to miejsce, gdzie zaczęła się pandemia, tak?
15: No niestety tak.
0: Mam nadzieję, że tam niczego Maja nie złapała.
15: No nie mów tak.
1: Pogoda.
15: Wraca babie lato, a wraz z nim przyjemne temperatury i błękitne niebo. W pierwszej połowie przyszłego tygodnia na termometrach maksymalnie 15 stopni, ale w drugiej już zdecydowanie cieplej. A dziś jeszcze wietrznie, deszczowo i chłodno. Najchłodniej teraz w Zakopanem 6 stopni, najcieplej i 11 stopni w Warszawie i Gdańsku. 10 w Bydgoszczy, Lublinie i Krakowie, a 9 stopni na termometrach w Poznaniu i Opolu.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
4: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: Nie, no w temacie Wuhan to muszę zrobić, że odpukowuję w niemalowane. Żeby już się to, co wydarzyło się kilka lat temu, nie powtórzyło. 5 minut po 11, ostatnia godzina kultowych historii. W tej godzinie m.in. o zespole The Rolling Stones. Zapraszam.

0: Andrzej i zespół ONA. Zastanawiali się Państwo kiedyś, jak wielkie zespoły dochodzą do wielkich majątków? Muzyką? Tylko? Dobre sobie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 53 lata temu Keith Richards został uznany przez sąd w Nicei we Francji za winnego handlowania marihuaną. Muzyk dostał rok w zawieszeniu i 5000 franków grzywny oraz otrzymał na 2 lata zakaz wjazdu do Francji. No i z tej okazji, z okazji rocznicy związanej z ziółkiem, piosenka o brązowym cukrze.

0: Youth of the Nation. 11.32, a o młodości POD i ja mam takie wspomnienia z młodości, jak to młody kierowca, ja będąc młodym kierowcą, czasem dokonywałem drobnych wykroczeń drogowych i czasem policjanci mi wybaczali, wtedy mówiło się, że policjant też człowiek. I to będzie historia mniej więcej w takim klimacie.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Marlena przy telefonie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Marlena chciała być niedobra dla sąsiadów i zrobić coś strasznego.
2: Nie no, sąsiedzi są zawsze u mnie mile widziani, jak a, robię imprezy.
0: No ale...
2: tak wiedzą o tym.
0: Czyli to nie jest tak, że nie wiem, temu z góry zrobimy teraz niezłą balangę, włącz tam Rammsteina i idziemy z psem na spacer.
2: Nie, absolutnie. Zawsze uprzedzam sąsiadów i nie tak nic, szata bogata.
0: No, rozumiem. Marlena uprzedza sąsiadów, bo robi głośne domówki. Takie klasyczne, z waleniem w rury.
2: Czasem się zdarza.
0: No dobrze, ale ostatnio w trakcie domówki pod drzwi zajechała właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej policja. No i co tam się wydarzyło?
2: Najwidoczniej musiałam pominąć któryś z sąsiadów.
0: Mm-hmm. No to się zdarza czasem, no. No i co? No i dzwonek do drzwi, to, że w ogóle go usłyszeliście, to sensacja, no ale no, otwierasz. I co się dzieje?
2: Tak, no i jak zwykle jestem ubrana, outfit mam taki adekwatny do imprezy. Tym razem otworzyłam w koszulce AC/DC, mojego ukochanego zespołu. No i policjant okazał się też fanem tego zespołu i właśnie zamiast mandatu upomnienia, znaczy upomnienie było jak najbardziej, tam dopełnione wszystkie obowiązki, ale zamiast mandatu wywiązała się rozmowa, żarliwa dyskusja na temat właśnie wyższości rocka, lat 90. i tak dalej nad obecną muzyką. No fajnie było.
0: Rozumiem, policjant sobie wpisał w kajecik twoją ulicę, już nie przyjeżdżać. Tu jest dobra muzyka.
2: Tak, napisaliśmy no, poprawę.
0: Okej. Już widzę, już podejrzewam, jak to może być u ciebie z tą poprawą. Mhm, tak, wierzę ci oczywiście bardzo, bardzo.
2: Do następnej imprezy.
0: Marlena, słuchaj, zapraszam cię na głośną imprezę, bo u nas będzie głośno. Głośne zespoły, głośni też prowadzący, głośni będziecie też wy, jak znam życie, więc zapraszam za tydzień do warszawskiej progresji na 22. urodziny Eski Rock. Brawo.
2: Ekstra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Możesz wziąć tego policjanta, pogadam z nim też o muzyce, spokojnie. Także jeżeli masz do niego namiary, bierz go, to też dla niego załatwimy. Jeżeli pan słyszy teraz w ogóle, jeżeli pan słucha teraz w radiowozie na przykład i rozpoznaje pan, że to o panu, to śmiało proszę dać znać, też ogarniemy zaproszenia. Marlena, gratuluję.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest.eskarock.pl. Wciąż mogą się państwo jeszcze zgłosić.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl.

0: Ikea czyni cuda. Wola Mokotu w centrum. Moment i jesteś.
1: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
2: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
1: Szczegóły na sprawia.pl.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
6: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Edyta Bartosiewicz w Polskim Radiu SK Rock. A teraz jeszcze jedna kultowa historia sprzed 61 lat. Z 15 października roku 65, gdy Jimi Hendrix podpisał, no głośny dzisiaj z perspektywy czasu, 3-letni kontrakt na wyłączność z producentem Edem Chalpinem z firmy PPX Enterprises z Nowego Jorku. Zrobił to będąc jeszcze mało znanym gitarzystą zespołu Curtis Knight and the Squires. Co ciekawe, podpisał umowę za zaledwie $1 i 1% tantiem, co później ciągnęło się za nim przez lata i wywoływało ogromne batalie prawne.

0: Roxanne, zespół The Police, na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo pan Jaro mówi już do usłyszenia, żegnając się z państwem w czwartkowe południe. No prawie, bo za moment 12. Dziękuję, do usłyszenia, do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
10: Zaprasza SK Rock.
11: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
17: Ktoś tu drapnął wygraną.
16: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
17: O.
18: Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk. Maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
20: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
21: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola, Mokotów, centrum, moment i jesteś.
20: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
22: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
20: Szczegóły na sprawia.pl.
0: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
23: Reklama. Ruszył proces w sprawie afery Kolegium Humanum na ławie oskarżonych znani politycy. W szatniach siedleckiego akwaparku pojawiły się kamery, no i zrobił się dym.
24: SK Rock. Raport.
23: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Od tego zaczynamy raport w południe. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Ściągnięto tam policję po sygnale od zaniepokojonego świadka.
25: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu nie widział tej kobiety, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. Stwierdziło, że są dwie osoby, zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała.
23: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja.
26: To jest raport.
23: Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Kolegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Powecki.
27: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
28: Jestem całkowicie spokojny, bo po prostu, tak jak powiedziałem, te oskarżenia w części mnie dotyczące, no to jest, to wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
27: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Kolegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
26: Słuchacie raportu w SC Rock.
23: W szatniach siedleckiego akwaparku pojawiły się kamery. Choć jak tłumaczą zarządzający obiektem, są skierowane wyłącznie na szafki. Nie spodobało się to mieszkańcom, którzy niekoniecznie chcą, żeby ktoś filmował ich gołe łydki. Podkreślają, że to krępujące, bo mimo obowiązku korzystania z przebieralni, gdzie kamer nie ma, wiele osób rozbiera się obok szafek, także rodzice z dziećmi.
29: Dyskomfort bym czuła. Czuć na sobie monitoring. Ja raczej byłabym przeciwna temu.
30: Tam są tylko trzy kabiny, dwie w łazience. No to jest na pewno za mało. Jakby zrobili więcej, moim zdaniem, to jak ktoś się spieszy, to by mógł po prostu sobie pójść, przebrać. No a jak się przebierają przy szafkach, to po prostu nie mają wyboru i im się spieszy.
31: Wydaje mi się, że jak dla mnie, no to jest mało komfortowe. Wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa. Niby nie powinno się przebierać, no ale fakty są, jakie są. Szatni jest za mało, więc no wiadomo, że rodzice z dziećmi, no muszą sobie jakoś radzić.
23: Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce i prezes Dariusz Cegiełkowski wyjaśnia, że nagrania z kamer są oglądane wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do kradzieży albo wypadku.
32: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
23: Wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna problemu. Strefy z kamerami zostały też wyraźnie oznakowane.
33: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
34: SK Rock Biznes.
23: Indie staną się już w przyszłym roku czwartą pod względem wielkości gospodarką świata, spychając Japonię na szóste miejsce za Wielką Brytanię. Wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na które powołała się dziś agencja AFP. Ceny gazu w Europie spadają o ponad 2%, sprzyja słabszy popyt na to paliwo i łagodniejsze warunki pogodowe na początku sezonu grzewczego. Netflix planuje zwolnić około 1000 pracowników, czyli blisko 6% załogi, poda Wall Street Journal. Cięcia mają objąć m.in. zespoły odpowiedzialne za produkt i za technologię. Będzie to największa redukcja zatrudnienia w tej firmie od 2022 roku.
33: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
23: Czwartek będzie generalnie pochmurny, z rozpogodzeniami tylko w zachodnich regionach. We wschodnich przelotnie popada. Na termometrach od 8 stopni na Podkarpaciu, przez 13 na Mazowszu, do 15 na Dolnym Śląsku.
33: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Kolejny raport w Estrogi już za niecałą godzinę, punktualnie o 13. Teraz 5 minut po południu. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. Kłaniam się Państwu i zapraszam na nasze czwartkowe spotkanie, które potrwa do godziny 15. No i na początek powinienem wezwać, rzucić taką komendę do hymnu. A to dlatego, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od hymnu grunge'u. No tak można chyba określić ten właśnie utwór.

The Straits, westerogi Sultans of Swing. Wcześniej jeszcze grupa Fallout Boy z taką zaktualizowaną wersją wielkiego hitu Billy Joela, w którym artyści wymieniali te najważniejsze wydarzenia na świecie od lat 90. do 2022-2023 roku. No i ta zaktualizowana wersja powstała 30 lat po oryginale, a proszę, po tych kilku latach przydałaby się jeszcze kolejna aktualizacja. Tyle się wydarzyło na świecie przez te ostatnie 3-4 lata. Fall Out Boy wcześniej z kawałkiem We Didn't Start the Fire, no i w tej odświeżonej wersji tego tekstu pada nazwisko współzałożyciela grupy, która przed nami westerok, Tom DeLonge, w międzyczasie tak zwanym powrócił do zespołu. No i w tym oryginalnym składzie panowie nawet nagrali płytę. What's My Age Again? Blink 182.

0: To jest Queen w Esterok, Radio Gaga. Pamiętają Państwo, że mamy Rocktoberfest 2026, że świętujemy 22 urodziny Ski Rock, prawda? No właśnie. A czy mają Państwo już bilety? A właściwie to zaproszenia? Bo biletów to się nie da kupić w żaden sposób, tylko można dostać od nas zaproszenie na naszą imprezę urodzinową. No i kolejne takie zaproszenia rozdam Państwu tego popołudnia, ale wcześniej trzeba zajrzeć na skrock.pl, no i tam opisać swoje rokowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy. Te najciekawsze wypowiedzi oczywiście nagradzamy. Ewentualnie głosóweczką można też tutaj taką wypowiedź do nas podesłać. Też rozważymy. No to co? To czekam na Państwa zgłoszenia i myślę, że po 13 kogoś nagrodzę zaproszeniami na nasze urodziny, które przypomnę 22 października w warszawskiej Progresji, a tam zagra m.in. Happy Set.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Okazało się, że owczarek jest naprawdę myślącym owczarkiem. Wparował na komisariat policji, zamerdał ogonem, zameldował problem, że jednak chyba się zgubiłem. No i policja zawiozła go do weterynarza, czytali czyp i zadzwonili do właścicielki. Taki to pies.
3: Ciekawe, czy jak już go wieźli, to czy wieźli go suką. Jack White podobno zakupił sobie Forda Bronco, dokładnie z 1975 roku, ponieważ dowiedział się, że jego rodzice przywieźli go ze szpitala właśnie tym autem i kupił dokładnie auto wyprodukowane w lipcu 1975 roku.
2: Ale fajnie, miał takie...
4: Musiał Jelcza kupić normalnie.
3: Ale autobus?
4: Autobus.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
17: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
18: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam

0: Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Reklama.
6: Eska Rock. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Powrót legendy hard rocka w wielkim stylu. Dougie White, historyczny głos Rainbow, ponownie wystąpi w Polsce, by świętować 30-lecie pewnego kultowego albumu. Szczególną kratką dla fanów jest fakt, że na scenie szkockiemu artyście towarzyszyć będą polscy muzycy, którzy mają na koncie współpracę z byłymi wokalistami Iron Maiden. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarock.pl.
6: Eskarock Radar.
8: Hi, I'm Hosier.
9: Hey, this is Jake.
10: And Josh from Greta Van Fleet.
11: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eski Rock.

To był zespół Garbage, I Think I'm Paranoid, jeden z bardziej charakterystycznych utworów tej drugiej połowy lat 90., jeżeli chodzi o muzykę rockową. Przypomnę, utwór został wyprodukowany przez Butcha Viga, który także jest współwykonawcą tego właśnie nagrania, a pan Butch Vig to przecież producent legendarnego albumu Nirvana Nevermind. No tak, to był 98 rok, czyli grunge już się skończył, no i wielu rockowych artystów musiało poszukać nowej muzycznej tożsamości, choć ta tęsknota za grunge'em w wielu utworach była bardzo mocno słyszalna. Jak na przykład w tym oto kawałku, With Arms Wide Open, to jest zespół Creed.

0: To był zespół In Excess w Esterok. Tak sobie podglądam dyskografię tego właśnie zespołu. No i październik to miesiąc, który zawsze sprzyjał premierom płyt tej właśnie grupy, bo tak sobie patrzę na daty premier, no i większość z tych płyt wydanych za życia Michaela Hutchensa przez zespół In Excess właśnie ukazywała się w tym miesiącu, w październiku. Podobnie jak i krążek Kick, na trackliście którego znalazł się kawałek Never Tears Apart, który zamyka te pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. In Excess już za nami. Za chwilę będzie 13, za chwilę najnowszy raport Westerok.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
3: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego skrockowego samochodu, który to nie ma hamulc.
2: Rocktober Fest 2026. Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
2: Zaprasza SK Rock.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Połczyńska. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Połczyńska. Ulica Połczyńska 118A. Oferta ograniczona czasowo.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Minister Sprawiedliwości przekazał do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Chodzi o Daniela Obajtka. Po wypadku w Janowie Lubelskim dwoje nastolatków oraz ich opiekunka trafili do szpitala.
19: SK Rok. Raport.
18: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną aferę dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
20: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już 4. wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
18: Przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu.
19: To jest raport.
18: A w nim ważne orzeczenie dla klientów banków. Bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi wszystkie pieniądze pobrane z jego konta w wyniku nieautoryzowanej transakcji, nawet jeśli uważa, że klient dopuścił się rażącego zaniedbania, orzekł dziś Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Bank może później domagać się od klienta pokrycia strat, jeśli dojdzie do rażącego zaniedbania z jego strony. Sprawa dotyczy klientki Polskiego Banku, która padła ofiarą oszustwa internetowego i nie mogła doprosić się od banku zwrotu skradzionych jej z konta pieniędzy. Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób po zderzeniu z autem dostawczym przewrócił się na bok.
17: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
18: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się już płynnie. Mundurowi ustalają okoliczności wypadku.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła dziś nazwę. To nie tylko inny szyld, ale też ważny krok w rozwoju. I o tym na koniec Kasper Klonowski.
21: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przebyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
22: Nastawienie jest dobre, to i rok będzie dobry.
23: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
21: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
18: Oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mazowieckim zaplanowana została na 19 października.
24: Pogoda.
18: Czwartek będzie generalnie pochmurny, z rozpogodzeniami tylko w zachodnich regionach. We wschodnich przelotnie popada, na termometrach od 8 stopni na Podkarpaciu, przez 13 na Mazowszu, do 15 na Dolnym Śląsku.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
26: A ja mówię dzień dobry po 13. Michał Cieśli, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania, w której kogoś poczęstuję zaproszeniami na nasze urodziny, które dokładnie za tydzień w progresji. Będziemy wtedy świętować 22 lata Eski Rock. A teraz 4 minuty po 13:00, Lady Punk na początek.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

0: Kings of Leon w Estorogi Use Somebody. No a ja kogoś potrzebuję, kogo mógłbym obdarować biletami, a właściwie zaproszeniami na nasze urodziny.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No i idealną kandydatką do tego właśnie wydaje mi się Kasia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, witaj. Nie za dobrze, ktoś mógłby zapytać, urlopik w połowie października?
2: No nie za dobrze, aczkolwiek genialnie.
0: No właśnie, w końcu kiedyś trzeba odebrać te zaległe dni urlopowe, prawda? Ha, no właśnie. No dobrze, słuchajcie, Kasia opisała na skrok.pl swoją rock'n'rollową historię. No ja powiem ci, że zazdroszczę, bo to piękna historia. Nie ukrywam, że sam chciałbym być jej uczestnikiem. Co się wydarzyło?
2: Co roku organizujemy u nas w naszej miejscowości takie święto pieczonego ziemniaka, gdzie mieszkańcy mogą się zintegrować. Generalnie jest to święto dedykowane dzieciom. Zazwyczaj jakieś dmuchańce, balony, wata cukrowa i tak dalej. Ale w tym roku było nietypowo, bo ponieważ się uparłam i mieliśmy naturalnej wielkości Velociraptora. Jestem fanką dinozaurów i zamówiliśmy sobie takiego pana, który w takim kostiumie chodził i troszkę tak dzieciom podniósł ciśnienie.
0: Ale tak sobie myślę, że to naprawdę bardzo abstrakcyjnie musiało wyglądać. Gdzieś z odległości ktoś sobie patrzy, a po polu lata Velociraptor, tak?
2: No dosyć abstrakcyjnie, tym bardziej, że niektórych podniosło, wkładali mu głowę w paszczę, robili sobie zdjęcia, więc generalnie był czas.
0: No dobrze, ale nikt nie ucierpiał w każdym razie, tak?
2: Nie, absolutnie. Wszystko zgodnie z przepisami.
0: Wszystkie głowy na miejscu, tam gdzie być powinny. Święto pieczonego ziemniaka. Uważam, że to piękne jest święto. Czy ja dobrze rozumiem, że tam była jakaś ekspozycja ziemniaków na różne sposoby?
2: Tak. Kluski śląskie, pieczone ziemniaczki. W tym roku akurat nie, ale jednego roku moja córka zrobiła nawet lody z ziemniaków.
0: Lody z ziemniaków. No tego to jeszcze nie próbowałem. Powiedz mi, kiedy to święto się odbędzie w przyszłym roku?
2: Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Myślimy.
0: Kasia, proszę daj mi znać, jak tylko będzie znana data, to ja od razu rezerwuję i wbijam do was na święto pieczonego ziemniaka, okej?
2: Okay? Oczywiście, zapraszamy.
0: A ty, Kasia, wbijasz na nasze urodziny, które już za tydzień.
2: Nie.
0: W warszawskiej progresji świętujemy razem 22. urodziny Eski Rock. Będzie zespół Happy Set, będą cztery szmery, będzie Hirek Wrona też grał, podrzuci parę kawałków do popląsania trochę, więc szykuje się naprawdę świetna impreza.
2: Super, dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: Kasia, do zobaczenia za tydzień, pozdrawiam bardzo gorąco, święto pieczonego ziemniaka. Ja uważam, że to bardzo piękne święto. Jeszcze raz to podkreślę. Chris Cornell i Can't Change Me przed nami.

0: The Led Slaves i Metallica w ST Rock. Za 25 minut będzie 14. YouTube za chwilę się pojawi z kawałkiem Sunday Bloody Sunday, to po krótkiej przerwie. YouTube też za paręnaście godzin pojawi się, powiem Państwu w wielkim zaufaniu, z The Greatest Show on Earth, czyli kolejnym utworem zapowiadającym ich nadchodzącą płytę. Karnewal de Lustra, przypomnę, ukaże się 13 listopada. Proszę o czujność, dziś wieczorem premiera nowego singla YouTube. Również zagramy go w ST Rock, jak tylko się pojawi.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską

0: Poważne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.

To był Green Day, Esther Rock i Basket Case. No i właśnie od tego numeru rozpoczyna się moja przygoda z nimi. To był utwór na trzeciej płycie Duki w 1994 roku. Panowie nakręcili taki bardzo charakterystyczny klip do tego utworu, którego akcja dzieje się w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. No i wtedy pamiętam bardzo często teledysk do tego utworu pojawiał się w MTV, a wiadomo, że MTV miało wtedy wielką siłę rażenia i obok tego klipu, obok tych panów po prostu nie dało się przejść obojętnie. Green Day, Basket Case już za nami w ST Rock. Założę się też, że w przypadku wielu osób ich przygoda z Laocze rozpoczęła się od tego właśnie utworu. Wojenka przed nami.

0: To był Huba Stank, Westerok i The Reason, czyli po naszemu powód, przyczyna. To teraz powiem tak, System of a Down, Nirvana, R.E.M. Mam nadzieję, że to trzy wystarczające powody, by pozostać z nami na kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia, bo ja tutaj zostaję jeszcze do godziny 15, także polecam się już w tej kolejnej odsłonie naszego spotkania. Wcześniej punktualnie o 14, najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
14: We must fight together.
13: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Aliorbank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Wszystko, czego dziś chcę.
25: To kawa mielona Eduszo Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.
0: To drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Szczegóły za chwilę od naszego reportera.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
3: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
0: Tłumaczy minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia.
4: To jest raport.
0: To już oficjalnie potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent Nikosor Dan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony rano. 5 członków załogi udało się uratować. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński przywódca. Dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami służb, poznać sygnały alarmowe i zasady reagowania na alerty RCB. Ważnym tematem będą też szkolne procedury na wypadek zagrożenia. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Będą między innymi strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
6: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
5: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
7: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
5: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej. W Bydgoszczy atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
0: W Kujawsko-Pomorskim trening zaplanowano w ponad 30 miejscach. Krajowy Trening Rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
27: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
28: SK Rock Biznes.
0: Rosja rozpoczęła dostawę oleju napędowego na światowe rynki, obwieścił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nastąpiło to tydzień po zawarciu przez Moskwę i Waszyngton umowy na eksport tego paliwa do USA oraz innych krajów. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Wolbusz Bank Polska na listę ostrzeżeń publicznych. Urząd zawiadomił również prokuraturę o podejrzeniu nieuprawnionego posługiwania się słowem bank w nazwie. Nie da się zbudować silnego rynku kapitałowego bez pieniędzy emerytalnych, ocenił przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Jego zdaniem istotna jest też zmiana przekonania, że inwestycje na giełdzie wiążą się jedynie z ryzykiem, a nie stopami zwrotu.
27: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
28: Pogoda.
0: Czwartek będzie generalnie pochmurny, z rozpogodzeniami tylko w zachodnich regionach. We wschodnich przelotnie popada, na termometrach od 8 stopni na Podkarpaciu, przez 13 na Mazowszu, do 15 na Dolnym Śląsku.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
29: 4 minuty po 14. Pani Kasia, w jakiej sprawie?
30: Hej, a ja bardzo chciałabym dostać bilety na Oktober dla mojego syna nauczyciela. No, myślę, że będzie fajny prezencik. Pozdrawiam, Kasia.
29: My też pozdrawiamy. No, myślę, że coś się da z tym zrobić. No, tak się zupełnie przypadkiem składa, że wczoraj mieliśmy Dzień Nauczyciela. No, to lekko spóźniony prezent z tej okazji dla syna, pani Kasi.
31: SK Rock!
29: Tylko teraz pytanie, jak się syn odwdzięczy mamie? Może zabierze na Rocktoberfest, na nasze urodziny. Dwa zaproszenia wędrują do pani Kasiu. Gratuluję dobrej zabawy, tak już awansem życzę. 5 minut po 14:00, ukłonę raz jeszcze Michał Cieślik. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Systemowy down przed nami.

0: All Apologies i Nirvana w SC Rock, 15 października, czwartek. No to chyba już pora rozpoczynać końcowe odliczanie do naszych urodzin, które za dokładnie tydzień.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Przypomnę, bawimy się w warszawskiej progresji. Będzie zespół Happy Set, który zagra dla nas z okazji naszych urodzin. Będą Państwo, nasi goście, będziemy my. No i wspólnie oczywiście będziemy świętować 22 urodziny Eski Rock. Pan Paweł też chciałby z nami świętować. Pan Paweł ma przepyszną historię, swoje rockowe przeżycie. Panie Pawle, słuchamy.
2: Witam. Ja w sprawie przeżyć rock'n'rollowych.
0: No słuchamy.
2: Może to nie było w minionym czasie niedawno, tylko troszkę dalej wstecz, jak były jeszcze wieże z autorewersem i można było ustawić też budzik w takiej wieży, że przychodziła godzina, włączała się kaseta i muzyka grała i budziła mnie wtedy. W jakiejś sprawie wyjechaliśmy na weekend, rolety opuściliśmy, zostawiliśmy to wszystko w domu, zapomnieliśmy wyłączyć ten alarm. No i cały weekend Metallica grała, dzień i noc. Wracaliśmy do domu w niedzielę wieczorem, mówimy, kurde, ktoś imprezę niezłą kręci. Im bliżej domu, a tu patrzymy, tu u nas z mieszkania muzyka grała. Także sąsiedzi mieli dwa dni ostrej nuty trochę. Pozdrawiam.
0: I śmiechom nie było końca. Taka właśnie historia. Wytłumaczymy potem, co to znaczy autorewers, co to znaczą kasety, które tam automatycznie w tej wieży się przestawiały na drugą stronę. No trochę zamierzchłej historii pan tutaj Paweł nam podrzucił. Tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy przypadkiem ta historia nie trafiła do uszu Jamesa Hetfielda albo któregoś innego członka zespołu Metallica, bo nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale Meta ostatnio miała cykl koncertów pod szyldem No Repeat Weekend, czyli weekend bez powtórek. Grali dwa koncerty w weekend i w trakcie żadnego z tych koncertów dany utwór nie mógł się powtórzyć. No brzmi jak historia, która została zainspirowana tym wspomnieniem pana Pawła. No nie wiem, czy to jest do ustalenia. Panie Pawle, that's great. Dwa zaproszenia do pana na Rocktoberfest wędrują.

0: Mam wrażenie, że dwa największe hity tej właśnie grupy w takiej szerokiej świadomości fanów muzyki to kawery po prostu. Pierwszy Simon i Garfunkel, Sound of Silence, drugi Genesis, Land of Confusion. I właśnie z repertuaru Genesis ten utwór pochodzi. Land of Confusion, Disturbed. Już za nami Westerok. 27 minut do 15 pozostaje. Żadnych kawerów już nie przewiduję przed 15, ale za to bardzo ładny kawałek Aerosmith się pojawi w tej godzinie.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Byliśmy na niezapomnianym koncercie w 91 z trasy Monsters of Rock w Chorzowie, gdzie grała Metallica, Queenstrike i właśnie AC/DC po tym swoim wielkim powrocie. Jeden z moich najlepszych koncertów, na jakich byłem.
1: Kawałki mojego życia.
2: Hej, tu Wojtek Owczarek z zespołu Ira, gram w nim na bębnach.
3: Ja również z zespołu Ira, Piotr Sujka, bas.
2: Czyli sekcja rytmiczna. Zapraszamy Was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
4: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
1: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: Reklama.
25: Esta Rock Radar.
26: Zapraszam, Michał Prykupowicz. Nie milknie szum wokół filmu Mniej obcy, opartego na autobiograficznej książce Jana Borysewicza pod tym samym tytułem. Produkcja z miejsca podbiła polskiego Netflixa i już ma naprawdę imponujące grono fanów. Gigant postanowił więc zrobić im niespodziankę. Do sieci trafiła rozszerzona wersja w wykonanie przez aktorów kultowego Mniej niż Zero, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
25: Eskarok. Radio.

To był zespół Nickelback, który, przypomnę, w przyszłym roku w Łodzi, w lipcu, zagra koncert. Try Not To Love You to już za nami Westerrock. Był kiedyś taki film w polskiej wersji językowej zatytułowany Jak zostać kotem. No i proszę sobie wyobrazić, że w obsadzie polskiego dubbingu, w ludzkim i kocim wcieleniu, pojawił się nie kto inny, tylko polski aktor Tomasz Kot, którego bohater zostaje uwięziony w ciele kota. No i potem dzieją się różne rzeczy, które generalnie prowadzą do próby odpowiedzi na pytanie, ile żyć mają koty i czy zawsze spadają na cztery łapy. Może ktoś widział ten film, który w oryginale nosił tytuł Nine Lives, czyli 9 żyć. Czyli tak jak jedna z moich ulubionych płyt Aerosmith, z której teraz zagram. Patrzcie, co za przypadek. Falling in love is hard on your knees. Zespół Aerosmith z płyty Nine Lives przed nami, Westerrock.

0: to był David Bowie z Tamon w SC Rock. I to już na zakończenie naszego czwartkowego spotkania, bo za chwilę będzie 15. Michał Poklękowski za chwilę z najnowszym raportem, a potem Dawid z czwartkową kolumną Zygmunta. Ja wrócę do Państwa i jutro chwilę po południu, no i również liczę na Państwa obecność. Michał Cieślik, zmykam póki co. Dobrej dalszej części tego popołudnia Państwu życzę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
16: We must fight together.
15: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
17: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
20: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
21: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
22: Reklama. SK Rock Warszawa.
0: W okolicach Sejmu policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów. Minister energii podał jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach.
7: SK Rock. Raport.
0: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i też polityki, m.in. Karol Karski z PiS-u i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić do handlu dyplomami i wystawiania dokumentów ukończenia studiów bez ich faktycznego odbycia. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
22: Jestem, dzień dobry.
0: Witaj. Dlaczego proces, który wzbudza takie zainteresowanie, jednak przełożono na inny termin?
22: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
23: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
22: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
24: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać. Mówiłem już o tym wielokrotnie.
22: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
0: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia.
25: To jest raport.
0: Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
26: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton, jak wynikało z ustaleń policjantów, został oblany nieznaną substancją i dlatego też konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
0: Mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw pójdą w dół w piątek. Minister energii podał jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach i tak. Benzyna 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
27: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść. Także chyba jesteśmy w takim najtrudniejszym okresie sezonu. No i jest być może jakaś niewielka nadzieja, no to, że będzie trochę taniej, ale no, to dużo zależy od sytuacji na świecie.
0: Mówi nam ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeden z najbardziej znanych w szwedzkiej branży wyścigów kłusaków, powożący sulkami Magnus Jakobsen, został tydzień temu poddany kontroli antydopingowej przed największymi zawodami roku V86 na torze Solvalla w Sztokholmie. No i dała ona wynik pozytywny, co szeroko komentują dziś szwedzkie media. Okazało się, że powodem były bułki z makiem.
28: Pogoda. Jak to trzeba uważać.
0: Wyścigi klusaków.
28: Opie, człowiek coś zje przypadkiem, a potem hyc, pojawia się rutkowski patrol.
0: O nie. Czwartek generalnie pochmurny, z rozpogodzeniami tylko w zachodnich regionach. We wschodnich przelotnie popada, na termometrach od 8 stopni na Podkarpacie do 15 na Dolnym Śląsku.
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
30: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
31: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie Lejeń i Cincinnati, czyli pan Poklękowski.
0: Kłaniam się nisko.
31: Pan Bartek mówił wczoraj, że jest twoim wielkim fanem. A Klaudia jest super, to komentarz z internetu. Nie będę mówił, kto to napisał, bo pan Tomasz ma żonę. Dzień dobry Klaudio.
32: Dzień dobry.
31: A ja jestem Zygmunt. I tyle o mnie. Zaczynamy. SK Rock. Razem do 18. Dawid, Zygmunt, witajcie.

Marilyn Manson w Radiu SK Rock. A szykuje się prezent od tego artysty. W styczniu dostaniemy wznowienie płyty Antichrist Superstar, a to z okazji 30 urodzin tej płyty. A z okazji 22 urodzin radia będzie impreza, to Państwo wiecie. I tydzień do Rocktobera. Tydzień do Rocktobera. Po zaproszenia zgłaszacie się na stronie rocktober.sk.rock.pl. No chyba, że słuchacie nas teraz i jesteście przyjaciółmi kolumny, to można do mnie zadzwonić albo wysłać głosówkę. Można powiedzieć, co Wam się rock'n'rollowego przydarzyło w tym roku. No ale w każdej innej sprawie też się można do mnie odzywać, można komentować, można żartować z rzeczywistości, można ostrzegać. I mam dla Was alert, uwaga, uwaga, na terenie polskiego radia SK Rock już teraz dźwięki z wykorzystaniem syren. Zachowajcie spokój.

0: Dzień dobry, Kuba z tej strony. Zygmunt, jak ty mi we wtorek zaimponowałeś normalnie. Że wreszcie udało ci się zaprosić jakąś gwiazdę rocka do antyradio, tak Boże, do Eskiro. No co, no wreszcie ktoś z ekipy rockowej, tak? A nie z jakiejś popu malowanego na szaro, bo nawet nie na czarno. Nie, no o piekarczyka mi chodzi, no. Jak najbardziej. Ty mi zaimponowałeś, oczywiście. Nawet zadzwonię, chciałem od razu, ale nie odebrałeś. Nigdy nie ode mnie nie odbierasz telefonu, jak masz gościa, już na wszelki wypadek, żebym czegoś nie palnął.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer, moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Szukasz atrakcyjnego samochodu w wyjątkowej cenie? Modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze z rocznika 2026 czekają w salonach grupy Krotowski. Wybierz wyjątkowe warunki cenowe i zyskaj korzyści sięgające 50, 65, a nawet 160 tysięcy złotych. Poznaj flagowe modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze. Zapraszamy do salonów w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 301 oraz Wawelskiej 3D. Przyjdź już dziś, póki masz największy wybór. Krotowski.com. Zbudowani na zaufaniu.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Reklama. Eskarok, Warszawa.

0: Skorpionsi to jest rok.
1: Niemcy, Niemcy!
0: I prawa strona to chyba nie lubi. Chociaż teraz ma pewnie ważniejsze rzeczy do roboty, pod Trybunałem Konstytucyjnym dochodziło do starć, chociaż starcia to mi się tak przykro kojarzą, więc milej będzie, jeśli powiem, że oni tam grają w berga. Do tematu będziemy jeszcze wracać, a te poważne tematy zbiera dla Was Michał. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Nasz fantastyczny Bernardyn Audi wsiadł kiedyś do Volvo i tam jeździł z tym samym Volvo i zapluł głośniki tak, słuchajcie, że niestety szlak je trafił.
4: Wasz Bernardyn miał na imię Audi?
3: Tak, no. Miał tak w rodowodzie. Było śmiesznie. Myśmy go tak
4: Audi
3: kupili.
4: Audi wsiadło do Volvo.
5: Asia, ty nie zrozumiałaś tematu programu dzisiejszego. Mówimy o pierwszym, każdym kolejnym.
3: A, to ja już powiedziałam, przepraszam.
4: Każdy,
3: ja
4: jak miłość, o moim, Asi, każdy był pierwszy.
3: I wyszło na to, że jestem resortowym dzieckiem.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokurator generalny skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącego zaniżania cen paliw, do czego doszło w 2023 roku. 37 osób zostało rannych po starciach demonstrantów z policją w centrum Porto na północy Portugalii. Manifestanci od soboty protestowali przeciwko wysokim cenom wynajmu mieszkań i błędnej ich zdaniem polityce rządu w sprawie mieszkalnictwa.
6: To jest raport.
7: Polska firma zbudowała rampę, po której na powierzchnię Marsa w czasie misji ExoMars ma zjechać łazik Rosalind Franklin. Konstrukcja przeszła bardzo trudne testy.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
6: SK Rock Sport.
7: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej do tego samego etapu turnieju WTA awansowała Maja Chwalińska. Pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Jej kolejną rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. Mecz o półfinał jutro. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. My sprawdzamy więc, jak typują kibice.
8: Oj, przejdziemy.
9: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
10: Nie jest tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
11: Odważnie.
10: Optymista, jak?
12: Chciałbym 1-1.
13: Oj, ja mówię, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
11: Ale będzie ciężko, co?
13: Będzie ciężko, no Leverkusen dobry zespół.
7: Z kolei o 21 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywanie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci. Kolumna Zygmunta w S.

0: 35 lat kończy w tym roku ten zespół. Piękny jubileusz. Nawet 25 to też spoko, tyle kończy Happy Set. A my kończymy 22 latka i zapraszamy na Rocktober.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, 22 urodziny Radia SK Rock, urodziny, na których zagrają cztery szmery, Happy Set i jak świętować to w cudownym towarzystwie. Państwo nam powiedzą, co rock'n'rollowego przydarzyło wam się w tym roku. Można się zgłaszać na stronie rocktober.sk.rock.pl i tak zrobiła Agnieszka, którą witam. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć, Aga, co tam?
2: Słuchaj, wszystko wspaniale, po prostu dzień będzie cudowny, weekend będzie cudowny i w ogóle cały rok będzie na plus, bo zadzwoniłeś.
0: No, ja się bardzo cieszę, bo zmartwiła mnie twoja wiadomość. No. Napisałaś, jestem wolna, jak sanki w maju, szczeznę bez waszej pomocy i moher mnie porośnie. Niech rok mnie boski broni, pomóżcie kobiecie. Agnieszko, bardzo chętnie, tylko co ja powiem mojej żonie?
2: Wiesz co, no jakoś wytłumaczymy, obowiązki zawodowe, no rozumiesz, musisz się zabawiać w
0: oczywiście, odwróćmy w ogóle twoją wiadomość. Udział w imprezie Eski Rock może sprawić, że nie będziesz już wolna jak sanki w maju, odrzucisz moher i rok boski cię poniesie. Brzmi jak dobry plan.
2: Tak, biorę w całości.
0: Cudownie, a ja przed swoją żoną to ja się jakoś wytłumaczę. Widzimy się 22 października na Rocktoberfest Party. Gorąco cię zapraszam i do zobaczenia.
2: Zygmunt. Bardzo ci dziękuję serdecznie, cześć.
0: Aga, bardzo gorąco cię zapraszam, trzymaj się.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pierzchnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.

0: gotować.
1: Ale że już?
0: No już.
1: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Szukasz atrakcyjnego samochodu w wyjątkowej cenie? Modele Audi oraz Volkswagen z rocznika 2026 czekają w salonach grupy Krotowski. Wybierz wyjątkowe warunki cenowe i zyskaj korzyści sięgające nawet 160 tysięcy złotych. Poznaj flagowe modele Audi oraz Volkswagen. Zapraszamy do salonu w Wolicy przy Alei Katowickiej 43 i 47. Wyjątkowe okazje na wyciągnięcie ręki. Przyjdź już dziś, póki masz największy wybór. Krotowski.com. Zbudowani na zaufaniu.
3: Reklama.

0: Polska Rock. Pięknie, emocjonalnie, może trochę melancholijnie. To może teraz zmieńmy klimat. Tak na moment, odbieram telefon. Halo, halo.
1: Cześć Dawidzie, Adam z tej strony.
0: Cześć.
1: Dawidzie, ja mam generalnie takiego prostu sucharka na dzisiaj.
0: No to słuchamy.
1: Dzisiaj przejeżdżałem przez miejscowość Piątek, a mamy czwartek.
0: No ale to trzeba się wtedy zatrzymać i poczekać do jutra, bo można dostać mandat.
1: Więc właśnie.
0: No ale to my też zgrzeszymy, dobra?
1: O, świetnie.
0: I zagramy po 16 utwór z Piątkiem w tytule.
1: Trzymaj się, cześć.
0: Tak jest, to po 16, o 16 raport.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia. Gdy nie ma dzieci. Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
9: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
2: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
10: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
11: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który w jednym ze sklepów spożywczych w Starachowicach bez powodu zaatakował chłopca z Ukrainy. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Afera w Bydgoszczy.
4: SK Rock. Raport.
3: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
5: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, w obecności prezydenta, nie dopełnił tego bardzo ważnego warunku. Bo tu nie wystarczy być wybranym przez Sejm. Ustawa dodaje jeszcze to wymaganie złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
3: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
6: Jest sędzią Trybunału, złożył prawidłowo ślubowanie wobec prezydenta. Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
3: Przypomnę, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązku, prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Karol Nawrocki. Protestujący przed Trybunałem blokowali wjazd do Trybunału Berkowi, a na miejscu interweniowała policja.
4: To jest raport.
3: Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który w jednym ze sklepów spożywczych w Starachowicach bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
7: Dotyczą kierowania m.in. groźb wobec 12-letniego obywatela Ukrainy. No, to konkretnie groźby zbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Tutaj trzeba zauważyć, w momencie, kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on przy sobie nóż.
3: Mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada na naszemu reporterowi, to błąd organizatora. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
9: Ja mam nadzieję, że otrzymają jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
8: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
9: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
8: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
3: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali. Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość ich wręczenia.
2: Pogoda.
3: Czwartek generalnie pochmurny z rozpogodzeniami właściwie wyłącznie w zachodnich regionach, choć mogą przytrafić się też w centrum. We wschodnich przelotnie popada, na termometrach od 8 stopni na Podkarpaciu do 15 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, ale już teraz, zgodnie z obietnicą, zagramy piątkowo. Piosenka z piątkiem w tytule rozpocznie tę godzinę. A gdzie Państwo są z nami o tej porze? Można nam o tym powiedzieć. Proszę mówić do radia.
2: SK Rock!
10: Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

Year. Placebo w Radiu Eska Rock, a za trochę ponad miesiąc na żywo w łódzkiej Atlas Arenie. I skoro jesteśmy przy koncertach, to może przypomnę jeszcze ostatnie ogłoszenia na przyszły rok. Fate No More i Halloween na Mystiku, Hailstorm na Poland Rocku, Slash, Miles i Konspiratorzy w czerwcu na letniej scenie progresji. I może teraz posłuchamy gitary Slasha. Jejku, jaki to jest piękny wstęp. Aż mam ochotę okrasić te dźwięki jakąś poezją. Mam ochotę okrasić te dźwięki jakąś poezją, ale przychodzą mi do głowy same głupie rzeczy, które pamiętam z dzieciństwa. Powiedz klucz pod wanną. Twój stary kąpie się z gołą panną. Anse kabanse, flore, omade, omade, albo na górze róże, na dole wacki, kto lubi wacki. A, może jednak niech przemówi cisza. A teraz głośno.

0: Siemaneczko, Gniewomirek kończył właśnie pracę i jedzie sobie pomalutku do domu, bardzo dziurawą drogą. Pozdrawiam wszystkich z CGH.
1: Witam ojca dyrektora, dostałem bana od Facebooka, dlatego nie mogłem się przez jakiś czas odzywać. No w sumie to jestem grzeczny, ale bardzo niegrzeczny. A w tej chwili jestem koło Magnolii, we Wrocławiu, śmigam sobie moją gruchą. Jak ktoś chce, niech zatrąbi i pomacha. Pozdrawiam, Grzech.
2: Cześć, ja to sobie tak jestem w pracy teraz akurat. Zaczynam pracę z 6 na 9, a kończę z twoją kolumną. I tak sobie kręcę kółeczko dookoła gniezda. Pozdrawiam i do zobaczenia w czwartek 22.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Szukasz atrakcyjnego samochodu w wyjątkowej cenie? Modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze z rocznika 2026 czekają w salonach grupy Krotowski. Wybierz wyjątkowe warunki cenowe i zyskaj korzyści sięgające 50, 65, a nawet 160 tysięcy złotych. Poznaj flagowe modele Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody dostawcze. Zapraszamy do salonów w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 301 oraz Wawelskiej 3D. Przyjdź już dziś, póki masz największy wybór. Krotowski.com. Zbudowani na zaufaniu.
12: Reklama.

0: Sum 41. Kilka minut temu mieliśmy oryginał Stonesów sprzed lat, a teraz cover Painted Black i taka przeróbka mi się podoba. Tutaj nie ma jakiejś drastycznej zmiany. A co to jest drastyczna zmiana? Wystarczy obejrzeć zdjęcia detektywa Rutkowskiego sprzed lat i teraz. Ja mam taką teorię, że to nie jest metamorfoza, to jest reinkarnacja. No ale państwo sami ocenią, a my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Melina.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy, mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność, rozmawiam z Marcinem Mellerem.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent zawetował nowelę kodeksu wyborczego, zakładającą m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych, ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej. Wykrwawienie na skutek rany postrzałowej to według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyna śmierci 44-letniego mężczyzny, wobec którego policjantka w niedzielę w Bydgoszczy użyła broni.
4: To jest raport.
5: 4592 skontrolowane pojazdy. 3382 mandaty karne na łączną kwotę ponad 1 400 000 złotych. 143 zatrzymane prawa jazdy i 477 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. To efekty wielkiej akcji Ciche Miasto, prowadzonej przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji od marca do października.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: SK Rock Sport.
5: Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają dziś starcia w Lidze Europy. W drugiej kolejce kolejarz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Mecz o 18:45. Z kolei żółto-czerwoni zmierzą się z Araratem Armenia. Po ostatnich porażkach drużyna z Białegostoku jest głodna zwycięstwa i chce się zrehabilitować.
7: Musimy się lepiej prezentować jako drużyna. Lepiej bronić jako drużyna i lepiej atakować jako drużyna, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, do balansu, zbudować pewność siebie, wrócić do fundamentu. Potrzebujemy większej koncentracji, większej dyscypliny, większej determinacji, większego głodu.
5: Mówi trener Adrian Siemieniec. Początek spotkania w Białymstoku o 21:00. Leo Messi zamówił sobie ekskluzywny, blisko 29-metrowy jacht Ultima 88. Jednostkę przygotuje dla niego wywodząca się z Gdańska stocznia Sunreef Yachts. Na początku roku zamówienie na podobną maszynę złożył Robert Lewandowski.
6: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: Kolumna Zygmunta. Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: 6.
1: Roktober, czyli nasze urodziny Radia SK Rok, 22 urodziny, Happy Set, 4 szmery na scenie, państwo razem z nami, państwo się będą z nami bawić i państwo dzielą się z nami rock'n'rollem i mieliśmy już dzisiaj zgłoszenie z naszej strony skrok.pl, za chwilę będzie telefon do studia, a ja zachęcam też, żeby nagrać głosówkę. To taki ukłon dla tych, którzy słuchają nas o tej porze, dla tych, którzy są po prostu blisko kolumny. Proszę nam wysłać głosówkę z czymś rock'n'rollowym i zgarnąć bilety na nasze urodziny, a ja odbieram telefon. Halo, słucham.
2: Powiem panu tak, ja mam strasznie nudne życie ostatnio, mało rock'n'rollowe, a moi pasażerowie to już swoje rock'n'rollowe lata mają dekady za sobą. Więc tak pomyślałem, że jak miałem tym się pochwalić, to powinienem jakoś państwa przekupić.
1: Co pan proponuje?
2: Narkotyki ostatnio tak niezbyt.
1: Nie, proszę pana, nie można.
2: Więc może jakieś ciasto upiec na przykład. Znaczy ja nie upiekę, ale moja konkubina Marwina upiecze.
1: A ona o tym wie?
2: Jeszcze nie wie, ale się zgodzi.
1: Albo się wkurzy. A czy konkubinat w takim katolickim kraju to już samo w sobie nie jest rock'n'rollowe?
2: To jest rock'n'roll, ma pan rację.
1: A widzi pan, wystarczyło do mnie zadzwonić.
2: No widzi pan, wystarczyło odebrać.
1: No dobrze.
2: Zaczęło się dodzwonić, bo już wiele razy.
1: Po co sobie to wyrzucać? Bilety na Rocktoberfest lecą do pana.
2: Wspaniale.
1: Gorąco pana zapraszam.
2: Teraz muszę się wcześniej pojawić, żeby to ciasto jakoś dostarczyć jeszcze.
1: Pan do niego doda tam coś od siebie.
2: Dobrze, oczywiście, ale tylko od serca.
1: Nie no, od serca. Inne organy mogą być delikatnie mówiąc ryzykowne.
2: Wspaniale.
1: Dziękuję.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: hałasujemy.
1: Tak jest!
2: Halo, halo?
3: Jest! Jest! Mamy to!
1: Co?
3: Jest!
1: Wow. Co?
3: Jest rozpogodzenie w Warszawie. Jakie fajne rozpogodzenie.
2: Dziękuję, że pani wytłumaczyła, bo wyczuwałem tutaj dziwne pobudzenie. Takie dziwne pobudzenie jak u kołodziejczaka.
3: Brawo.
2: Brawo. Dziękuję za informacje pogodowe, pani Martusiu, a więcej informacji z pozostałej części kraju już za chwilę w raporcie.
3: Brawo.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
5: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi gryczynkami.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Polacy nie ufają szkolnym psychologom. To wnioski z najnowszego badania.
15: SK Rock. Raport.
7: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed
0: przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
10: No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
0: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
7: Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu.
20: To jest raport.
7: Droższy dolar może podbić ceny w Polsce. Amerykańska waluta wyraźnie zyskała na wartości, przekraczając poziom 3 zł i 92 groszy. Wyższy kurs dolara w dłuższej perspektywie może przełożyć się na ceny produktów w sklepach. O tym Krzysztof Powecki.
21: Ceny ropy i gazu na światowych rynkach najczęściej wyrażane są w dolarach. Dlatego droższa amerykańska waluta może w dłuższej perspektywie oznaczać wyższe koszty importu.
22: To przełoży się na ceny takich produktów jak masło, chleb, również wakacje zagraniczne i tak dalej, i tak dalej.
21: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Dolar zyskuje m.in. w reakcji na wyższą od oczekiwań inflację w Stanach Zjednoczonych. To z kolei może wpłynąć na decyzję amerykańskiego banku centralnego dotyczące stóp procentowych.
22: To będzie miało wpływ na rentowność obligacji, a w związku z tym na dochowość, a to podnosi wartość dolara.
21: Od początku bieżącego roku kurs pary dolar-złotówka wzrósł już łącznie o 9,28%.
20: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Polacy nie ufają szkolnym psychologom. To wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Grow Space. Specjaliści w oświacie są traktowani zupełnie inaczej niż ci w prywatnych poradniach. O szczegółach na koniec Aleksander Ruszkowski.
23: Prawie połowa Polaków twierdzi, że psycholog szkolny nie jest w stanie pomóc dziecku w przypadkach poważnych trudności emocjonalnych. Im młodsza grupa badanych, tym mniej korzystnie wypadają specjaliści. Ponad 3 na 4 respondentów z grupy od 18 do 24 roku życia uważa, że dzieci nie mają zaufania do psychologów w szkołach.
24: To osoby, które dopiero co wyszły z systemu szkolnego, więc są ekspertami przez doświadczenie. Tylko 40% z nich wierzy w skuteczność psychologa szkolnego.
23: Mówi Paulina Matuszewska z Fundacji Grow Space. Pomimo tego, że psycholog jest obecny w 9 na 10 szkół, to jego dostępność jest ograniczona. W ciągu roku specjalista może poświęcić każdemu uczniowi średnio 2 godziny.
7: 1/3 wszystkich zbadanych rodziców twierdzi, że choć w szkole, do której uczęszcza ich dziecko, jest psycholog, to nie mają bladego pojęcia, jak się z nim skontaktować.
25: Pogoda. Przed godziną 17 pani Martusia donosiła, że rozpogodziło się we Warszawie, no ale obiecałem naszym słuchaczom, że poinformujesz ich też o tym, co się dzieje w pozostałej części kraju, więc może...
7: A z wielką przyjemnością to uczynię.
25: No to słuchamy.
7: To już jest ten czas, teraz mogę?
25: Prosimy.
7: Dobrze. Czwartek generalnie mamy pochmurny, choć z rozpogodzeniami, między innymi w centrum, też w zachodnich regionach, we wschodnich przelotnie popada, właściwie tylko tam popada, na termometrach od 8 stopni na Podkarpaciu, przez 13 na Mazowszu do bardzo przyjemnych 15 na Dolnym Śląsku.
25: Bardzo dziękujemy.
7: Dziękuję bardzo.
26: Brawo!
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
25: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i mam taką propozycję, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi i panowie dzisiaj przypomną swoim paniom o badaniach, a jak przyjdzie listopad, to panie będą nam przypominać o badaniu jajek. Myślę, że to jest uczciwy układ. Propozycja, prośba. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i gorąco pozdrawiam z radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: A to Tilaf.
1: Panie Zygmuncie!
2: Witam, panie Zygmuncie. Chciałem wszystkich pozdrowić.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: Pozdrawiamy, kłaniamy się, a was zapraszamy do kopalni.
4: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa. Czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, trochę zapomniane i wnioskuję, że nasze wykopalisko tygodnia to się chyba państwu podoba. Halo, halo.
5: A, cześć, ja widzę, zwykle tej strony.
1: Dzień dobry panu, słuchamy.
5: Mając, nie wiem, kilka lat, bo jeszcze nie miałem lat 10, byłem kiedyś w Piłce Morskiej, kupiłem ich płytę.
1: Pan powie kogo?
5: Queenów.
1: Tak.
5: Pożyły się pode mną drzwi niesamowitej, że tak powiem, wirtuozji, jeśli chodzi o ten zespół i o tą osobę.
1: Freddy'ego.
5: Tak.
1: To może niech Freddy nam zaśpiewa.
5: O, dokładnie.
1: I zagramy Queen. Utwór z płyty News of the World, płyty, którą otwierają We Are the Champions i We Will Rock You, ale oprócz tych stadionowych hymnów są też perły nieoczywiste i taką perłę dla państwa wykopałem. It's Late to Queen w kopalni odkrywkowej.

0: Dawidzie, Adam z tej strony. Dawidzie, ja się przejeżdżałem przez miejscowość Piątek, a mamy czwartek.
1: Ten pan to był w miejscowości Piątek w czwartek, a ja dzisiaj byłem przy ulicy Zygmunta w Warszawie. I to było nie podczas kolumny. Zygmuncie, jak żyć?
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Hej Ania, dokąd jedziesz?
8: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
7: Opowiadaj!
8: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
9: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
12: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
11: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
13: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
11: Szczegóły na sprawia.pl.
14: Reklama.
15: Eskarok Warszawa.

0: AC/DC Radio SK Rock, a utwory tej grupy w wykonaniu grupy 4 Szmery usłyszycie na naszych 22 urodzinach. I dostał dokładnie tydzień do naszych urodzin. Tydzień do Rocktobera. I chciałbym tylko przypomnieć a propos zgłoszeń, bo państwo się zgłaszają i pytanie brzmi, co wam się rock'n'rollowego w tym roku przydarzyło i może ktoś sobie myśli, a nie będę się zgłaszał, bo przecież nic mi się nie przytrafiło. Podkreślam, że to naprawdę nie musi być nic spektakularnego, nie musicie skakać na bungee czy zaliczać setek koncertów, bo czasami taka codzienność, z którą się mierzycie, jest już naprawdę wystarczająco rock'n'rollowa. Proszę o tym pamiętać, a my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Okazało się, że owczarek jest naprawdę myślącym owczarkiem. Wparował na komisariat policji, zameldował problem, że jednak chyba się zgubiłem. No i policja zawiozła go do weterynarza, czytali chip i zadzwonili do właścicielki. Taki to pies.
3: Ciekawe, czy jak już go wieźli, to czy wieźli go suką. Jack White podobno zakupił sobie Forda Bronco, dokładnie z 1975 roku, ponieważ dowiedział się, że jego rodzice przywieźli go ze szpitala właśnie tym autem i kupił dokładnie auto wyprodukowane w lipcu 1975 roku.
2: Ale fajnie, ma takie...
4: Musiał Jelcza kupić normalnie.
3: Ale autobus?
4: Autobus.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent zawetował nowelę kodeksu wyborczego zakładającą m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Karol Nawrocki zawetował też dwie inne ustawy, a 8 podpisał. Przed sądem rejonowym w Tarnowie zakończył się pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa oskarżonego o tuszowanie pedofilii. Prokuratura domaga się dla biskupa Andrzeja Jerza kary więzienia w zawieszeniu. Obrońcy duchownego chcą uniewinnienia.
5: To jest raport.
6: Premier Donald Tusk napisał, że po rozmowach z europejskimi przywódcami może zapewnić Ukraińców, nie jesteście sami. Szef polskiego rządu przyleciał do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej.
7: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: SK Rock Sport.
6: Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Polka w świetnym stylu pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie albo jej Amerykanka Ann Lee, albo Indonezyjka Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Wiemy, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech, to klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Jeszcze smutna informacja, która napłynęła z Danii. W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson. Były selekcjoner piłkarski kadry Duńczyków. Pod wodzą Johanssona, zwanego Bosse, Duńczycy dotarli do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w 1998 roku.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza.

0: Pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze. No nie wszystko da się kupić za pieniądze. Na przykład biletów na nasze urodziny nie da się kupić, ale można je dostać. Za darmo. Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest. Coraz bliżej, dokładnie tydzień do naszych urodzin, 22 urodzin, na których zagrają cztery szmery i happy set. To wszystko w progresji i mieliśmy już w dzisiejszej kolumnie zgłoszenie ze strony rocktober.sk.pl. Mieliśmy też telefon do studia w sprawie waszych rock'n'rollowych przeżyć. No to może teraz głosówka. Bo szanowni państwo, są z nami osoby, które słuchają nas często, słuchają nas intensywnie, są bardzo, bardzo, bardzo blisko radia i mamy taką właśnie głosówkę. Posłuchajmy.
2: Ja nie wiem, co ja mogę wam powiedzieć bardziej rock'n'rollowego niż to, że ja cały dzień was słucham.
3: Bardzo dobrze.
2: Wstaję rano, wsiadam do tej taksówki i was słucham. Później po 6 na 9 jest Jaro, później ty i tak się przeplatacie. I tak słucham was i słucham. I powiem ci, że strasznie mi przykro, że tak wszyscy sobie idą na tą imprezę, a ja znowu mam cały dzień jeździć tym samochodem.
0: No panie Marcinie, no ja zapraszam, no.
2: Zapraszasz. Może faktycznie w przyszły czwartek nie jeździł. Zabrałbym kobietę, niech się jakoś fajnie ubierze, niech się poczuje. I pobawmy się.
0: No brzmi jak dobry plan.
2: Aśka już dzisiaj rano Wojtka w szpilki wystylizowała na przyszły tydzień, więc no warto byłoby to zobaczyć, tak? Warto by było, nie powiem. Fajnie byłoby zobaczyć was w końcu, a nie tylko słyszeć i skleić obraz z głosem.
0: O, to się pan może naprawdę, naprawdę solidnie rozczarować.
2: Także czekam na zaproszenie, jeżeli...
0: No ale skoro pan chce to zobaczyć.
2: Będziesz tak miły, to będzie im bardzo przyjemnie.
0: To mi będzie miło, to nam będzie bardzo przyjemnie, bo tak jak już wspominałem, że bliskich na urodzinach nie może zabraknąć, a pan tą głosówką udowodnił, że jest z nami bardzo blisko. Bardzo dziękuję. Na Rocktober zapraszam.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety do

0: na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
1: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eric Clapton, bujająco kończymy dzisiejszą kolumnę. Bardzo dobrze buja, no ale jak jutro o tej porze będzie bujać, jutro o tej porze przywitamy weekend. Mam nadzieję, że frekwencja w jutrzejszej kolumnie dopisze. Bardzo na to liczę, a za dzisiaj dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a tam między innymi informacje dla fanów Marilyna Mansona, The Rolling Stones, a też oczekiwanie na nowy utwór zespołu U2, bo chyba jeszcze nie ma. A może jest? A może jeszcze nie ma? To już wam wszystko Michał powie. A ja zmykam. Życzę dobrego wieczoru. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy? Mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo Państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność. Rozmawiam z Marcinem Mellerem.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Reklama.
4: Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. Kostiumy i gadżety na Halloween znikają ze sklepów, to reakcja na ostatnie ataki i groźby w szkołach. Rząd szykuje się do budowy drugiej elektrowni jądrowej, w grze zostały Bełchatów i Konin.
5: SK Rock. Raport.
4: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejny weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego. Zakłada ona m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
6: Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów. Nie można w końcu wywoływać tym emocji społecznych i zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
4: Prezydent zawetował też ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej oraz ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
6: Odmowa podpisania ustawy zatrzymuje próbę stworzenia ustawowej ścieżki do podważania statusu polskich sędziów oraz wyroków sądów krajowych pod pretekstem wdrażania rozstrzygnięć międzynarodowych.
4: Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym.
5: To jest raport.
4: Kostiumy i gadżety na Halloween znikają ze sklepów. To reakcja na ostatnie ataki i groźby w polskich szkołach. Sieci handlowe wycofują część asortymentu, który może być nieodpowiedni. Więcej o tym Małgorzata Zawada.
7: Sieci handlowe wycofują ze sprzedaży część kostiumów i akcesoriów zawierających drastyczne motywy lub przypominających niebezpieczne narzędzia, między innymi plastikowe noże i tasaki. To indywidualne decyzje firm, a nie odgórny zakaz sprzedaży takich produktów.
8: Są to indywidualne decyzje może nie tyle każdego sklepu, co każdej sieci handlowej.
7: Mówi Maciej Ptaszyński, prezes zarządu Polskiej Izby Handlowej. Czy jednak wycofanie takich produktów realnie wpłynie na bezpieczeństwo?
8: Na pewno jest wyrazem troski o bezpieczeństwo.
7: Ponieważ to produkty sezonowe, sieci handlowe nie powinny ponieść dużych strat.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Rząd przygotowuje się do budowy drugiej elektrowni jądrowej. W grze zostały Bełchatów i Konin. PGE i Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z Ministerstwem Energii porozumienie, które określa ich zadania przy inwestycji. Kiedy popłynie prąd z polskiego atomu, to sprawdzał Mateusz Głębiewski.
9: Rządowy harmonogram zakłada, że budowa ruszy w 2032 roku, a elektrownia zostanie uruchomiona najwcześniej w 2040. To ambitny termin. Wciąż nie wybrano lokalizacji ani technologii, a przed inwestorem są jeszcze analizy i studia. Studia wykonalności, mówi Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury.
10: Daty wymieniane typu rok 2040 właśnie może zgadzają się ze strategią, ale są mało realne. Niektórzy twierdzą, że pierwsza elektrownia nawet do tego momentu nie powstanie.
9: Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w Lubiatowie Kopalinie na terenie gminy Choczewo w województwie pomorskim. Gdzie powstanie druga? Ta decyzja zostanie podjęta w przyszłym roku.
3: Pogoda.
4: Czwartek pochmurny, z rozpogodzeniami wyłącznie w zachodnich regionach. We wschodnich przelotnie popada, na termometrach od 8 stopni na Podkarpaciu do 15 na Dolnym Śląsku.
3: SK Rock Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy plany pana Mansona a propos specjalnego wznowienia pewnego albumu oraz zerkniemy na problemy, które dostrzega Paul McCartney, to w nowych filmach o Beatlesach. Ale zanim to wszystko, zapraszam wszystkich pasażerów do rozgoszenia się przy tych pięknych dźwiękach. I to od faceta, który niegdyś na koncertach tarzał się po potłuczonym szkle. Jak dobrze, że już tego nie robi. To jest pan Iggy Pop, Michał Prykopowicz, kłaniam się. Człowiek, który nigdy nie tarzał się po potłuczonym szkle, kłaniam się. No i zapraszam do 21. Może dzisiaj będę pamiętać o podwójnych biletach do kina.

No i będziemy ciągnąć was ku górze, jak w pogo wpadniecie gdzieś w dół. Podczas urodzin Eski Rock 22 października przy okazji Rocktoberfestu, gdzie w progresji będziemy bawić się przy Happy Set, przy czterech szmerach. Będzie cudownie. Zresztą jeszcze w tej godzinie dowiemy się, kto będzie się bawić na tych urodzinach Eski Rock. Natomiast jak jesteśmy już przy zabawie, to wiedzcie, że 15 stycznia będziemy świętować. Będziemy świętować 30. rocznicę premiery wyjątkowej płyty od pana Mansona. Zresztą sam mówi, że minęło 30 lat, odkąd, jak mówi, rozciąłem amerykański sen i wydobyłem z niego Antichrist Superstar. I to w całej jego jadowitej chwale. Jak mówi Manson, w nas, prawdziwych wyznawcach, ta blizna nigdy się nie zagoiła, a album stał się legendą kultury, która zapomniała, jak brzmi prawdziwe zagrożenie. Jestem tutaj, by wszystkim o tym przypomnieć, powiedział Manson. I jak rzadko się z nim zgadzam, tak hasło legenda kultury tutaj pasuje jak rzadko kiedy. To będzie wyjątkowe wydawnictwo, które 15 stycznia pojawi się na sklepowych półkach. Czy to wersja winylowa, bardzo piękna, podwójna, w kolorze granatowym, z opalizującymi złotymi i zielonymi wzorami. Będzie też wersja na kasecie magnetofonowej, a do tego jeszcze dołączy 24-stronicowa książka zawierająca nieznane dotąd fotografie, odręczne teksty piosenek, no i szkice pana Mansona z okresu powstawania albumu. No brzmi jak sen, ten słodki sen. To Manson i Sweet Dreams. A swoją drogą, czy ja dzisiaj coś mówiłem o YouTube? Bo jeśli nie, to za chwilę powiem.

I a propos tego odliczania, to nie ukrywam, że dzisiaj popołudniową porą dostaliśmy przecieki o tym, że U2 może wieczorem zaprezentować swój nowy utwór. I co prawda nie chciałem zapowiadać, bo nie było to pewne na 100%, aż to się, drodzy Państwo, wydarzyło dosłownie kilkanaście minut temu. Dostaliśmy oficjalny plik z nową muzyką od zespołu U2 i to jest nowy utwór, który jest jednocześnie zapowiedzią ich nowej trasy koncertowej. W lutym i w marcu panowie pojawią się w Meksyku, pojawią się w Brazylii, pojawią się w Argentynie. To zostało ogłoszone. No i został dzisiaj także ogłoszony nowy utwór. Panowie mówią wprost, ten utwór, czyli The Greatest Show on Earth, to już jest poważne wyzwanie. Mówią, rzucamy je samym sobie, ale także wszystkim innym. Chcemy spróbować sprawić, by był to najlepszy wieczór w życiu kogokolwiek. Trochę showmana, trochę szamana, eksplozja kolorów, bezkompromisowe gitary, bas i perkusja oraz melodie, które zostają z człowiekiem. Bo skoro ludzie mają się pojawić, jak mówią, my z pewnością też tam będziemy. Zapowiedzieli Bono, Edge, Adam i Larry. To jest zapowiedź tej nowej trasy koncertowej, która rozpocznie się, jak już wiemy, od dzisiaj 23 lutego przyszłego roku, a my przede wszystkim czekamy na nową płytę. Płytę Carnaval de Luz. Dzisiaj premierowo to The Greatest Show on Earth w U2 w SC Rock.

0: Ile to już razy słyszałem w życiu? 8,5 minuty w radiu? Jeden utwór po 18? To się nie może wydarzyć. A nawet nie pada. Do November Rain to Guns N' Roses Westerok. Swoją drogą, przyznam szczerze, że nieźle upolowałem dzisiaj o rock'n'rollową historię od Artura.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Drodzy Państwo, nie wiem, czy jesteście gotowi. Nie wiem, czy córka Artura zna tę historię, natomiast może ją właśnie teraz pozna. Uwaga!
2: Tak szczerze, to taka jest trochę dziwna historia, bo byliśmy na koncercie razem z żoną w 2000 roku w Katowicach w Mecha Klawie i tam grał Annihilator i bodajże też Overkill. Te gitary tak mnie poruszyły wtedy w utworze Alice in Hell. I taką, powiem szczerze, pamiątką po tym koncercie, no już jest dosyć późno, jest nasza córka i wspólnie z żoną postanowiliśmy dać jej na imię Alicja.
0: Cudowna historia, cudowna płyta. Pytanie, czy Państwo daliście jej na drugie imię In Hell?
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Był hotel, po prostu wziąłem hydrant, po prostu odkręciłem ten hydrant i tą sztycę. Nie zdawałem sobie sprawy, że ma to takie ciśnienie. No i dużo lałem tej wody do tego pokoju, aż zaczęła falować wykładzina.
1: Kawałki mojego życia.
3: Hej, tu Wojtek Owczarek z zespołu Ira, gram w nim na bębna.
4: Ja również z zespołu IRA, Piotr Sujka, bas.
3: Czyli sekcja rytmiczna. Zapraszamy Was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
9: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
12: We must fight together.
11: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
17: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy

0: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

przyznam szczerze, że nie sądziłem, że Paul McCartney jest aż taki małostkowy. Może to nie jest kwestia małostkowości, tylko dbania o szczegóły, bowiem Paul McCartney zwrócił się osobiście do reżysera tych nadchodzących filmów o Beatlesach, aby nie przedstawiał go jako niższego od Johna Lennona, gdyż w rzeczywistości był podobnego wzrostu. No, wydaje się, że to chyba za późno, by wystosowywać takie apele, tym bardziej, że sam Mendes już wybrał do tej roli Paula McCartneya pana Paula Mescala i w pewnym momencie nastąpił pewien zgrzyt, kiedy Paul McCartney miał zobaczyć tę rekonstrukcję słynnego przejścia dla pieszych przy Abbey Road, kiedy to McCartney miał zażartować, że narzekał, że Mescal jest znacznie niższy od aktora grającego Lennona. Wydaje mi się, że teraz już trochę jest za późno, żeby cokolwiek

zmieniać. Niemniej, jak widać, no nawet takie szczegóły będą w tym filmie poruszone. Przynajmniej kuluarowo. To Come Inside i Paul McCartney w Esterok.

0: Dajcie znać, czy polubiliście jeszcze bardziej Hansa po tym, jak pojawił się kilka dni temu w kanale Zero, w programie Zero Absolutne u WWNia i TD. Polecam bardzo serdecznie, zresztą padły oczywiście pytania związane z Lux Torpedą, a sama Lux Torpeda oczywiście w trasie koncertowej jest i będzie jeszcze w niej do końca listopada. Panowie już zagrali między innymi z młodym zespołem ADHD, wyszło bardzo fajnie i jeszcze z ADHD panowie zagrają 7 listopada między innymi w Damasławku. Polecamy bardzo serdecznie, by zerknąć na jesienne tournée zespołu Lux Torpeda.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Marcin wyrwał.
3: Jak jesteśmy przygotowani, gdyby wojna miała wybuchnąć dziś? Uważam to za bardzo uczciwe pytanie, ponieważ jeżeli my żyjemy w zagrożeniu wojennym od 14 roku, od 22 żyjemy w ultra zagrożeniu wojennym, to już powinniśmy byli się przygotować, a de facto wiemy, że coś jest na rzeczy od 2007 roku, kiedy Putin na konferencji w Monachium powiedział, nie, to już mnie nie interesuje taki układ świata. Teraz będzie inaczej. Rok później zaatakował Gruzję. Nic nas to nie nauczyło.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
15: We must fight together.
14: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
16: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
17: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
16: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
18: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
16: Szczegóły na sprawia.pl.
19: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Połczyńska. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Połczyńska. Ulica Połczyńska 118A. Oferta ograniczona czasowo.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
24: Reklama.
25: Eskarok.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co nowego szykują stąsi oraz kto uważa, że rok ma się ku upadkowi. A pojawią się też podwójne bilety do kina, ale zanim to wszystko, sprawdźmy tych, którzy ostatnio prezentowali swój własny film w kinach. To Linkin Park, to Numb. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

W latach 80. tak wesoło było na koncertach Perfektu, że w pewnym momencie Grzegorz Markowski nawet zerwał z siebie koszulę. Winyl z tego, co działo się w tym 81. roku przy okazji koncertu w sali kongresowej, już niebawem na winylach. No, a do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz wracamy właściwie do płyty The Rolling Stones Foreign Tongue, z płyty, która 10 lipca miała swoją premierę. To właśnie wtedy dostaliśmy 14 premierowych kompozycji. No i nastąpiły, no, bardzo przewidywalne w skutkach działania muzyków zespołu The Rolling Stones, ponieważ zrobili to, co robią zupełnie wszyscy obecnie na świecie. Panowie zapowiedzieli dzisiaj rozszerzone wydanie tego ostatniego albumu z lipca i to rozszerzone wydanie, czyli Foreign Tongue Loose Lips, pojawi się 27 listopada. My wiemy, że tak naprawdę oprócz regularnej płyty fani dostaną 5 dodatkowych nagrań z okresu prac nad tą płytą. No i tutaj stawiamy kropkę, bo chcielibyśmy co prawda stawiać przecinek mówiący o trasie koncertowej zespołu The Rolling Stones, ale to w najbliższych miesiącach się na pewno nie wydarzy.

przyznam szczerze, że nie wiem, czy to jest jakiś poradnik. Natomiast to będzie ciekawy film, który pojawi się na ekranach polskich kin za 8 dni. Film Tomasza Koneckiego. Film Jak żyć, żeby nie zwariować. Film, w którym, drodzy Państwo, pojawiła się, uwaga, Magdalena Popławska oraz Piotr Rogucki. Bardzo ciekawe dzieło, gdzie Anka, która ma fajne życie, kochającego męża, udane dzieci, dobrą pracę i świetne mieszkanie w centrum, nagle, no właśnie, coś nagle dzieje się i nagle nie idzie tak, jak powinno iść. Jeśli jesteście ciekawi filmu Jak żyć, żeby nie zwariować, który na ekranach polskich kin od 23 października, koniecznie dajcie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rok. Mam podwójne zaproszenia, czy to do Heliosa, czy do Cinema City. Właściwie dajcie znać, gdzie chcecie pójść. Wszędzie mam bilety na Jak żyć, żeby nie zwariować. Podwójne zaproszenia czekają, a ja czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rok, jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na ten film do kina. To teraz panowie, którzy nawet gdybyśmy chcieli się wybrać na ich koncert w naszym kraju, to jakoś nie skłania się ku temu, żeby panowie się pojawili w najbliższym czasie nad Wisłą, a żałujemy, bo te dźwięki są godne odnotowania naocznie.

0: nie ukrywam, że dzisiaj myślami wróciłem do ubiegłorocznego Rocktoberfestu, kiedy ze sceny wspominałem i dziękowałem wam wszystkim, że przygotowaliście tak naprawdę najmłodszych do tego, żeby słuchali muzykę rock'n'rollową, że to wy po drugiej stronie bardzo często jesteście tymi rock'n'rollowymi edukatorami. I to jest wspaniałe, bo to mówiłem rok temu w progresji i jak słychać, można powiedzieć, że coś tam zostało zasiane.
1: Dobry wieczór. Największym wydarzeniem rockowym ostatniego roku jest to, że nasze dzieci, nasza dwójka zaczęła chcieć słuchać bardzo fajnej muzyki i Sebuś nie wychodzi z domu, jeżeli nie puszczę mu Californication, a w samochodzie prosi jeszcze o Republikę, a jak wrócimy, to Thunderstruck. Także może będzie szansa zabrać ich na pierwsze rockowe koncerty. Byłoby fajnie w sumie.
0: Ba, że będzie szansa. No na pewno. Tym bardziej, jeśli ktoś puszcza swoim dzieciom, drodzy państwo, Republikę, to takim rodzicom po prostu się nie odmawia.
2: SK Rock Warszawa. SK Rock Warszawa. Emocja. Joanna Ziętarska.
3: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
2: Łukasz Bąk.
4: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
12: Zaprasza SK Rock.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Zdunek Premium Warszawa zaprasza.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Hej Ania, dokąd jedziesz?
17: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
16: Opowiadaj!
17: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
18: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
19: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
20: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
19: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
21: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
19: Szczegóły na sprawia.pl.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
3: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.

To panowie z Red Hotów, którzy we wrześniu weszli do studia i my teraz musimy uzbroić się w cierpliwość na kolejne kilka miesięcy, aż uraczą nas jakimiś nowymi dźwiękami. Natomiast uraczył nas zaskakującym przemówieniem lider zespołu The Killers, pan Brandon Flowers, który zapytany o kondycję muzyki rockowej i czy ma ona się lepiej niż w czasach, kiedy on zaczynał karierę, powiedział, że nie. Powiedział, że prawie umiera ten gatunek muzyczny i Brandon dodał, czasy, kiedy rock był na szczycie, mamy już za sobą. Nie uważam, że ten gatunek kiedykolwiek całkowicie wyginie, ale czasy jego świetności są już za nami. I przyznam Państwu szczerze, że wracałem myślami trochę do tych płyt sprzed ostatnich lat, tych zapowiedzianych na kolejne miesiące. Spoglądam na te wszystkie zespoły, które z jednej strony się reaktywują, kończą, ale także pojawiają się nowe. I mam wrażenie, że całkiem nieźle ma się ta kondycja rock'n'rolla, tym bardziej, że opowiadam o tym od 23 lat w radiu, więc mam jakąś taką perspektywę, wydaje mi się, szerszą, ale może z perspektywy lidera The Killers jest nieco inaczej. To Read My Mind w SC Rock. No chyba nie przeczytaliśmy do końca wszystkiego.

0: Pewne jest, że wszystkie partie perkusji zostały już nagrane na nowy krążek zespołu Korn. Chodzi oczywiście o następcę płyty Requiem z 2022 roku. Panowie, co prawda na samym początku, jeszcze może rok temu, wspominali o tym, że nie chcą się spieszyć. Wspominali o tym, że nie spieszą się do studia, mówił taki Monkey Head, a później okazało się w jednym z wywiadów, że panowie mają właściwie 40 utworów i zaczynają wielką selekcję. A później jeszcze, mimochodem, na kanale Dramio, który poświęcony jest perkusistom, nagle okazało się, że mimochodem padły tam słowa, że właśnie ta perkusja już jest stała nagrana na nowy krążek. Więc, drodzy państwo, dobrze jest sięgać po różne źródła informacji, szczególnie wtedy, kiedy ci muzycy nie mówią do końca wprost, a czasami są po prostu przyłapani na zlikowaniu, mówiąc kolokwialnie, różnych ciekawych rzeczy, które nas w radarze bardzo frapują.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nasz fantastyczny Bernardyn Audi wsiadł kiedyś do Volvo i tam jeździł z tym samym Volvo i zapluł głośniki tak, słuchajcie, że niestety szlak je trafił.
3: Wasz Bernardyn miał na imię Audi?
2: Tak, no, miał tak w rodowodzie. Już było śmiesznie. Myśmy go tak
4: Audi
2: kupili.
4: Audi wsiadło do Volvo.
5: Asia, ty nie zrozumiałaś tematu programu dzisiejszego. Mówimy o pierwszym, każdym kolejnym.
2: A, to ja już powiedziałam, przepraszam.
3: Każdy,
2: ja
3: jak miłość, moim... właśnie każdy był pierwszy.
2: I wyszło na to, że jestem resortowym dzieckiem.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
1: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
10: Zaprasza SK Rock.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
14: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
15: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
16: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
17: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
18: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Okęcie. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Okęcie. Ulica Sekundowa 1. Oferta ograniczona czasowo.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Reklama.
4: SK Rock Radar.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o powrocie zespołu Blondie po 9 latach ciszy, a do tego sprawdzimy, czego muzycznie żałuje dzisiaj Roger Taylor z zespołu Queen. Ale zanim to wszystko, czas zerknąć na wszystkie pory od Kasi i muzyków zespołu Hey. Michał Prokopowicz, kłaniam się i nie lubię najbardziej jesieni ani zimy, gdyby ktoś mnie zapytał o te cztery pory. Natomiast lubię najbardziej siedzieć tutaj i rozdawać bilety. Już do was napisałem, czy jeszcze nie? Kłaniam się i zapraszam.

No, przyznam szczerze, że czytałem dzisiaj z ogromną wnikliwością najnowszy wywiad, który pojawił się Rogera Taylora w Classic Rocku. I przyznam szczerze, że trochę mnie zszokowały te słowa, kiedy perkusista Queenów zaczął opowiadać na temat Adama Lamberta. Wiemy, że panowie świetnie radzili sobie przy okazji wielkiego koncertowego powrotu zespołu Queen. Natomiast co do płyty, dzisiaj wspomniany Roger Taylor powiedział tak: nigdy niczego nie ukończyliśmy z Adamem, czego żałuję, bo podziwiam jego głos. Mogły wyjść z tego dobre rzeczy, ale on jest ciągle zajęty i się nie udało. I to jest, drodzy państwo, bardzo kłamliwa narracja, która bardzo mi się nie podoba, bo nie tak było. Dokładnie pamiętam, jak Brian May jeszcze kilka lat temu zapytany o nową płytę zespołu Queen powiedział, że z Adamem Lambertem próbowali, byli w studio, tworzyli, no ale nie doszli do porozumienia. No i muzykom Queen nie podobało się tak naprawdę, co stworzyli. Więc dzisiaj, po kilku latach, zmienianie trochę tej narracji za sprawą Rogera jest moim zdaniem no po prostu nieuczciwe. No tym bardziej, że jest taki redaktor Prokopowicz po drugiej stronie, który tutaj siedzi od 10 lat. No i pamiętam te wszystkie wasze słowa. Nie ze mną takie numery.

to umówmy się, że ten cały kinowy splendor dla tego na górze, o którym śpiewa John Osborne. Ja tylko wskazałem palcem, ale natchniony byłem nie wiem czym. Drodzy Państwo, na film Jak żyć, żeby nie zwariować. Do Heliosa wybierze się Małgosia, Ewa, Agnieszka i Krzysztof wraz z osobami towarzyszącymi, a do Cinema City na ten sam film wybierze się Zuzia, Joanna i Ireneusz także z osobami towarzyszącymi, a to oznacza, że 14 biletów już rozdałem, to teraz mogę czekać. A właściwie wszyscy możemy czekać, no bo czekamy już 9 lat. Na te nowe dźwięki od zespołu U2 to Silencio. Dzisiaj co prawda już sięgaliśmy premierowo po nowy utwór zespołu U2 właśnie z tej płyty. Chodzi o utwór, który miał swoją premierę o 18 na całym świecie. Natomiast my przypominamy tę płytę, bo będziemy jeszcze ją długo przypominać, póki się jeszcze nie pojawi. To ich nowe Silencio.

0: Oddajmy wam głos już dzisiaj po raz ostatni w kontekście Rocktoberfestu Eski Rock, czyli naszych urodzin Eski Rock, które już dokładnie za tydzień w klubie Progresja. Drodzy państwo, był Artur, był Michał. To tym razem oddajmy głos Agnieszce.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No i mamy Agnieszkę.
2: Oprócz takich typowych rockowych rzeczy, jak koncerty Nocnego Kochanka czy Kaśki Nosowskiej, to najbardziej rockowa rzecz, jaka zdarzyła mi się w tym roku, to założenie własnej firmy. Rockowo radzę sobie z księgowością, z księgową, z klientami i z całym tym majdanem, który trzeba bardzo rockowo ogarniać. Pozdrawiam.
0: Pani Agnieszko, tworzenie i utrzymywanie firmy w naszym kraju to nie jest rock and roll, to jest hardcore.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina w Esce Rock.
3: Marcin Wyrwał. Czy wszystkie stacje metra mogą pełnić funkcję schronu w Warszawie na przykład?
4: Najbliższy schron atomowy mamy w Kijowie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby pojechać. Przecież mamy teraz nasze wozy bojowe, które są też pływające. Ten Ukrainiec mówi, stary, przecież to płynie kilka kilometrów na godzinie, to będzie miejsce ześrodkowania całego ruskiego ognia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
6: Zaprasza SK Rock.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

to za ostatni grosz Westerrock, a przed nami zespół, który złośliwi by dzisiaj powiedzieli, że rozmienia się na drobne. Zespół Blondie, drodzy Państwo, wraca po 9-letniej przerwie i to wraca z 12. studyjnym albumem. Padła dzisiaj zapowiedź, padły nowe dźwięki, padła także deklaracja, że 26 lutego na sklepowych półkach pojawi się ten nowy krążek. No, do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać w kontekście oczywiście powrotu tego wyjątkowego zespołu. A klasycznie brzmieli kiedyś tak.

0: I nawet pracując przy tym utworze panowie się kłócili, bo David Gilmour chciał, aby ten utwór miał prostszy, taki bardziej surowy, rockowy charakter, a pan Waters domagał się bogatej aranżacji orkiestrowej. Na szczęście naprzeciwko nich stanął ich producent Bob Ezrin, który wypracował ten kompromis, no i zwrotki zyskały ten mroczny, orkiestrowy klimat Watersa, a refreny i finał potężne, rockowe brzmienie Gilmoura. Swoją drogą, będąc w studio z Pink Floydami, myślę, że trzeba było być niemałym psychologiem. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18 i z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Byliśmy młodzi, to nas energia rozpierała, wiesz, spać nie trzeba było za bardzo, bo energii było tyle, że tak właśnie ta adrenalina pokoncertowa bardzo wolno schodziła.
1: Kawałki mojego życia.
2: Hej, tu Wojtek Owczarek z zespołu Ira, gram w nim na bębnach.
3: Ja również z zespołu Ira, Piotr Sujka, bas.
2: Czyli sekcja rytmiczna. Zapraszam was do wspaniałej audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
5: Zaprasza SK Rock.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia w ESC Rock. Dzisiaj po raz kolejny mamy okazję gościć zespół Ira. Dziś zaszczycą nas swoją obecnością Wojtek Owczarek, dzień dobry.
4: Cześć.
3: Piotr Sujka, dzień dobry.
5: Witam.
3: To są ci ludzie, którzy zasiadają za instrumentami, stoją z tymi instrumentami, nadają rytm.
4: Ja też nawet siedzę za instrumentem.
3: No ty to siedzisz za instrumentem, tak. No i jakby zazwyczaj kobiety do garów, a tutaj faceci do garów.
4: To moje biurko.
3: To mamy żarty już odhaczone. Zespół Ira właściwie na kolejnej nowej drodze życia, bo w ostatnim czasie sporo się mówiło o waszym nowym singlu, o nadchodzącej płycie, a dzisiaj mamy też okazję, żeby pogadać sobie o utworach, które w jakiś sposób kształtowały waszą wrażliwość muzyczną. Jak to się stało, że staliście się takimi rock'n'rollowcami, być może punkowcami, to zaraz też się okaże. W późniejszych czasach, czego słuchaliście, o tym sobie dzisiaj pogadamy. Z utworów, które przygotowaliście, mamy m.in. Iron Maiden, The Number of the Beast. Co tutaj panowie opowiecie ze swojej historii?
5: O, jak usłyszałem ten zespół, to po prostu zdobyłem gdzieś nagrania wtedy jakieś na kaseciach, oczywiście gdzieś od kogoś poprzegrywałem, była też muzyka młodych w radio, no nie było skąd wtedy czerpać muzyki, tak jak teraz, nie było internetu, no i jak to po prostu masakra.
3: Przepadłeś.
5: Płyta, głośniczek, bas jakiś tam miałem pożyczony i brzdękałem razem ze Steve'em.
3: Pięknie. No. Wojtek, coś chce dorzucić tutaj? To Iron Maiden to też jest zespół, który jest tam kradnie twoje serce?
4: Ja usłyszałem Iron Maiden The Number of the Beast, bo to taki w zasadzie mój faworyt z tego zespołu, jeżeli chodzi o brzmienie i kompozycję. Usłyszałem go w trójce i nawet pamiętam, że zagłosowałem na niego w programie trzecim Lista Przebojów. Zagłosowałem na niego telefonicznie, bo to był jeden, w zasadzie taki, jeden z pierwszych metalowych kawałków na liście programu trzeciego i on naprawdę brzmiał tam powalająco.

0: proszę Państwa, dzisiaj w studiu jest Kirok w kawałkach mojego życia. Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka. Dla znajomych Jinx, tak? Nie wiem, czy już na tyle się znamy, że tak mogę mówić.
1: Ale wiadomo, o kogo chodzi.
0: Panowie też obiecali, że dzisiaj będzie sporo polskich odniesień i bardzo się cieszę, bo właściwie zazwyczaj polscy muzycy przychodzą i mówią tylko o tych zagranicznych, więc na przykład Teza, Zwierzenia Kontestatora.
1: No kurde, ja to się prawie, że ten, jak usłyszałem właśnie na tym moim grundyczku, którego zakosiłem ojcu, bo przecież to nie mój, tylko nagrywałem sobie tam kasety, wszystkiemu pokasowałem i to po prostu ten riff, no to mnie rozwaliło po prostu, no kurde.
2: Tessa, pamiętam, wiesz, my mieliśmy 12 lat, jak przyjechali do naszego kochanego, rodzinnego miasta Radomia. Grali dwa koncerty pod rząd w hali, pod halą, pamiętam, były tłumy, bo nie wszyscy się zmieścili. Ja pamiętam, no Tessa też była jedną z kapel. W ogóle polski rock, właśnie chcę nawiązać, dlaczego wybraliśmy polskie piosenki, ponieważ ona kiedyś, polska muzyka rockowa, przeważała na liście przebojów programu trzeciego, prowadzoną przez Marka Niedźwiedzkiego. Przeważała, jakby dominowała nad muzyką zagraniczną. Polskich piosenek i polskich zespołów było tak dużo, że ciężko było nie wspomnieć, że one miały olbrzymi wpływ na nas. I dlatego jesteśmy dumni z tego, że tyle polskiej muzyki miało również wpływ na nas.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Wracamy do muzyki. Będziemy rotowali. Właściwie wychodzi, że kawałki zagraniczne na przemian z polskimi. AC/DC, Back in Black. Co wy wiecie?
2: Aha. Ten numer zrobił na nas obydwu chyba wrażenie, chociaż oddzielnie go pewnie słuchaliśmy. No choć znamy się w sumie od dziecka, ale dzieliliśmy zawsze... No powiedz coś.
3: Ja na mojego Grundiga nagrałem sobie pół płyty, bo zdążyłem gdzieś w radio, bo się kręciło tym radyjkiem, żeby coś złapać, cokolwiek, jakaś muza fajna gdzieś tam może leci. No i jak nagrałem sobie te pół płyty, to oszalałem.
2: Tak, AC/DC, szczególnie w tym kawałku, po prostu my graliśmy w takim klubie, w którym odbywaliśmy próby na górze, takie... koncerty pierwsze, jeszcze przed wydaniem płyty Mój Dom, graliśmy i zrobiliśmy cover tego numeru.
3: Dwa nawet graliśmy.
2: I Highway to Hell. Mm-hmm. I jeszcze You Shook Me All Night Long. Nie, wiem, że trzy. Touch Too Much, no, Highway to Hell i Back in Black. Przy czym Back in Black to dla mnie jest taki wpierdol gitarowo-wokalno-bębnowy, że no, do tej pory robi wrażenie. Zresztą byliśmy na niezapomnianym koncercie w 91 z trasy Monsters of Rock w Chorzowie, gdzie grała Metallica, Queenstrike i właśnie AC/DC po tym swoim wielkim powrocie z płytą Thunderstruck. Także to było ogromne wrażenie.
4: No, nie wątpię.
2: Ogromne.
4: Nie wątpię.
2: Jeden z moich najlepszych koncertów, na jakich byłem.

0: Jesteśmy w kawałkach mojego życia. Dzisiaj, proszę Państwa, Wojtek Owczarek, Piotr Sujka. Kawałek numer 4, tylko jeszcze dla formalności, zespół Ira oczywiście. A będziemy mówić o Perfekcie teraz, ale w koło jest wesoło.
1: No jest wesoło.
0: Ja no u Was to wiem, że jest wesoło.
2: Ciężko było Perfektu wybrać kawałek w ogóle.
1: Tak, no, dokładnie.
2: Masakra, tam jest też...
1: Nie chcieliśmy się skupiać na balladach, bo wiadomo, autobiografię znamy na pamięć i wszyscy cenią ten utwór, ale właśnie ten riff...
2: No, ale w koło jest wesoło.
1: Ten riff, ten tekst...
2: jeszcze też...
1: Oni świetnie przemycali... Przemycali świetnie w tekstach właśnie tą walkę z systemem. Jeszcze sobie wtedy pewnie nie zdając sprawę, wiesz, czasami o czym śpiewałem, później dochodziliśmy, aha, to o to chodzi, a wiesz, a to, bo przecież mieliśmy ponaście lat, 12. No i to były te czasy, Perfekt, sztos.
0: A potem, no myślę, że zdarzały się sytuacje, że graliście gdzieś tam równolegle z nimi, nie?
1: No i byliśmy dumni, mieliśmy nawet przyjemność występować z Grzegorzem Markowskim w hali Stoczni w Gdańsku i grać z nim dwa utwory, jak Perfekt był w takim zawieszeniu. I akompaniowaliśmy jako zespół Ira właśnie w dwóch utworach. I później robiliśmy covery też. Z sukcesem zrobiliśmy autobiografię. Z takim swoim aranżem wystąpiliśmy z tym utworem w Opolu. No, ogólnie, no, dla mnie Perfekt numer jeden.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Dzisiaj w kawałkach mojego życia Piotr Sujka, Wojtek Owczarek, panowie z zespołu Ira. Dzisiaj rozmawiamy o zespołach waszego dzieciństwa, młodości. Joan Jett teraz, I Love Rock and Roll. Też właściwie, kurczę, klasyka, nie?
2: Jak z listy.
1: Kto się w nie kochał, Joan Jett?
3: No właśnie, wiesz co, zwłaszcza, że jakiś czas temu powstał o niej film. I ona ze swoim zespołem The Heartbreakers po prostu robiła tak prawdziwą robotę. Ona w ogóle sama była tak prawdziwą osobą. Jak usłyszeliśmy kawałek I Love Rock and Roll, to on był po prostu hymnem rock'n'rollowym, takim mega prawdziwym, zrobionym bardzo prosty i też później nieprosty sposób, bo końcówka utworu brzmi tak, jakby się płyta zacięła. Są powtarzane te niefrazowo te frazy refrenu i to jest piękne, a w ogóle jej wokal i to jej wow! Taka kocica, jeszcze do tego fajna dziewczyna, jak ją zobaczyłem, jak wygląda. W moim typie.
2: Kocica prosto. To Teza, taki kawałek.
1: To może on
3: też. Ale ona zrobiła dla rocka, wie, no to jest hymn lat 80., rock'n'rollowy hymn lat 80. zdecydowanie.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
1: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta. Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK. Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock. Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Dzisiaj, proszę Państwa, dosyć wesoło i bardzo dobrze, tak powinno być. Kawałki mojego życia, Wojtek Owczarek, Piotr Sujka, zespół Ira, a teraz wracamy do Republiki, o której już wspominaliście, i Kombinat.
6: To był numer, który usłyszeliśmy również w liście, czy gdzieś w Trójce, bo oni wygrali Jarocin. I jak usłyszałem ten numer, to znaczy to akurat jest Jinxa wybór, ale no mówię, no wspólnie się wychowywaliśmy, no wiesz, prawie, że...
7: Było inne niż wszystko.
6: I to oni byli kompletnie inni od wszystkiego. Nie można było przyrównać, to było polskie. Wiesz, on, Grzegorz Ciechowski, mistrz, pisał pięknie i też sprytnie przemycał jakby walkę i pokazanie tego, jak system nas... denerwował, jak nam nie sprzyjał.
5: Był system, jeszcze cenzura, nie? Była, z którą
6: i jeszcze cenzura, żeby to przemycić, to trzeba było naprawdę użyć słów, żeby cenzorzy tego nie zrozumieli, a żeby to miało treść głębszą. I to było piękne, bo to było... Ja mówię już, tak, Kombinat to jako debiut Republiki, bo Republika tak, i twórczość Grzegorza Ciechowskiego ogólnie w całości była powalająca. Uważam, że miał same hity i mądre teksty. No świetny artysta. Republika też. Ja nigdy nie byłem, wiesz, za jakimiś podziałami, że jedni słuchają Lady Punk, drudzy Republiki. Jakieś tam walki były ze sobą fanowskie. Tak. To dla mnie było dziwne. Nigdy nie byłem fanem jednego zespołu, a Republika wywarła też ogromny wpływ na mnie. Nawet się nauczyłem grać białej flagi i szpanowałem przed dziewczynami na przerwach na świecie. Świetlicy, tak. grając na fortepianie. Nie, tu, ta, tu, tu, ta, tu, ta, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu.
5: To, tam dźwięki są charakterystyczne.
6: No, to był riff fortepianowy, który, wiesz, no, można wnucić do dzisiaj, wszyscy go pamiętamy.

0: Dobrze, lecimy dalej, panowie. Zespół, właściwie zespół Bruce Springsteen i zespół Born in the USA.
1: No to Born in the USA. Classic. To jak usłyszałem gościa po raz pierwszy w utworze We Are the World. On tam wystąpił ze swoim głosem, wchodząc na refren tej piosenki. Miałem ciarki, bo nie słyszałem w życiu lepszego rockowego głosu, głębszej chrypy i ta jego interpretacja, ta jego prawdziwość, po prostu nie wiedziałem, kto to jest, bo był też prezentowany na liście przebojów programu trzeciego, później sławny był teledysk, no to już wiedziałem, że to Bruce Springsteen, a potem usłyszałem singla Born in the USA. Już wtedy utwierdzony byłem w tym, że się po prostu zakochałem w jego twórczości, w jego głosie, w jego piosenkach, w jego autentyczności, w tekstach, które sobie tam tłumaczyłem, o czym śpiewa też społeczne teksty, bardzo mądre, zresztą to taki głos narodu amerykańskiego. I taki prawdziwy jak naturszczyk wychodził na scenę, do tej pory to ma taką moc, gra 3-godzinne koncerty, jest niezniszczalny, uwielbiam go. A ten kawałek sprawił, że już wtedy wiedziałem, że chcę grać rocka. Takim drugim moim ukochanym artystą jest Bryan Adams. Też jakby...
0: No tak. Tutaj już chyba Artur Gadowski wcześniej też jak...
1: Też kocham jego twórczość. Byłem na wszystkich jego koncertach w Polsce. Naprawdę jest nieziemski.
0: Panie Piotrze, pan coś chce dodać, czy słuchamy?
2: Słuchamy.
0: Słuchamy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: No to jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Wojtek Owczarek i Piotr Sujka, zespół Ira. Lecimy przez te kawałki waszego życia. Dużo pięknych klasyków i teraz kolejny. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. No tutaj też właściwie można by...
2: Pink Floyd dla mnie to była pierwsza płyta, jaką usłyszałem, ponieważ mój starszy kolega pożyczył mi na kasecie płytę The Wall. Mhm. I po raz pierwszy, pamiętam, mój wujek zostawił taki odtwarzacz samochodowy na kasety i do tego były dwa głośniczki. On sobie tego nie zamontował, bo zostawił u nas w domu, nie wiem czemu, a ja wykorzystałem sobie, podłączając ten odtwarzacz kasetowy pod zasilacz 12-woltowy, i te głośniczki postawiłem sobie u mnie w pokoju, w mieszkaniu, w bloku na parapecie. I tam miałem taką to było miejsce do słuchania muzyki i odpaliłem sobie po raz pierwszy stereo. I oszalałem, jak usłyszałem, na czym polega stereo w wydaniu Pink Floydów. No i ten numer mi utkwił wybitnie, no bo to taki też hymn pokoleniowy, też antysystemowy. Roger Waters już wtedy wiedział, że świat zmierza nie w tym kierunku, co trzeba. I to było też dodatkowo piękne, co później zresztą odkryłem w jego twórczości i tekstach. Ale Pink Floyd, oczywiście później wracałem do The Dark Side of the Moon, no bo to piękna płyta, nie wiem, jedna z najpiękniejszych płyt na przełomie dziesięcioleci, ale The Wall utkwiła mi właśnie ze względu na to niesamowite stereo, na te przejścia pomiędzy utworami, które tam się ciągle coś działo, tam piosenka przechodziła w piosenkę. To nie była płyta złożona z piosenek, to była uwertura.
1: Jakieś dźwięki dodatkowe podokładane.
2: Tak, tam były przejścia, rozmowy, dialogi, helikoptery latające i to wszystko wychodziło. To po prostu mam ciarki, jak o tym mówię, bo też byłem na Rogersie Watersie na Stadionie Narodowym i przeżyłem piękny koncert, kiedy to odtwarzał kilka lat temu właśnie płytę The Wall w całości i to było to cudowne przeżycie.
1: Mhm. Piotrze, dla ciebie ten zespół też ma jakiś wymiar sentymentalny, dodatkowy? Tu się zgadzacie?
3: Sentymentalnego może nie, ale bardzo lubię też.
1: Też w porządku. No to proszę bardzo. Pink Floyd.

0: Panowie, Pink Floyd jest za nami, zatem Phil Collins przed nami. To będzie kawałek numer 9 już chyba w tym spotkaniu. In the Air Tonight, no a to już absolutny klasyk. No i też kolejna piękna postać w ogóle światowej sceny muzycznej.
1: Pan Phil. Wiesz, bo ja go zobaczyłem, pamiętam, w telewizorze. Na
2: to słynne przejście.
1: No, epickie. Zobaczyłem go w telewizorze, jak występował na jakimś festiwalu w San Remo. Wiedziałem, że ten gość wcześniej śpiewał w Genesis i znałem twórczość Genesis, ale ten utwór mnie zaczarował swoim klimatem, dramaturgią, przejściem i później to ikoniczne przejście na bębnach, które wprowadza już później sekcję w utwór i ten utwór już do końca jest z bębnami, zresztą zagranymi przepięknie przez Phila Collinsa, bo to przezdolny człowiek, świetny perkusista, świetny kompozytor i świetny wokalista. No, dlatego zawsze jak słyszę ten utwór, też się na nim zawieszam, bo znam go doskonale. W wersjach koncertowych on wchodzi za bębnami, za bębny właśnie w tym momencie, kiedy to przejście jest. On wchodzi za bębny, gra i odgrywa, śpiewając oczywiście do tego groove'u swoją partię wokalną. Także niesamowity koleś. I też bardzo mam miłe wspomnienia. To piękne czasy.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: No i czas na wielki finał. Dzisiaj ze mną jest z Państwem Wojtek Owczarek, Piotr Sujka, zespół Ira. Panowie, od razu z mojej strony wielkie podziękowania za to, bo tak jak słyszę z tego, jak ze sobą rozmawiacie i ze mną, że podeszliście do tego na serio i poświęciliście jednak trochę czasu, żeby te kawałki wybrać. Bo zazwyczaj jak się idzie na wywiad, no to muzycy idą i właściwie nie muszą się zastanawiać nad tym, co opowiedzą, a do mnie, żeby przyjść, no to trzeba przynajmniej sobie spisać te utwory i nad nimi pomyśleć. Zawsze mam nadzieję, że to jest też jakaś taka jakby moment do refleksji i szansa na to, żeby gdzieś tam sobie powspominać. No ale wiem, że każdy jest zabiegany, więc nie każdy ma na to czas. A tutaj przy okazji tego mieliście okazję sobie pogadać, powspominać i fajnie, że udało się tę wspólną listę dobrać.
2: Wiesz, jesteśmy bardzo wdzięczni, że zaprosiłeś nas do tego programu, ponieważ właśnie można sobie normalnie porozmawiać o muzyce i powspominać muzykę i miejsca, czas, w którym się jej słuchało. I to jest piękne, że nie musimy się ograniczać do odpowiedzi na pytania, tylko właśnie jakby jest interakcja i ty wywołujesz w nas taki luz, że możemy sobie o tym szczerze od serca porozmawiać i te wspomnienia są dla nas bezcenne, dlatego tak fajnie się rozmawia.
1: Dziękujemy bardzo za
2: to zaproszenie. Jest nam bardzo miło.
1: Panowie, zespół, o którym wspomnieliście już wielokrotnie, Lady Punk, Tańcz Głupia Tańcz, na wielki finał kawałków mojego życia. Wasze doświadczenia, wspomnienia, jak się czujecie w stosunku tego zespołu?
3: To też usłyszałem chyba pierwszy kawałek Lady Punków, który usłyszałem, to też mówię, no ale czadują, nie ma jakichś ostrych gitar, ale to jest takie fajne, że masakra po prostu. Ta końcówa tam jeszcze taka zakręcona.
2: Wiesz, my też przechodziliśmy fazę fascynacji The Police. Podejrzewam, że Jan Borysewicz również. I tam fajnie on przemyca to swoje niepowtarzalne brzmienie gitarowe, do tej pory zresztą wspaniałe. I jego wspaniałe kompozycje i aranże i grę na gitarze podziwiamy do dzisiaj. Ja chodzę na Lady Punk jak tylko mogę. I mam czas, bo wiadomo, że te koncerty czasami
1: trochę gracie biegają.
2: Mieliśmy też zaszczyt występować razem z Lady Punk. Jest to wspaniały zespół, w wspaniałej formie cały czas. Cenimy chłopaków, panów w zasadzie. Pozdrawiamy ich serdecznie. Naprawdę grajcie nam jak najdłużej, bo jesteście dla nas. Wychowaliśmy się na was po prostu.
1: Pięknie, panowie, na tym skończymy. Jeszcze za chwilę zaproszę was do 2-3 pytań dodatkowych. To już do wersji podcastowej, jeśli macie sekundę dosłownie. W wersji radiowej kłaniam wam się uprzejmie i życzę wam przyjemnego wieczoru.
2: Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK Rock.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
2: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że bardzo się cieszę, że przed nami kolejna wspólna godzina. Zacznę ją od zagadki. Zagadki, którą sama wymyśliłam. Jestem z niej szalenie dumna. Bez czego nie da się wyjść do pracy i o czym przypominają codziennie, co rano ciocie w żłobkach, panie przedszkolanki, no i co możemy dostać w milionie wariantów już właściwie w niemal każdym sklepie. Bidon na wodę. To jest kluczowy element naszego codziennego funkcjonowania. Chciałabym powiedzieć, że jest nim także picie wody, ale wiem, że z tym jest różnie. No, picie wody stało się modą. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych mód, która może przynieść nam wiele korzyści, dlatego że chyba nie ulega wątpliwości, że woda jest nam potrzebna. Gdzieś przeczytałam, że już utrata 10% wody w organizmie może się wiązać z różnymi chorobami, a 20% to już jest w ogóle czarna rozpacz. Natomiast dane mówią, że już nawet co szósty Polak nie wypija nawet litra wody dziennie. Tu niestety kobiety wypadają gorzej, dlatego że co piąta Polka deklaruje, że pije niecały litr wody. Na drugim biegunie są osoby, które piją od 3 do 4 litrów, no ale ich jest już zdecydowanie mniej. Woda jest nam potrzebna. Czy znamy odpowiedź na pytanie dlaczego? Nie wiem. Czy wiemy, jak ją pić, żeby pić ją mądrze i naprawdę sobie pomagać? Wiem, że to brzmi absurdalnie, jak pić mądrze wodę, no ale czasami chyba łatwo się zakręcić w tych różnych instagramowych, internetowych poradach, wskazówkach, właściwie wytycznych, bo tam jest bardzo wiele osób, które z wielką pewnością mówią, co wolno, a czego absolutnie nie wolno. Ja pomyślałam, że spróbuję ten problem rozwiązać i zaprosić do drogowskazów ekspertkę. Osobę, która o żywieniu człowieka wie naprawdę bardzo wiele i to jest pani doktor Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed. Witam w drogowskazach.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Chciałam inaczej zacząć naszą rozmowę, no ale teraz po tym moim troszkę przydługim wstępie tak sobie pomyślałam, czy pani uważa, że taka rozmowa o wodzie, o tym, jak my ją rozumiemy, jak my ją traktujemy, jak my ją włączamy w swoją codzienność, to jest naprawdę temat, który wymaga rozmowy?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że w swojej praktyce zawodowej widzę ewidentnie u pacjentów szeroko pojęte objawy nienawodnienia, odwodnienia i bardzo często my zapominamy o piciu jakichkolwiek płynów, już nawet nie mówiąc o samej wodzie. I myślę, że tutaj moda na te bidony zrobiła nam bardzo dużą robotę. Niemniej jednak nadal ten problem z piciem, z nauką picia odpowiedniej ilości i częstotliwości płynów wody jest bardzo istotny.
1: Kiedy mówiła pani o tym, że pijemy za mało, to jest temat, który wraca do nas przede wszystkim latem. Kiedy zmierza do nas kolejna ogromna fala upałów, to temat rzeczywiście jest podnoszony. Zdaje się, że wiele samorządów już też wychodzi naprzeciw i wystawia w miejsca ogólnodostępne jakieś beczkowozy czy bezpłatną wodę. Swoją drogą, no wszyscy czekamy na ten moment, kiedy wzorem innych państw kranówka w ogóle będzie bezpłatna, na przykład w obiektach użyteczności publicznej czy w restauracjach, ale to chyba jeszcze droga daleka. Dlaczego picie wody jest tak istotne? No bo to się wydaje naprawdę niewiele. Woda, ona jest kluczowa właściwie dla każdego układu i organu w naszym organizmie.
2: Dokładnie tak. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć trochę informacji na temat naszej budowy, naszej biologii i tutaj w zasadzie w 80% składamy się z tej wody. Nasze komórki głównie zawierają w swojej budowie płyn, jakim jest woda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę budowę naszego mózgu, to tam 70% to stanowi woda. Wszelkiego rodzaju przemiany biochemiczne, wszelkiego rodzaju rozkład na przykład węglowodanów albo pozyskiwanie energii z komórek tłuszczowych, budowa i produkcja hormonów, to wszystko dzieje się w środowisku wodnym. Jeżeli ta komórka nie jest odpowiednio nawodniona, no to niestety te wszystkie mechanizmy siłą rzeczy będą działać nieadekwatnie albo w sposób mocno spowolniony. Również weźmy pod uwagę taki sam fakt, który możemy samodzielnie obserwować w ciągu dnia. Jeżeli boli nas głowa, jeżeli mamy podwyższone ciśnienie, to bardzo często to jest wynikiem odwodnienia, ponieważ naczynia krwionośne się zwężają, tego płynu jest mniej, organizm nie może do wszystkich części ciała dostarczyć odpowiednich substancji, a płynem transportowym jest właśnie woda. Stąd też potem mamy bardzo duże objawy odwodnienia, podwyższonego ciśnienia, bóli głowy, wręcz z problemami takimi jak zawroty głowy, gorsze widzenie, problemy nawet z koncentracją. Bardzo często wydaje nam się, że jeżeli nie możemy zapamiętać jakiegoś tekstu albo przypomnieć sobie coś, co się działo parę dni wcześniej, wydaje nam się, że to nasz umysł szwankuje, bo mamy jakieś niedobory witaminowe. Natomiast może być to kwestia prozaiczna, po prostu nieodpowiednie nawodnienie, słaba ilość wypijanych płynów. Wcześniej było wspomniane o tym, że pamiętamy w sezonie letnim o nawodnieniu bardziej. Natomiast ja tutaj muszę zwrócić uwagę, że w sezonie letnim właśnie pamiętamy i pilnujemy, żeby się nawadniać, dlatego że poczucie pragnienia, kiedy są wysokie temperatury, jest dosyć intensywne. I dzięki temu my pamiętamy, żeby w lato pić tą wodę, a w szczególności jak jest gorąco. Natomiast problem zaczynamy mieć w sezonie zimowym, kiedy już to poczucie łaknienia jest nieco słabsze, a mimo wszystko nasz organizm tak samo potrafi się odwadniać. Pamiętajmy, że też często pracujemy w otoczeniu kaloryferów, które de facto też nas odwadniają. I tutaj wbrew pozorom istnieje większe ryzyko nieodpowiedniej ilości wypicia wody czy innych płynów, bo my po prostu nie czujemy tak intensywnie jak w sezonie letnim. W zimie też niechętnie pijemy chłodne płyny. Jesień i zima stanowi większe wyzwanie, żeby organizm prawidłowo nawodnić.
3: Zaraz wrócę do picia wody chociażby zimą, ale miałam takie wrażenie, że spora część objawów, o których pani mówiła, to są takie objawy niespecyficzne, które łatwo jest pomylić z tym, że jesteśmy niewyspani, jesteśmy przemęczeni, właśnie przebywamy w pomieszczeniu, które jest słabo wentylowane, tak jak są biura, w których jest klimatyzacja, nie można otworzyć okna. I chyba to jest też kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o to, dlaczego my bagatelizujemy objawy, chyba nie od razu odwodnienia, ale takiego niedoboru wody dla naszego organizmu.
2: To, że my czujemy ból głowy, na przykład wtedy, kiedy pijemy za mało płynu, to trzeba o tym pamiętać, że to nie jest pierwszy sygnał, który organizm nam wysyła. To jest już taki sygnał ekstremalny, gdzie mówi nam nasze ciało, wypij wodę, bo jest źle. I często my powinniśmy wcześniej zadbać o to, żeby się nawodnić. Również jest taki problem wśród nas, że jesteśmy dosyć mocno zaganiani, zapracowani i kiedy ta głowa nas boli, a to jest taki pierwszy objaw niedoboru płynu, to wolimy wziąć tabletkę przeciwbólową, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, niż zastanowić się, czy ja dzisiaj piłam odpowiednią ilość wody, płynów i poczekać, aż ta głowa przestanie nas boleć. To już są sygnały, które organizm uruchamia w dosyć mocnej intensywności i to już jest za późno. My musimy pilnować takich rzeczy wcześniej. To również są niespecyficzne objawy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. I tutaj bardzo często pierwszym pomysłem, który powinien przyjść do głowy, właśnie powinno być, ile ja dzisiaj wypiłam, albo czy może wypiłam nieodpowiednie płyny, które predysponują do tego, żeby jeszcze odwadniać organizm. Problemy z koncentracją, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest wszystko efekt tego, że ten płyn jest potrzebny do transportu różnych związków, różnych substancji, hormonów, enzymów i to jest taki sygnał od naszego ciała, że hej, zapomniałeś o czymś i źle pracuje fabryka.
3: Powiedziała pani przed momentem coś, co no, z takiej perspektywy laika brzmi aż absurdalnie, że pijemy płyny, które predysponują nas do odwodnienia. I to jest treść mojego kolejnego pytania. Mówimy o wodzie, ale czy tylko woda gwarantuje nam nawodnienie? Chyba jesteśmy świadomi, że kawa, jeżeli zależy nam na nawodnieniu organizmu, jest takim średnim wyborem. Soki to pewnie dietetycy mają inną perspektywę, jeżeli chodzi o cukry, jeżeli chodzi o różne inne składniki. No ale jest też herbata, no i jest cała masa historii pod tytułem płyny izotoniczne. Oszczędzę już może tym słodkim napojom, bo mam nadzieję, że to też jest już lekcja, którą mamy odrobioną.
2: Powiem więcej, że nawet sama woda jest wodzie nierówna, więc tutaj musimy się też zastanowić, co tak naprawdę nas nawadnia, bo nie nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie i pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie właśnie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie w procesie nawadniania. Mamy wody, które są dostępne na rynku w wersji butelkowanej, czyli Te butelkowane możemy podzielić na wody źródlane, wody stołowe i wody mineralne. Każda z nich ma zupełnie inny poziom minerałów w swoim składzie. Jeżeli rozmawiamy o wodach stołowych i źródlanych, to one mają zdecydowanie mniejszą zawartość składników mineralnych. I one są świetnym rozwiązaniem dla małych dzieci, dlatego zawsze pamiętamy, że maluchy do 3 roku życia nie powinny pić wód wysoko mineralizowanych, bo tam jest za dużo minerałów dla ich małych, dopiero co rosnących, rozwijających się nerek, bo te nerki muszą te nadmiary przefiltrować i czasem jest ciężko, jeżeli tych minerałów jest za dużo. Dlatego też te wody mineralne, one będą dla dzieci powyżej 3 roku życia i dla nas dorosłych najlepszym rozwiązaniem, bo mają bardzo dużo minerałów. Głównymi minerałami, które tak naprawdę transportują do komórki albo z komórki wodę i dzięki temu my możemy powiedzieć właśnie, że jesteśmy dobrze nawodnieni albo słabo nawodnieni, to jest magnez i potas, który, mówiąc kolokwialnie, wpycha nam tą wodę do tej komórki i to jest właśnie prawidłowe nawadnianie. I mamy też sód, który będzie działał odwrotnie, będzie wyciągał nam tą wodę z komórki i będzie działał odwadniająco. Tak więc wody mineralne są chyba najlepszym rozwiązaniem, ale tutaj znowu moja uwaga taka, aby sprawdzać, czy mamy w tych wodach odpowiednią kompozycję minerałów. Wody stołowe i wody źródlane są lepsze dla osób z chorobami nerek i dla małych dzieci. No i mamy jeszcze wodę w kranie. I tutaj trzeba się nad tą wodą w kranie troszeczkę pochylić, dlatego że z reguły ją pijemy filtrowaną. I tutaj trzeba sprawdzić, czy nasz filtr przypadkiem oprócz bakterii i metali ciężkich nie będzie troszeczkę nam filtrował też minerałów. I bardzo często jest w mojej praktyce tak, ponieważ mam w przychodniach Enelmed możliwość sprawdzenia nawodnienia pacjentów poprzez takie badanie, które nazywamy bioimpedancją elektryczną. I często pacjenci, którzy przychodzą, deklarują, że przecież wypijam bardzo dużo wody. Piję ponad 2 litry, a okazuje się w tym badaniu, że jest po prostu ten organizm odwodniony. I wtedy moje pierwsze pytanie jest takie, a jaką wodę pan, pani pije? I się okazuje, że to jest na przykład nasza warszawska kranówka pita bezpośrednio z kranu i oczywiście ona jest bezpieczna mikrobiologicznie, natomiast jej kompozycja mikroelementów no, odbiega od tego, czego byśmy się spodziewali i chcieli, aby taka woda posiadała. Druga rzecz to jest też woda pita kranowa, ale po przefiltrowaniu przez nasze dzbanki takie filtrujące w domu. I wtedy też jest duże ryzyko, że te dzbanki i te filtry troszeczkę za dużo filtrują i też te wody mają niewielki udział minerałów. No i wcześniej wspomniane już napoje izotoniczne. Istota tych dostępnych na rynku i to, dlaczego one zostały stworzone, to są wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy mamy bardzo intensywny wydatek energetyczny i fizyczny. Więc
4: sportowcy chyba.
2: Sportowcy, tak. Ale też trzeba pamiętać, że no tacy sportowcy, którzy trenują dosyć długo, bo jeżeli ćwiczymy na przykład pilates przez 15-20 minut, to taki napój izotoniczny nam nie jest kompletnie potrzebny, bo on również oprócz tych elektrolitów będzie miał dużą zawartość wszelkiego rodzaju cukrów bądź słodzików. Te płyny zostały stworzone dla sportów wytrzymałościowych, takich jak piłkarze, kolarze, osoby, które trenują mocno enduro. I wtedy tak, można korzystać z takich płynów. Trzeba pamiętać, że trening, po którym albo w trakcie którego możemy użyć taki płyn, to jest godzina bądź więcej. Natomiast kiedy my idziemy na siłownię, robimy tam trening 45-minutowy bądź trenujemy w domu, spokojnie wystarczy nam taka typowa woda mineralna.
3: Oj, myślę, że zepsuła pani humory wielu osób, które idąc na siłownię, to muszą mieć z sobą ten kolorowy izotonik. Śmieję się, mówię pół żartem, pół serio, bo oczywiście wszystko, co wspiera to, że na tą siłownię się ruszymy, należy w sobie budować. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć zakończyć pierwszą część naszego spotkania. Trochę te tematy, które pojawiły się przed momentem, będziemy rozwijać w drugiej odsłonie drogowskazów. Konkretnie będzie to robiła dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed, z którą rozmawiam dzisiaj o wodzie, a tak naprawdę o nawodnieniu. O tym, dlaczego ono jest tak kluczowe dla naszego organizmu, no i co zrobić, żeby ono było efektywne, bo jak już się okazało, co przyjmuję z pewnym rozczarowaniem, nie zawsze te domowe sposoby, które wydają się tak super pomyślane, są dla naszego organizmu najlepsze. Mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz drugi i z wielką radością rozpoczynam drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eski Rok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj dr Ewę Zygmanowską, która jest dietetykiem klinicznym, dziekanem Lubelskiej Akademii WSEI. Związana jest z Centrum Medycznym Enelmed. Woda. Dosyć dużo już na ten temat w pierwszej odsłonie drogowskazów powiedziałyśmy, ale co wydaje mi się szczególnie ważne, zagaiłyśmy sporo wątków, które będziemy rozwijać teraz. Pani doktor mówiła o tym, jak zwracać uwagę na to, co w wodzie, którą pijemy, się znajduje, bo nie chodzi tylko o to, żeby ona była czysto mikrobiologicznie, co oczywiście jest fundamentalne, no ale też, żeby zawierała kompozycję, powtórzę po pani, minerałów, która naszemu organizmowi służy. Zapytam jeszcze o wątek, który się nie pojawił, a który ja pamiętam z dzieciństwa, że to dla każdej babci było kluczowe, żeby dziecko piło wodę przegotowaną. Czy gotowanie wody, którą pijemy, nam służy? Oczywiście nie mówię o wodzie na herbatę, tylko po prostu chcemy się napić wody, no więc mamy dzbanek, w którym mamy zawsze trochę przegotowanej wody. To jest dobry pomysł, czy taki umiarkowany?
2: Raczej umiarkowany. Mam wrażenie, że to wywodzi się z ryzyka zanieczyszczenia tej wody. I chyba ta idea naszym babciom przyświecała, żeby ta woda była przygotowana, bo wtedy jest mniejsze ryzyko zakażenia jakimiś wirusami czy bakteriami, mniejsze ryzyko biegunek, a ponieważ dzieci mają delikatne brzuszki, dlatego nasze babcie nam wciskały wodę przygotowaną, bądź kompociki, które tak naprawdę, jeżeli nie są dosładzane mocno, są świetnym rozwiązaniem jako alternatywa dla nielubiących picia czystej wody. Natomiast woda przygotowana, zwróćmy uwagę, że jak gotujemy wodę, to osadza się kamień w czajniku. I właśnie ten kamień to są te elektrolity, które po części powinniśmy dostarczyć do organizmu, więc woda przygotowana na pewno jest bezpieczniejsza dla małych brzuszków, ale też będzie miała mniej tych składników, które de facto nas nawadniają.
1: Czyli przygotowana, no ergo wyjałowiona.
2: Dokładnie tak, ale jeżeli jesteśmy w miejscu niepewnym, to znaczy pozyskujemy wodę ze studni albo jesteśmy za granicą i w takim miejscu, gdzie nie mamy pewności, czy na pewno ta woda nie jest jakimiś bakteriami zanieczyszczona, zawsze lepiej przygotować i napić się takiej, niż nie pić w ogóle.
1: Zanim przejdziemy do elektrolitów, o których pani już wspomniała, wrócę na moment do tematu wody w butelkach, bo trochę już na ten temat rozmawiałyśmy. Wyniki raportu Enelmedu analizują nasze preferencje dotyczące bąbelków. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że chodzi o wodę gazowaną i niegazowaną. Otóż prawie połowa z badanych woli wodę niegazowaną. 38% w tym badaniu potwierdziło, że woli wodę gazowaną. Czy dla naszego organizmu to ma duże znaczenie? Czy pijemy wodę gazowaną, czy niegazowaną?
2: Dla zdrowego organizmu kompletnie nie. Jeżeli ktoś woli wypić wodę gazowaną, bo wie, że więcej tej wody w ciągu dnia wypije, proszę bardzo. Natomiast pamiętajmy, że bąbelki mają tendencję do rozciągania naszego żołądka, a rozciągnięcie ścianek żołądka to jest nasz fizjologiczny sygnał do tego, aby mózg zainicjował proces wydzielania kwasu solnego w żołądku. Więc de facto, kiedy ta woda gazowana wpada, to organizm myśli, że tam jest jedzenie. I to może być pewien problem dla osób, które mają dolegliwości bólowe żołądka z powodu stanów zapalnych, nadkwasoty, refluksu, bo wtedy, jeżeli nie ma w tym żołądku pożywienia, to ten kwas solny będzie troszeczkę podrażniał naszą śluzówkę żołądka i może przyczyniać się właśnie do powiększenia się tego stanu zapalnego w żołądku. Tak więc osoby ze zdrowymi żołądkami, proszę bardzo, mogą pić niegazowaną, gazowaną, średnio gazowaną. Natomiast ci, którzy mają problem z refluksem, z wzdęciami, ta woda mineralna niegazowana będzie dla nich lepsza. Pamiętajmy, że ci, którzy chcą dbać o płaski brzuch, też również powinni tą wodę gazowaną odstawić na boczne tory.
1: No to a propos dbałości, kłania się też temat dbałości o planetę, bo wiadomo, że wody mineralne, wody gazowane to są wody, które możemy kupować właściwie wyłącznie w butelkach, chociaż teraz pojawiły się już różnego rodzaju maszyny, które taką wodę domowymi sposobami pomagają nam nagazować.
2: Mam tutaj niestety pewien dysonans, ponieważ muszę to powiedzieć, że najlepiej właśnie nawadnia woda mineralna, którą możemy tylko dostać w butelkach plastikowych. I tutaj, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że te butelki będziemy recyklingować, no to chyba jesteśmy troszkę rozgrzeszeni. I wtedy tak, warto kupować te mineralne wody w butelkach. Jeżeli jednak jesteśmy bardzo proekologiczni, to świetnym rozwiązaniem, taką alternatywą może być woda, którą filtrujemy w dzbankach domowych albo przez inne różne filtry, woda kranowa, i nosimy ją we wcześniej wspomnianych bidonach, ale dodajmy do niej elektrolity i wtedy mamy problem z plastikiem rozwiązany.
1: Tu ukłania się kolejny wątek, na którego poruszeniu bardzo mi zależało, dlatego że poza osobami, które nadal chcą filtrować wodę, ale bardziej zadbać o organizm, te elektrolity i różne smaczacze są stosowane przez osoby, które nie lubią pić wody. Takie są, znam je osobiście, które mówią, że po prostu woda rośnie im w ustach, że to nie smakuje, że nie umieją wyrobić w sobie tego nawyku, po prostu nie i nie i nie. Ale jak tam sobie czegoś trochę dodadzą, to jest lepiej. Jak to jest z tymi elektrolitami, dosmaczaczami, jak kupować je, żeby kupować je mądrze, żeby nie dać się nabić w butelkę, a przede wszystkim, no, żeby o siebie zadbać.
2: Ja tutaj kompletnie nie jestem przeciwnikiem takich preparatów. Uważam, że akurat w przypadku wody cel uświęca środki. Proszę bardzo, kupujmy, ale kupujmy z głową. Ważne jest to, aby wybierać odpowiedni preparat elektrolitowy, dlatego że jeden drugiemu nierówny i musimy zwrócić uwagę na to, czy w takim preparacie są takie substancje jak magnez, jak potas, jak chlorki, mała ilość sodu i uwaga, mała ilość cukru, a także czy nie ma nieodpowiednich słodzików. I
1: wtedy słodzik słodzikowi nierówny,
2: prawda? Dokładnie tak. Lepiej wybierać te dobrze przebadane, te, które nie mają podejrzanego wpływu na nasz organizm, i mam tutaj na myśli takie jak ksylitol, jak erytrytol. Są też dostępne elektrolity, które w ogóle nie mają dodatku cukru i takie możemy na co dzień używać. I jeżeli to spowoduje, że będziemy wypijać 2 litry wody dziennie, a wcześniej nie piliśmy wcale, proszę bardzo, na pewno to będzie bardziej korzystne dla naszego organizmu.
1: Waham się, czy zadać to pytanie, no ale zapytam o wody smakowe. Czy to w ogóle ma sens?
2: Ha, to jest dobre pytanie. Najbardziej, jak najbardziej tak. Zwróćmy uwagę, że mamy wody smakowe, takie, które są dosładzane i tym mówimy nie, bo cukru mamy w nadmiarze w naszej diecie, ale mamy na rynku takie, które są wodami smakowymi z naturalnymi sokami i dodatek tego cukru w tych wodach jest naprawdę niewielki. Natomiast zwróćmy też uwagę bazowo, jaka tam jest używana woda, bo to nie będzie zapewne woda znów, no niestety, mineralna, tylko znowu źródlana. No i nasze koło poszukiwań się zamyka.
1: Przejdźmy teraz, jeżeli zgodzi się pani, do różnych porad, które funkcjonują na temat picia wody. Pierwsza z nich to jest ta słynna szklanka ciepłej wody z cytryną o poranku. Doszukałam się różnych tłumaczeń, dlaczego warto ją pić. Jedno mówi o tym, że to oczyszcza organizm, drugie, że to zakwasza organizm, trzecie, że to po prostu daje takiego kopa metabolizmowi, w związku z tym wspomagamy się trochę w kwestii odchudzania.
2: Pierwsza rzecz to cytryna. Cytryna jako owoc chemicznie ma pH zasadowe, więc na pewno nie będzie naszego organizmu zakwaszać i z reguły ta cytryna czy sok z cytryny nie ma jakiegoś większego znaczenia dla naszego metabolizmu, zdrowia, odchudzania. To jest tylko dodatek smakowy, aby przyjemniej tą wodę się piło. Natomiast ciepła woda to jest odpowiedni płyn, który pobudza wydzielanie tak zwanych soków trawiennych, czyli my wypijając ciepłą, a nie zimną wodę na pusty żołądek, będziemy de facto go przygotowywać do lepszego trawienia śniadania. No i sama woda to jest taki wytrych, który przymusza nas trochę do tego, żeby już rano troszeczkę ten organizm nawodnić, a pamiętajmy, że w nocy no nie pijemy, wytracamy z potem, ze skórą tą wodę, więc to też będzie taki fajny starter przed tą typową czarną kawą rano w trakcie pracy.
1: kolejna rzecz, o którą chciałam zapytać, to jest kwestia ilości płynów. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście tak naprawdę lat temu to było minimum 1,5 litra wody i to był taki przykaz, który pojawiał się we wszystkich, nie wiem, czy magazynach lifestyle'owych, czy programach o tej samej tematyce, niezależnie od tego, jaki kto miał tryb życia, jaką miał wagę, żelazne 1,5 litra wody dziennie, teraz jest więcej, teraz to się chyba zwiększyło do 2, 2,5, ale czy w ogóle istnieje taka jedna konkretna stała wytyczna dotycząca ilości płynów?
2: Według WHO jest ta stała wytyczna i to, co wcześniej wybrzmiało, to właśnie te 2 litry dla kobiety, 2,5 litra dla mężczyzny. Natomiast my w żywieniu, w dietetyce lubimy precyzyjne dane. Na wszystko mamy odpowiednie przeliczenia cyfrowe, więc jeżeli chcielibyśmy sami dla siebie wyliczyć, ile to ja, moje ciało potrzebuje tego płynu, to możemy dokładnie sobie to wyliczyć, a mianowicie swoją masę ciała pomnożyć przez 35-40 ml i dobowo to jest dla naszego organizmu ilość płynów, ale tutaj powtórzę, płynów, nie samej wody, ile powinniśmy dostarczyć z dietą. A płyny to między innymi też będzie zupa, to będzie płyn, który znajduje się w jogurcie, jeżeli takowy zjemy, to będzie też kawa, herbata, to będzie woda. Natomiast my zawsze zachęcamy, że ta wartość, która nam wyjdzie, jeżeli ją podzielimy na pół, to jest ta ilość, którą powinniśmy wypijać w postaci czystej takiej wody.
1: Co sporo. Ja zapytałam o tą słynną szklankę wody rano, ale sama złapałam się kiedyś na tym, że miałam bardzo intensywny dzień, wiedziałam, że za mało wypiłam i zaczęłam bardzo kolokwialnie tankować tę wodę po południu wieczorem, a później zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli nie piję przez pół dnia, a potem wleję w siebie na hejnał 1,5 litra wody, to raz, czy to w ogóle ma coś wspólnego z nawodnieniem, dwa, czy to nie jest przeciwskuteczne.
2: To jest trochę tak jak z tym podlewaniem kwiatków, prawda? Jak wylejemy wiadro wody, to po prostu nam się przesączy przez ziemię i wyleci bokami. I tak samo jest z naszym przewodem pokarmowym. I tutaj musimy wyobrazić sobie, jak działa proces mechaniczny transportu tego płynu. Jest regulowany ruchami perystaltycznymi naszych jelit. Więc jeżeli wypijemy bardzo dużo tej wody na raz, no to niestety ona po prostu przeleci przez tą naszą rurę, jakim jest przewód pokarmowy. I ważne jest, aby właśnie w ciągu całej doby wypijać tą wodę drobnymi, małymi łykami. My z reguły szacujemy, żeby to była szklanka wody raz na godzinę i dzięki temu nasze komórki, kolonocyty są w stanie sobie tą wodę pobrać, wchłonąć i wykorzystać do potrzeb organizmu.
1: To na zakończenie tej części naszej rozmowy zadam pytanie z gatunku tematów niepopularnych. Mianowicie wprowadzamy do organizmu określoną ilość płynów, no i później również tych płynów musimy się pozbyć. Mnie to zawsze frustrowało w momentach, kiedy postanawiałam, że tak, ja teraz zacznę pić wody, miałam te ogromne bidony z motywacyjnymi napisami i przychodził moment rozgoryczenia, że wszyscy opowiadają, że trzeba pić wodę, a nikt nie zwraca uwagi na to, co zrobić, jak co 15 minut trzeba biegać, szukać toalety, zwłaszcza w takich sytuacjach jak podróż pociągiem, lot samolotem, czy też ważne spotkanie w pracy. I ktoś mi właśnie w pracy powiedział, że to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, że jak ten organizm mi się przyzwyczai do tego, że tak dużo pije, to już tak często nie będę biegała.
2: Dokładnie tak jest. I to w zasadzie nie chodzi o nasz cały organizm, tylko o ten worek, który mamy na dole, czyli pęcherz moczowy. Bo pęcherz moczowy jest mięśniem. I jeżeli zaczniemy go trenować, tak jak trenujemy mięśnie na siłowni, żeby on pomalutku się rozciągał i gromadził tam coraz więcej płynów, to z biegiem czasu przyzwyczajimy go do tego, że może trochę więcej tego płynu zmagazynować na raz i wtedy to bieganie do toalety już nie będzie tak częste jak na początku. Ale tutaj liczy się wytrwałość. Pierwsze tygodnie i miesiące trzeba przetrwać i potem na pewno będzie już lepiej.
1: Miesiące nie zabrzmiały tu optymistycznie, no ale prawda jest taka, że im później zaczniemy, tym później sobie ten mięsień wytrenujemy. Bardzo się cieszę, że również miejsce na taką odpowiedź, taką wskazówkę na naszej antenie się znalazła, a konkretnie, że udzieliła jej dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, która jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Dwie dotychczasowe części drogowskazów poświęciłyśmy wodzie, nawodnieniu, temu jak robić to najbardziej efektywnie, ale też żeby przy tym wszystkim nie zwariować. W ostatniej finałowej odsłonie drogowskazów trochę zmienimy temat. Postanowiłam skorzystać z okazji, jaką jest zaproszenie tutaj dr Zygmanowskiej, dlatego że zawodowo zajmuje się także wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Dotyczy to różnych jednostek chorobowych. Mam nadzieję, że ten temat rozwiniemy w finałowej części drogowskazów, dlatego że rola jedzenia odpowiedniej diety w procesie leczenia wydaje mi się, że często bywa przez nas bagatelizowana. Mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
7: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama. SKRO.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. No, skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Już odpuszczamy trochę wodzie. Wydaje mi się, że sporo na ten temat padło. Na pewno nie wyczerpałyśmy tematu, ale sądzę, że już na własną rękę różnych odpowiedzi można poszukać. W dalszym ciągu jestem zdruzgotana tym, co się dzieje, jeżeli przefiltrujemy wodę przez dzbanek, bo jak się domyślacie, takowy posiadam. Ale jak powiedziałam, kiedy kończyłyśmy drugą część naszego spotkania, pani doktor zajmuje się także pomocą czy wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Ja drugi raz powtarzam tę frazę, właściwie robię to po to, żeby zapytać panią, na czym to dokładnie polega, o czym my rozmawiamy.
2: Terapia żywieniowa może być różnorako rozumiana w kontekście różnych jednostek chorobowych. Po pierwsze, terapie żywieniowe stosujemy w sytuacjach, kiedy mamy pacjenta niedożywionego białkowo i wtedy dbamy o to, żeby wzmocnić tego pacjenta odpowiednią podażą białka. My na co dzień nie mamy świadomości, że niedożywienie białkowe, czyli jeżeli pacjent ma zbyt małą ilość tego białka w diecie, może na przykład zwiększać ryzyko zgonu o 30% po na przykład rozległych operacjach. Tak więc wzmocnienie tego pacjenta jest bardzo kluczowe, aby on potem przeszedł dobrze zabieg operacyjny i żeby potem szybko w procesie rekonwalescencji wyzdrowiał. Bardzo często również stosujemy terapię immunożywieniem i tutaj wspieramy się takim immunożywieniem u pacjentów, którzy mają problemy, choroby onkologiczne albo choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, takie jak choroba leśniowskiego Crohna albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w tej sytuacji dbamy o to, aby wprowadzić odpowiednie produkty, które mają odpowiednie substancje aktywne, wpływające na obniżenie stanu zapalnego. Również możemy zastosować takie leczenie żywieniowe u pacjentów, którzy są w procesie, w terapii onkologicznej i przyjmują chemię bądź radioterapię. Tu jest bardzo istotne, aby zadbać o to, aby wzmocnić organizm, aby ich morfologia, krwinki czerwone były na odpowiednim poziomie, ponieważ jeżeli te parametry będą znacznie obniżone, to niestety, ale dawka kolejnego leku będzie wstrzymana, a to, jak wszyscy wiemy, no niestety, ale powoduje intensywniejszy rozwój komórek nowotworowych. Tak więc u takich pacjentów dostarczamy odpowiednie produkty, które mają dużą zawartość niezbędnych do produkcji krwinek czerwonych składników. I my troszkę widzimy sam produkt, jeśli chodzi o dietę, natomiast musimy pamiętać, że w produktach, czy to są odpowiednie warzywa, czy to są owoce, produkty mleczne, mamy szereg różnych składników, dzięki którym możemy modulować nasze zdrowie i nasze procesy regeneracyjne w naszych organach przy różnego rodzaju schorzeniach.
1: Pozwolę sobie wrócić do początku pani wypowiedzi, bo wtedy powiedziała pani o niedożywieniu białkowym.
2: Tak.
1: Myślę, że intuicyjnie możemy rozumieć, o co chodzi, ale może zgodzi się pani trochę więcej na ten temat powiedzieć i co do tego prowadzi.
2: Bardzo często widzimy pacjentów, którzy nawet nie mają niedoboru masy ciała, czyli nie widzimy osoby, która jest chuda, szczupła. Zwykle tacy pacjenci, takie osoby mają nawet nadmiar tkanki tłuszczowej i na oko widzimy, że mogą nawet mieć nadwagę. Natomiast kwestia dzieje się w środku organizmu. Jeżeli sprawdzimy skład ciała, to bardzo często się okazuje, że takie osoby mają bardzo małą zawartość tkanki mięśniowej. Z czego to wynika? Mianowicie przy jedzeniu bardzo małych ilości białka organizm korzysta z zasobów tego białka z mięśni. I jeżeli pomyślimy sobie, że to białko jest też niezbędne do produkcji składników budulcowych, do produkcji hormonów, enzymów, również do budowy mięśni szkieletowych, na przykład takich, które odpowiadają za odpowiedni proces oddychania, to jeżeli mamy niedobór takiego białka, to możemy sobie wyobrazić, że takie osoby będą miały płytszy oddech, będą bardziej narażone na powikłania i bardzo często nie będą miały siły, również takiej witalnej, aby wyzdrowieć i również będą narażone na różnego rodzaju

0: problemy związane z intensywnymi zakażeniami bakteryjnymi.
1: To jest taka gorzka refleksja, ale że do takiego niedożywienia mogą prowadzić kwestie finansowe.
0: No niestety właśnie u nas w kraju tak jest, bo produkty, które mają dużą zawartość tego białka, to z reguły to jest dobrej jakości mięso, ryby. Chyba wszyscy wiemy, jakie ceny ryb mamy w naszym kraju. To jest również nabiał, przetwory mleczne i bardzo często głównie osoby w wieku senioralnym, osoby, które mają niskie emerytury, osoby, które są schorowane i muszą tę emeryturę przeznaczyć na leki, niestety już im nie starcza na kupowanie dobrej jakości tych produktów albo w ogóle na kupowanie tego typu produktów i wolą na przykład wtedy kupić zdecydowanie tańsze produkty zbożowe, na przykład ryż, na przykład kaszę czy makarony. Również mamy i obserwujemy taki problem u osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wdowy, wdowce, osoby, które wcześniej miały dużo osób do zadbania, często deklarują, że nie chce im się gotować posiłków, robić obiadów takich pełnowartościowych dla ich samych. Nie mają dla kogo gotować, albo to, co słyszę bardzo często w gabinecie, ugotuje dużą ilość tego posiłku i potem nie chce jeść tego przez tydzień, więc wolę sobie zjeść pieczywo, wolę sobie zjeść jakąś samą kaszę bez tego mięsa. A to w długofalowej perspektywie niestety prowadzi do tego, że dochodzi do zaniku mięśni, dochodzi do też obniżenia odporności, no bo w końcu komórki naszego układu odpornościowego to też jest białko.
1: To bardzo ważne, żebyśmy zastanowili się, czy w naszej rodzinie, w bliskim otoczeniu nie ma osób, które no właśnie żyją w pojedynkę i te różne zachowania no, mogą być im bliskie. Osoby, które rzeczywiście nie mają ochoty gotować tego samego albo które po prostu mają problem, żeby według tych standardów własnych przyzwyczajeń gotować dla jednej osoby, bo to rzeczywiście może być trudne. Kiedy zaczęłyśmy tę część naszej rozmowy, ja miałam w głowie takie zalecenia, które pojawiają się, wydaje mi się, regularnie, które słyszymy od lekarzy, czy wychodząc ze szpitala, czy kończąc jakieś leczenie i które często brzmią bardzo podobnie, dlatego chyba łatwo jest na nie machnąć ręką, czyli proszę ograniczyć czerwone mięso, proszę ograniczyć ilość używanej soli, jeść dużo owoców i warzyw. I to się pojawia w kółko, wszyscy mamy świadomość, że to są ważne zalecenia i rzeczywiście nasz organizm kiepsko sobie radzi z nadmiarem tej soli, czy czerwonego mięsa. Z drugiej strony czasami trudno jest to uznać za taką bardzo kierunkową wskazówkę od lekarza, która może realnie wpłynąć na nasze zdrowie, zwłaszcza po tym leczeniu, które przeszliśmy.
0: Tak, no bo niestety, ale bagatelizujemy te zalecenia. Wydaje nam się, że zalecenie im prostsze, tym na pewno będzie miało mniejsze działanie. A ja przypomnę, że praktycznie 70-80% współczesnych leków, ich substancje czynne, to były substancje chemiczne odkryte z produktów spożywczych, z różnego rodzaju ziół, roślin. I tylko i wyłącznie teraz modyfikacje, które są w tych lekach, wpływają na ich intensywność działania. Natomiast pierwowzorami były te, które można było znaleźć czy w warzywach, owocach, ziołach czy roślinach. Więc niby proste zalecenie, ale tak naprawdę zastanówmy się, skoro te zalecenia są takie proste, czy dziennie zjadamy 0,5 kg warzyw, tak jak rekomenduje nam WHO, i czy dziennie zjadamy chociaż jeden owoc. Nawet jabłko, nasze polskie typowe jabłko, które ma dużą zawartość błonnika, okazało się, że jedzenie przez 3 lata jednego jabłka dziennie zmniejsza ryzyko raka jelita grubego o 15%. Samo jabłko. Kto z nas dzisiaj jadł jedną porcję owoców bądź warzyw? I z reguły jest tak, że my wymagamy wygórowanych zaleceń, natomiast gdybyśmy sami zaczęli od takich najprostszych działań, to większość dolegliwości, schorzeń, problemów zdrowotnych moglibyśmy sami wyleczyć bądź zaleczyć w naszym domu.
1: Kiedy mówiła Pani o tych owocach, to uświadomiłam sobie, że bardzo dbam o to, żeby mój syn do każdego posiłku miał owoce, miał warzywa i rzeczywiście staramy się jeść większość posiłków razem, ale o ile jem dużo warzyw, to z tymi owocami jest zdecydowanie gorzej i na pewno do każdego śniadania nie jem owoców. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać Panią o różne różne wspomagacze, dlatego że w trakcie naszej rozmowy już z kilkoma mitami czy z kilkoma sprzedażowymi hitami się rozprawiłyśmy. W telewizji pojawiają się reklamy różnych specyfików, które mają zachęcić zwłaszcza osoby starsze do tego, żeby trochę więcej jadły, mają poprawić ich apetyt. Również na rynku jest sporo produktów, ja tutaj jestem ostrożna, dlatego że to są produkty medyczne, wysokokaloryczne, które mają dostarczyć energię i podejrzewam, że różne składniki osobom właśnie w trakcie leczenia, chociażby onkologicznego. Też od bliskiej osoby słyszałam, że mam sobie to pić sama, bo jest to obrzydliwe. Mam nadzieję, że jest to kwestia tylko i wyłącznie gustu. Jak do tych różnych środków podchodzić? Czy być może sprawdzi się tu stara dobra rada, żeby konsultować się po prostu z lekarzem?
0: Na pewno z lekarzem bądź z dietetykiem nie zaszkodzi się skonsultować. Niemniej jednak te preparaty, pamiętajmy, że one są dla osób, które nie są w stanie uzupełnić swojego zapotrzebowania energetycznego i na makroskładniki, czyli na białko, tłuszcz i węglowodany w sposób naturalny. I takie preparaty mają bardzo wysoką kaloryczność w swojej małej objętości i mają też w swoim składzie niezbędne składniki, które są potrzebne w procesie leczenia, takie jak większej ilości żelaza, większej ilości innych minerałów, stąd też ich specyficzny smak i zapach. Natomiast nasz przewód pokarmowy ma taką tendencję, że zdecydowanie lepiej wchłania i efektywniej wszelkiego rodzaju substancje, które pochodzą ze źródeł naturalnych. I jeżeli mamy bliską osobę, pacjenta, siebie samych, gdzie jesteśmy w stanie pokryć to zapotrzebowanie ze źródeł naturalnych, czyli jeść dobrej jakości jogurty, twarogi, porcji mięsa, to zawsze lepszym rozwiązaniem jest spożywanie tych składników w naturalnej formie. Ale jeżeli mamy osoby, które niestety nie mogą uzupełnić tego zapotrzebowania, tutaj mamy bardzo duży problem z osobami, które są w trakcie chemii, gdzie ten smak, zapach jest bardzo zmieniony, gdzie nie mogą zjeść odpowiedniej ilości, to wtedy się posiłkujemy takimi substancjami w formie różnego rodzaju jogurcików, płynów i drinków. Natomiast to jest kwestia indywidualna. Pamiętajmy, że w procesie leczenia również żywieniowego istotny jest efekt, więc jeżeli ktoś nam deklaruje, że nie jest w stanie zjeść pełnego posiłku, no to możemy jak najbardziej wtedy się wspomóc. Natomiast zawsze warto zwrócić uwagę, czy to jest preparat, który faktycznie ma w swoim składzie niezbędne składniki, czy może jest tylko dostarczycielem cukrów i różnego rodzaju substancji, które niekoniecznie dla naszego organizmu są potrzebne. Takim weryfikatorem jest na pewno po pierwsze kupowanie w aptece, a nie w internecie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany preparat nam pasuje, odpowiada i czy będzie dobry dla nas, no to właśnie skonsultujmy się z lekarzem bądź z dietetykiem. Pamiętajmy też, że te preparaty mają różny skład i te substancje są w różnych ilościach, dlatego nie każdy będzie odpowiedni dla osoby z daną jednostką chorobową, bo jeżeli mamy pacjenta z chorą wątrobą, to musimy tutaj dbać o to, aby podawać takie preparaty z mniejszą ilością tłuszczu, a jeżeli mamy pacjenta z niewydolnością nerek, to z mniejszą ilością białka. Więc na własną rękę nie polecam tutaj zakupów.
1: Bardzo się cieszę, że właśnie taka wskazówka kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zwrócenie uwagi, żeby wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania naszego organizmu, planowane przez nas zmiany, jednak konsultować z ekspertami, niekoniecznie opierać się na własnej intuicji albo na propozycjach z internetu. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co Pani powiedziała, no a przede wszystkim za to, że podzieliła się Pani ze mną, a tak naprawdę z naszymi słuchaczami swoją wiedzą.
0: Bardzo dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest też związana z Centrum Medycznym Enelmed. Wydaje mi się, że to była rozmowa z gatunku tych, które naprawdę mogą wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie. Mam tu oczywiście na myśli te dwie pierwsze części związane z piciem wody. Tak, cały czas jestem myślami przy moim dzbanku filtrującym, ale na szczęście mam też wskazówki, co zrobić, żeby jednak sobie tych minerałów nie odbierać. Mam nadzieję, że z tej rozmowy skorzystacie także i wy. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify, ponieważ tam zapis tej rozmowy już się znajduje i można jej przesłuchać raz jeszcze. Na Facebooku pojawiają się informacje na temat kolejnych odcinków, a także gości, osób, które zapraszamy. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Ale Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
4: Zaprasza SK Rock.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
3: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
4: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
3: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
0: Reklama.

0: sama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
4: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
5: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
7: Reklama.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

rozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego, co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się, synku, i nie zrób mi wstydu, tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

Dotykasz, stąd bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogę.

zdarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,